0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Wzruszam się na myśl o naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak

zawsze rozjaśnię ci drogę.

tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją trwogę.

memory. Yeah, I'm aware it hurts. Call that a tyson.

Każdą środę poświęconą w liturgii świętemu Józefowi chcemy wzywać jego orędownictwa za cały Kościół powszechny, za nasze rodziny i wspólnoty małżeńskie, aby na jego wzór były Bogu wierne.

Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. Ksiądz Krzysztof Wiercioch, pochodzący z parafii Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej w Dębicy, wyjeżdża na misję do Kazachstanu. W rodzinnej parafii nowego misjonarza odbędzie się w środę jego posłanie, którego dokona biskup tarnowski Andrzej Jerz. W Kazachstanie są małe wspólnoty w porównaniu z polskimi parafiami.
3: Towarzyszy mi przed wyjazdem raczej taki wewnętrzny pokój w tym wszystkim. Na pewno jest to wyzwanie do szczególnej misji. Tamtejsze wspólnoty to sam zobaczę osobiście już na miejscu, ale tak według gdzieś takich przekazów różnych od księży, którzy tam pracują, to około 50 osób, powiedzmy. To zależy od też wielkości miasta, wspólnot, które są, ale są to wspólnoty niewielkie.
2: Posłanie misyjne odbędzie się w środę o godzinie 16, kwadrans wcześniej. Będzie montaż słowno-muzyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży z ogniska misyjnego. Mimo marginalizacji religii w szkole i nauczycieli tego przedmiotu, chęć wspierania rodziny w edukacji religijnej dzieci i młodzieży nie gaśnie, podkreśla ksiądz dr Andrzej Jasnos. Tak dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej podsumował zakończone odprawy dla katechetów, które odbyły się w Tarnowie i w Nowym Sączu. Ksiądz Andrzej Jasnos podkreśla, że są obawy o funkcjonowanie w nowej rzeczywistości, bo pojawiają się konsekwencje ograniczenia religii do jednej godziny tygodniowo, niezaliczenie oceny z tego przedmiotu do średniej czy przesuwanie jej na pierwszą lub ostatnią godzinę.
4: Konsekwencje już odczuwamy, choćby odnośnie utraty także i etatów przez wielu katechetów naszej diecezji, ale również i w szkołach średnich odnotowaliśmy nieznaczny, co prawda, spadek, za co bardzo serdecznie dziękujemy młodzieży, która daje piękne świadectwo swojej wiary, uczestnicząc w lekcjach religii, ponieważ kiedy jest umieszczona lekcja

0: Nauczyciele świeccy. Siostry zakonne w większości przypadków nie posiadają już pełnych etatów. Często też i posługują w przedszkolach, gdzie, żeby złożyć ten etat, no jest bardzo ciężko. Kapłani również, można powiedzieć, oddali swoje godziny także i katechetom świeckim czy siostrom zakonnym, by miały właśnie pełne etaty.
1: Nowy rok katechetyczny rozpoczął się pod hasłem Parafia wspólnotą misyjną. Więcej o tym piszemy na naszej stronie rdn.pl. Gmina Stary Sącz podpisała umowę na budowę ogrodów świętego Franciszka. Teren zostanie podzielony na 3 strefy. Ogród różany, inspirowany dawnymi ogrodami klasztornymi, sad owocowy oraz zagajnik leśny. Powstaną także nowe alejki, oświetlenie i mała architektura, a istniejąca zieleń zostanie odnowiona. Rewitalizacja ogrodów świętego Franciszka zakończy się w tym roku. Teren pagórka był przed wiekami częścią franciszkańskiego konwentu ufundowanego przez świętą Kingę w XIII wieku. Przez ponad pół tysiąca lat było to miejsca modlitwy, nauki i codziennego życia zakonników oraz mieszkańców Sądecczyzny. Matka dająca życie i matka wzrok przywracająca, tak mówią mieszkańcy okolic i pielgrzymi przebywający do sanktuarium Matki Bożej. Okazją, by odwiedzić to miejsce, będą zbliżające się uroczystości odpustowe do okolic. Przyjadą również motocykliści. W głównym ołtarzu kościoła znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Okulickiej. Przed laty częstym gościem i czcicielem Matki Bożej Okulickiej był metropolita krakowski kardynał Karol Wojtyła. Dziś do tego miejsca przybywa wiele osób, by dziękować i prosić o kolejne łaski.
2: Najczęściej modlimy się o zdrowie. Także bardzo często prosimy tutaj o poczęcie życia, czyli wiele rodzin prosi o ten dar, który modlimy się za przyczyną matki dającej życie.
1: Mówił proboszcz i kustosz ksiądz Roman Majoch. W sobotę będzie rozpoczęcie świętowania uroczystości odpustowych narodzenia Najświętszej Marii Panny. Msza święta zostanie odprawiona w okolicach o godzinie 18:00, po niej dróżki radości Najświętszej Marii Panny. W niedzielę msze będą o 7:00, 9:00, 11:00 i 16:00. W tym dniu odbędzie się także maryjny zlot motocyklowy.
2: Chcemy na zakończenie sezonu motocyklowego właśnie jesienią spotkać się popołudniem o godzinie 15:00. Zapraszamy wszystkich motocyklistów, użytkowników dróg. Takie spotkanie wspólne we wspólnocie tych, którzy podróżują na tych dwóch kółkach. O godzinie 16:00 będzie msza święta, później parada motocyklowa.
1: We wtorek w uroczystość narodzenia Najświętszej Marii Panny msze święte z kazaniem zostaną odprawione o 7:00, 9:00, 11:00 i 18:00. Po każdej liturgii będzie poświęcenie ziarna siewnego. Odpust w okolicach odbędzie się pod hasłem Z Maryją jako uczniowie na misyjnych drogach.
3: To były informacje z życia Kościoła.

0: Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.
1: Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Darem hojności Pana jest ten dzień, wraz ze wszystkim, co mi przynieść może. Ty, Panie, jesteś drogą, prawdą i życiem. Jesteś drogą, chcę nią kroczyć. Jesteś prawdą, pragnę ją poznawać. Jesteś życiem, chcę nim żyć. Chłód i głód, dola i niedola, wszystko jest dobre, co od Ciebie pochodzi. Spraw przeto, abym z tego wszystkiego dobrze skorzystał. W Twoje imię rozpoczynam ten dzień. Dobry pasterzu, pokarmie prawdziwy, bądź nam pokrzepieniem na drodze do Królestwa Ojca, który jest w niebie. Pożywiaj nas na ziemskim padole, zaprowadź nas na przygotowaną nam ucztę, byśmy w niej wraz ze świętymi uczestniczyć mogli.
2: Do Ciebie, o Boże, w tę poranną godzinę moją myśl kieruję. Pierwsze słowa, które moje usta wymawiają, to Boże mój, Ojcze. Pierwszą moją radością jest prawda, że Bóg jest moim Ojcem. Od Ciebie, Ojcze, wszystko pochodzi. Czym jestem i co posiadam, to Twój dar. Kochany Ojcze Niebieski, dziękuję Ci, że mogę Cię Ojcem nazwać. W swe mocne dłonie weź mnie dziś całego i wszystkie mi drogie osoby. Kieruj moimi myślami i czynami. Chciałbym radośnie przeżywać ten dzień. Daj mi jasne spojrzenie, bym podziwiał Twe dzieła. Daj serce otwarte, które jest zdolne radować się Twoją dobrocią i łaską. Pozwól mi coraz lepiej Twoją wolę poznawać. Prowadź mnie w swojej cierpliwości i mądrości i pomóż, bym całym sercem Tobie zaufał.
1: O święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia. Pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twego boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym poddany Twojej niebiańskiej mocy mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.
2: Boże mój i Zbawco, z Twych rąk otrzymuję ten nowy dzień. Wychodzę mu naprzeciw, gotowy jestem przyjąć wszystko, co on mi przyniesie. Wierzę, że mnie kochasz swą boską miłością. Pełen ufności, wsparty Twoją łaską, licząc na dobroć Twojego serca, idę w nieznaną przyszłość dzisiejszego dnia. Tobie poświęcam wszystkie moje kroki, moje słowa i czyny i cały świat mojego serca. Błogosław mnie i prowadź.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broni nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: Jeżeli żyjemy w świecie, który mówi nam, że jesteśmy coś warci, jeżeli jesteśmy piękni, jeżeli odnieśliśmy sukces, jeżeli dużo zarabiamy, podążamy za modą i znamy się na technicznych nowinkach. Pomyślmy, gdyby nie było tego dokuczliwego jeżeli, jak przemysł reklamowy zdołałby nam wcisnąć te wszystkie zupełnie niepotrzebne do szczęścia gadżety? A przecież zanim jeszcze czas zaczął istnieć, Bóg już znał każdego z nas. Jak mówi psalmista, mrok jest dla Ciebie jak światło. Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła i dobrze znasz moją duszę. Nie tajna Ci moja istota. Kiedy w ukryciu powstałem utkany w głębi ziemi, oczy Twoje widziały me czyny i wszystkie są zapisane w Twojej księdze. Dni określone zostały, chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał. Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak ogromna jest ich ilość. Wszystkie te dobre zamysły towarzyszą nam bez żadnego jeżeli, bez żadnego pod warunkiem że, bo nie na tym opiera się nasza wartość.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętej Ingrydy Szwedzkiej. Urodziła się w Kaninge w Szwecji w XIII wieku. Jej wychowaniem duchowym zajmował się Piotr z Dacji, dominikanin. W roku 1281 założyła w Kaninge klasztor świętego Marcina, pierwszy w Szwecji klasztor dominikanek. Zmarła w roku 1282. Cuda następujące po śmierci świętej Ingrydy przypisywano jej wstawiennictwu. Wywołały one powszechny kult świętej. W roku 1405 rozpoczął się proces kanonizacyjny. Biskupi szwedzcy przedstawili sprawę na soborze w Konstancji. W latach 1416-1417 przeprowadzono w Szwecji badania, ale ich wyniki nie były przekonywujące. W roku 1497 sprawa została wznowiona. W roku 1507 przy relikwiach świętej Ingrydy uroczyście odprawiono mszę świętą i różne nabożeństwa. Wydaje się jednak, że formalna kanonizacja nigdy nie miała miejsca. Podczas reformacji kult świętej Ingrydy wygasł, jej relikwie przepadły. Zniszczony też został klasztor, którego była założycielką.
0: Kto słucha, nie błądzi.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Wariant samorządowy sądeczanki jest trudny do realizacji, ale nie niemożliwy, powiedział na antenie RDN Małopolska sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Stanisław Bukowiec. Wiceminister był gościem programu Słowo za Słowo. Jak przypomniał, mimo wydanej decyzji środowiskowej dla całej drogi z Brzeska do Nowego Sącza, resort infrastruktury zdecydował się podzielić inwestycje na etapy, by opracować alternatywny przebieg trasy na odcinkach budzących największe kontrowersje. Chodzi m.in. o Górę Just oraz odcinek przez gminy Gnojnik i Czchów. Wiceminister dodał, że trwają analizy, czy wariant samorządowy jest możliwy do realizacji. Według ministerstwa da się pogodzić ochronę źródła wody pitnej dla gminy Iwkowa oraz ograniczenie wyburzeń w innych samorządach.
2: Góra Just to jest gmina Łososina, a w przypadku gminy Gnojnik i gminy Iwkowa to rzeczywiście ten przebieg jest trudny do realizacji, ale nie niemożliwy. W tej chwili eksperci analizują ten wariant i jest możliwość w naszej ocenie wybrania takiego wariantu, który z jednej strony umożliwiałby jak najmniej wyburzeń, bo to też jest istotne ze względu na stronę społeczną, ale z drugiej strony również nie naruszałby po pierwsze ujęcia wody i terenów objętych ochroną przyrodniczą.
0: Alternatywny przebieg trasy ma zostać opracowany dla dwóch odcinków z Uszwi do Wytrzyszczki oraz z Łososiny Dolnej do Tęgoborzy. Nowa droga ma powstawać etapami, a w pierwszej kolejności budowane będą odcinki z Okocimia do Uszwi, z Wytrzyszczki do Łososiny Dolnej oraz z Tęgoborzy do Nowego Sącza. Ruszył przetarg na projekt i przebudowę rynku maślanego w Nowym Sączu. Szacunkowy koszt inwestycji to 90 milionów złotych przy unijnym dofinansowaniu w kwocie ponad 56 milionów. W ramach projektu zostaną przebudowane stoiska do handlu i powstanie co najmniej 200 miejsc parkingowych, mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Hanzel.
3: To potężny projekt, na którym pracowaliśmy ponad półtorej roku. Oczywiście wiele konsultacji, wiele koncepcji, wiele zmian. Przede wszystkim konsultacje z osobami, które wprost były zainteresowane maślanym rynkiem i rewitalizacją, czyli osobami, które tam handlują. Mam nadzieję, że ten projekt będzie takim impulsem rozwojowym dla całego regionu, ale także dla Nowego Sącza. To potężne środki. Oczywiście z budżetu miasta musimy wygospodarować wkład własny na poziomie około 30 milionów złotych.
0: Modernizacja ma się zakończyć w grudniu 2028 roku. Początkowo ma zostać przebudowana ulica Sobieskiego, co wiąże się ze zmianą w jej przebiegu. I pierwsza część przebudowy rynku maślanego w Nowym Sączu ma się zakończyć w lipcu przyszłego roku. Wczoraj uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego, dziś pierwsze lekcje. Obowiązkowym przedmiotem jest edukacja zdrowotna. W szkołach obowiązuje też zakaz używania telefonów komórkowych. Co o zmianach sądzą rodzice?
4: Bardzo się cieszę, że dzieci wreszcie będą mogły się skupić na tym, czego mają się nauczyć, czego mają się dowiedzieć i nie z telefonu.
5: Że dobrze, bo może się ukrócić troszeczkę to nagrywanie takich może biedniejszych dzieci.
6: A nie boi się pan trochę, że kontaktu nie będzie pan miał z dzieckiem? A,
5: damy radę jakoś, poukłada się.
7: Okej, mówię jak najbardziej, dzieciaki więcej powinny spędzać czasu z rówieśnikami, ale syn akurat telefonu nie nosi do szkoły, jedynie ma smartwatcha, bo daje mi znać, jak jestem w pracy, że dotarł do szkoły i wraca do domu.
0: Do szkół po wakacjach wróciło prawie 5 milionów uczniów.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Uczniowie już o poranku w drodze do szkoły. No to sprawdźmy, jaka prognoza pogody. My dla nich teraz to my samego rana. Co mamy dobrego? No sporo słońca. Teraz szczególnie w tych godzinach porannych. Koło południa mogą chmury dominować, a później w godzinach popołudniowych ponownie słoneczko. Dziś 25 stopni maksymalnie w ciągu dnia. Teraz o poranku mamy 13 stopni. Sytuacja biometeorologiczna korzystna.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma But Komin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.butkomin.pl.
2: Drugi dzień września, środa, wschód słońca to 5:49, zachód słońca to 19:22. 25 minut nam zostało do godziny 7:00. Już za chwilę sytuacja dla naszych tarnowskich kierowców, czyli jak nam się będzie podróżowało, jak nam się podróżuje po naszych ulicach. Za chwilę to będziemy sprawdzać, ale wcześniej na dzień dobry zespół Hertz.

0: Reklama.
1: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września. Od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
4: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
5: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
6: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
7: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
6: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
7: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
6: Nie bujasz?
7: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
8: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
9: Hyundai.
0: Po reklamie.

przykrypką. Kwadrans przed godziną 7, Undercover o poranku. No to czas teraz zaglądnąć i sprawdzić, co tam ciekawego na naszych ulicach się dzieje. A powiem tak, no dzieje się, sporo się dzieje, bo wzmożony ruch już na naszych ulicach. My podążamy nie tylko do pracy, ale podążają już młodzi ludzie do szkoły, bo to ten czas, drugi dzień września. Wczoraj ten dzwonek po raz pierwszy by zabrzmiał. Rozpoczęcie roku, jeszcze lekcji nie było, ale teraz już na te lekcje spieszą ci młodzi. Dlatego przypominam, bezpieczna droga do szkoły. Kierowcy, pamiętajcie o tym bezpieczeństwie, szczególnie w okolicach szkół. Zwalniamy i tutaj uważamy na tych wszystkich użytkowników, tych młodych, szczególnie użytkowników, którzy do szkoły podążają albo rowerem, ale są tacy, którzy na hulajnodze, dlatego tu szczególnie apeluję o to bezpieczeństwo. No i przejścia dla pieszych tutaj szczególnie my monitorujemy i sprawdzamy. Jak wygląda teraz sytuacja? Bez zdarzeń drogowych informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, ale przypominamy zmotoryzowanym o utrudnieniach w regionie tarnowskim. Droga powiatowa 1401K relacji Nowodworze Żuchowa. Przejazd drogą w miejscowości Radel nam zostaniemy dzisiaj zamknięty od godziny 8 do godziny 15. Na czas robót wyznaczone są objazdy drogami lokalnymi i jeszcze jedne utrudnienia. Droga 1305K relacji Szczurowa-Żelichów w miejscowości Miechowice Wielkie. Do 3 września w godzinach od 8 do 14 będą występowały utrudnienia w ruchu. Nie wyklucza się czasowego zamknięcia drogi, tak więc warto wyjechać wcześniej w tamtych miejscach. W ogóle warto o poranku też wyjechać wcześniej, bo wiemy, że tych samochodów będzie nam przybywało i będzie tłoczno na naszych drogach, w niektórych miejscach będzie się korkowało, tak więc warto, przypominam jeszcze raz, ten mieć zapas czasowy. Dąbrowskiego, Konarskiego, Gumniska, płynnie, chociaż wzmożony ruch, bez postojów też na Sikorskiego, Wyszuńskiego, Klikowska, powoli już od 3 maja do Ronda Słowackiego, no i też od Rzeźniczej, tutaj Ziołowej, powoli do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Mościca, Aleja Kwiatkowskiego, tutaj to już mamy naprawdę spory ruch i od mostu na Białej powolutku by w kierunku Czerwonych Klonów, to od strony Mościckiego, natomiast od strony Kwiatkowskiego, od strony Witosa, tutaj bez utrudnień. Z Bylitowska na całym odcinku spokojnie do Czerwonych Klonów, zobaczmy sobie jeszcze Czerwona Krakowska, Koszycka, no i tutaj już widzimy, że się zaczął rok szkolny. W wakacje Koszycka o tej porze dojeżdżaliśmy do samego skrzyżowania bez problemów, a teraz już sznur samochodów ciągnie się nam od Bolesława Chrobrego, tak więc wygląda na to, że tam 10 minut, no trzeba mieć tego dodatkowego czasu. To tyle na razie z dróg. Przypominam, drogi jeszcze przed 8, przed godziną 9. Wszystkiego dobrego naszym zmotoryzowanym życzę. Szerokiej drogi i pełnego baku. Pełnego baku oczywiście, bez uszczerbku na portfelu, bo to jest bardzo ważne. Bo możemy sobie zatankować pełny bak, ale tutaj już w tym portfelu tych, no niestety, złotówek będzie nam uciekało zbyt dużo, a wiemy, że to paliwo nam podrożało, dlatego, no właśnie, pełny bak i pełny portfel. O, idealnie by było. 12 do 7, adrenalina, James Blunt, za chwilę Ira.

i po co tak pędzić, nie zatrzymam się. Zwolnić troszeczkę, zatrzymać się, odpocząć, połowa tygodnia. Spokojnie my tutaj delektować się herbatą, kawą, szczególnie w tych godzinach porannych, 5 minut przed samą godziną 7, tak więc zatrzymujemy się na sekundę, zwalniamy. Moi kochani, szczególnie w tych godzinach porannych, to warto tutaj mieć to na uwadze. A propos tego zwolnienia, no to będziemy zwalniać i mam nadzieję, że zwalniamy tutaj przed wszystkimi szkołami. Przypominam, bezpieczna droga do szkoły, drodzy kierowcy, policjanci. To nie tak, że tylko wczoraj na rozpoczęcie roku szkolnego pilnowali tego porządku. Oni cały czas pod tymi szkołami są i sprawdzają, jak my sobie radzimy, jak zdajemy ten egzamin na drodze. Przypominam, drogi to jeszcze przed godziną 8, przed godziną 9, a już za chwilę wiadomości na antenie Radia Denmał Polska. Punktualnie o 7, a do 7 nam pozostało 4,5

0: specjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk.
1: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
0: Radiowe kino plenerowe.
1: Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny! Już w piątek, 4 września o 20:30 zapraszamy do Baczkowa na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Arka Noego Ahoj Przygodo. Pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem bufet i przekąski od koła gospodyń wiejskich Baczkowianki. Widzimy się na placu przy Leśniczówce. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Baczków.
2: Po reklamie.
3: Dzień po dniu akt sabotażu w Polsce.
4: Wszystko wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z aktem sabotażu, z aktem dywersji.
3: Więcej policyjnych patroli. Wraz z nowym rokiem szkolnym ruszyła akcja Zwalniam przed szkołą. Ponad dwukilometrowa ścieżka rowerowa ma powstać między Świniarskiem a Nowym Sączem. Wiadomości o 7:00, Anna Mleczko zapraszam. Dzień po dniu podpalenie obiektów związanych z produkcją obronną w Polsce. W Skarżysku Kamiennej próbowano zniszczyć halę w zakładzie produkującym podzespoły dronów. W Lublinie zapłonęły magazyny firmy, która zajmowała się produkcją komponentów na potrzeby przemysłu lotniczego. Służby mówią wprost, to akty sabotażu. Mariusz Pieśniewski.
5: Śledztwo trwa, ale już można mówić, że była to dywersja, mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński o podpaleniu zakładu w Skarżysku Kamiennej.
4: Wszystko wskazuje na to, że mieliśmy do czynienia z aktem sabotażu, z aktem dywersji. Teraz policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego pracują nad tym, aby ustalić, kto za tym stał i na czyje zlecenie.
5: Straty dla grupy WB produkującej drony są, ale wiemy, że mogły być większe.
6: Do tych strat też się wlicza czas przestoju dużego zakładu.
5: Mówił rzecznik grupy WB Remigiusz Wilk.
6: Czas, kiedy myśmy pewnych elementów nie mogli z niego i dotransportować do niego i wywieźć.
5: Na razie śledczy nie chcą mówić o związku tego pożaru z podpaleniem hali magazynowej w Lublinie. Szef MSWiA podkreśla, że takie ataki w Europie w ostatnim czasie się nasiliły i musimy być na nie przygotowani.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Przewożenie dzieci w fotelikach, wzmożona czujność i zwalnianie przed przejściami dla pieszych. Na to zwracają szczególnie uwagę policjanci. Wraz z nowym rokiem szkolnym ruszyła akcja Zwalniam przed szkołą. Mundurowi chcą zwrócić uwagę zmotoryzowanym, że w okolicy szkół mogą natknąć się na grupy dzieci, także takich, które nie zawsze wiedzą, jak powinny się zachowywać na drodze. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Tarnowskiej Policji podinspektor Zofia Kukla zwraca uwagę, że piesi często skupiają uwagę na smartfonach lub korzystają ze słuchawek.
7: Dla pieszych nasza serdeczna prośba o większą uważność. Przede wszystkim o obserwację tego, co się dzieje na drodze. Nie ograniczanie sobie możliwości rozpoznania sytuacji poprzez korzystanie w telefon. Oczywiście nie wolno przechodzić przez przejście dla pieszych korzystając z telefonu, ale często kusi nas ten ekran, żeby jeszcze coś tam podejrzeć, sprawdzić. Często widzimy pieszych, którzy poruszają się z założonymi słuchawkami na uszach. Nawet te, które służą tylko do rozmowy, mogą powodować takie rozkojarzenie.
3: Akcja Zwalniam przed szkołą potrwa cały wrzesień.
8: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty, bo wykonawca, którego chcemy wybrać, został wezwany do wyjaśnienia, czy jest w stanie wykonać tę inwestycję w cenie około 1 600 000 zł, mówi wójt gminy Chełmiec Stanisław Kuzak. Jak dodał, samorząd dostał około 3 000 000 zł dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na tę inwestycję.
9: Urząd Marszałkowski z tego powodu się bardzo cieszy, bo jeśli jest niska cena, to i te pieniądze wracamy do Urzędu Marszałkowskiego i oni znowu komuś będą mogli przekazać te pieniądze na jakieś tam inne cele.
2: Do kiedy ta ścieżka rowerowa?
9: My możemy tą ścieżkę rowerową, dość długi okres, mamy 2027 do końca roku, ale my chcemy zrealizować ją, chcielibyśmy do końca roku tegoż to roku zrobić. No, jak firma jest dobra, gdy wejdzie w teren, to w tym roku uważam, że to powinna zrobić.
2: To jest od okolic Świniarska, Wałów, tam też są takie miejsca rekreacyjne i przedłużenie

0: Wydłużenie tej ścieżki ze
1: do
0: Świniarska,
1: ulicy Starowiejskiej.
0: Do granicy Nowego Sącza.
1: Tak, do Nowego Sącza. 2 km 600 metrów.
2: Najdroższa z 8 ofert w przetargu to ponad 3 miliony złotych, stąd wątpliwość, czy ta najtańsza za nieco ponad 1,5 miliona złotych oferta nie jest rażąco niska. Dodajmy, że gmina Chełmiec projektuje też ścieżkę rowerową Niskowa Świniarsko. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę będzie można ogłosić przetarg na tę inwestycję. Stabilna pogoda utrzyma się, ale noce i poranki będą coraz chłodniejsze. Możliwe będą przelotne opady deszczu na północy, wschodzie i południu kraju. Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej podkreśliła, że z zachodu będzie napływać powietrze polarnomorskie.
3: W ciągu dnia temperatura dzięki temu będzie wynosić w najcieplejszym momencie dnia od około 19-20 stopni nad morzem do 22, a nawet 25 stopni na południu kraju. Ale coraz bardziej odczuwalne będą natomiast te chłodniejsze noce i rześkie poranki.
2: Szczegóły prognozy pogody już za chwilę. Ja zapraszam na kolejne wiadomości za godzinę.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Upałów wygląda na to, że już nie będzie. Te temperatury maksymalnie będą osiągały 24-25 stopni. Dziś właśnie w ciągu dnia to 25 stopni, jutro 24, a w nocy 12. No i w ciągu dnia częściowe zachmurzenie, o poranku więcej słońca, po południu lekko chmury tutaj wezmą ten ster i będą one królowały na naszym niebie, a znów później w godzinach wieczornych ponownie słońce.
0: Było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Zachód słońca to 19.22, tak więc wygląda na to, że od 15.16 tutaj ponownie to słoneczko powinno w regionie tarnowskim nam świecić, ale mam nadzieję, że przez cały dzień zostanie. Chociaż synoptycy zapytają, że między 11 a 14 to jednak te chmury w roli głównej. Zobaczmy, jak ten dzisiejszy dzień wygląda. 245 dzień roku, 2 września przypominam. Dzień trwa dzisiaj 13 godzin 31 minut i dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 5 godzin i 49 minut, tak więc tego dnia nam już sporo było, bo okazuje się, że ten dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 3 godziny i 15 minut. 7 minut mamy już po godzinie 7. Za chwilę zaglądniemy do naszego kalendarza i sprawdzimy, co tam ciekawego wydarzyło się 2 września.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
0: Po reklamie.

0: nocach. A po nocach oczywiście poranki, mamy poranek, drugi dzień września, 13 minut po godzinie 7. No to zaglądamy do naszego kalendarza. No i jedna data z kalendarza wyciągnięta. 115 lat temu urodził się pisarz Czesław Janczarski, twórca postaci Miś Uszatek. Proszę, kto z nas nie zna tej bajki? Chyba nie ma osoby. Każdy z nas przynajmniej choć jeden odcinek Misia Uszatka oglądał. Wydaje mi się, że nawet nie jeden, tylko kilka odcinków. No gorzej może z tym młodym pokoleniem, ale mam nadzieję, że to młode pokolenie też oglądało, a jeżeli nie, to szybciutko oglądnie. Żeby wiedziało, że Miś Uszatek to taka kultowa postać, kultowa bajka, która no towarzyszyła, oj, i to nie jednemu chyba pokoleniu. Ale wróćmy do Czesława Janczarskiego, bo to poeta, pisarz, tłumacz, twórca, no właśnie, kultowej dla kilku pokoleń postaci Misia Uszatka. Tutaj warto dodać, że 75 książek dla dzieci oraz dla młodzieży. Publikował też wiersze w pismach dla młodych czytelników, jak Płomyczek i Świerszyk. Był twórcą dwutygodnika Miś, jednej z najbardziej znanych i poczytnych gazetek właśnie dla najmłodszych. Ale największą sławę to przyniósł mu jednak Miś Uszatek. Główna postać jego cyklu książek dla dzieci. Kształt plastyczny nadał mu ilustrator Zbigniew Rychlicki. Czyli Miś o klapniętym uszku Czesława Janczarskiego został bohaterem kultowej Dobranocki, czyli ponad 100 telewizyjnych krótkich filmów z udziałem Mieczysława Czechowicza jako narratora i wykonawcy piosenki Misia.
1: Mówią o mnie Miś Uszatek, bo klapnięte uszko mam.
0: No tak, Miś Uszatek, Dobranocka o 7.15, czyli o poranku. Ale wróćmy do Czesława Janczarskiego, który mówił, że w twórczości dla najmłodszych inspiracją jest własne wspomnienie, wspomnienie właśnie z dzieciństwa.
2: Wydaje mi się, że największą pomocą dla piszącego, dla dzieci malutkich, to jest jak gdyby umiejętność przypomnienia sobie swojego własnego dzieciństwa, jak gdyby odświeżenia tych wszystkich wrażeń, które wówczas były najważniejsze. To mi pomaga.
0: A pisarz wydał ponad 90 książek, nie licząc publikacji w prasie, radiu i telewizji, a dziś wznawiane są kolejne wydawania przygód Misia Uszatka, także inne tytuły jak Posłuchajcie bajeczki, czy na przykład Sklepy. 115. rocznica urodzin pisarza Czesława Janczarskiego, czyli twórcy postaci Misia Uszatka, i dziś dobry dzień, żeby powrócić właśnie do tej dobranocki sprzed lata, dokładnie do tej bajki. 100 odcinków, każdy odcinek, powiem tak, fenomenalne, ale najlepsza to jest właśnie ta piosenka. Klapnięte łóżko, czyli no, trzeba obejrzeć, trzeba posłuchać, moi kochani, obowiązkowo dziś. No i a propos tego naszego kalendarza, a propos urodzin, no to pozdrawiamy wszystkich tych, którzy się urodzili 2 września. Szczególnie pozdrawiamy naszych dzisiejszych solenizantów. Stefan, Julian, Wilhelm, Olivier, Elizja, Aleksander, Czesław, Franciszek, Jan, Piotr, Zofia, Jakub, Walenty, jest ich troszeczkę, Dionizy, Ingryda, Salomon, Teodor, Seweryn, Bogdan oraz Antonin. Wszystkiego najlepszego, oczywiście dedykacja muzyczna dla was. No to gramy dla was specjalnie o poranku.

No to jeszcze pozostajemy na chwilę przy naszym kalendarzu. Kalendarzu świąty nietypowych. Dzisiaj Światowy Dzień Pozyskiwania Talentów. Co to oznacza? Oznacza to, że trzeba się dzisiaj właśnie szczególnie zastanowić nad rozwojem swoich talentów, a każdy ma te talenty. Może te talenty są troszeczkę ukryte, dlatego no właśnie dziś trzeba te talenty rozwinąć i pokazać innym. No, szczególnie w szkole. W szkole trzeba pokazać te swoje talenty. A dzisiaj drugi dzień września, czyli tak naprawdę to pierwszy dzień szkoły, bo przecież dziś te lekcje dopiero się nam rozpoczynają. Wczoraj było oficjalne otwarcie roku szkolnego, ale dzisiaj już od siódmej są tacy, którzy już tam w ławce siedzą i rozwijają te swoje talenty. No to rozwińcie skrzydła, moi kochani. Sylwia Grzeszczak teraz ma za chwilę, my o 7.30 spoglądniemy, jeszcze raz sprawdzimy prognozę pogody.

0: Reklama.
1: Budzik już dawno zadzwonił, a ty nie możesz wstać? Otwórz okno i wpuść poranne promienie słońca. Wykonaj 10 uczciwych przysiadów i weź zimny prysznic. Włącz głośniej radio i zrób sobie dobre śniadanie. Bo jaki poranek, taki cały dzień. Dobrego dnia życzy Muszynianka, naturalna woda mineralna. Orzeźwiająca od samego rana.
2: Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
3: Szczegółowe informacje w biurze ITER. ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.

Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.

0: Gala Toszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Po reklamie.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Poranek słoneczny z niewielkim tylko zachmurzeniem, ale tych chmur może nam w ciągu dnia przebywać, szczególnie w godzinach południowych. Tak więc przed południem słońce, po południu, w tych godzinach późno popołudniowych słonecznie znowu nam się powinno zrobić, ale między 11 a 15, no niestety te chmury mogą dominować. Dziś maksymalnie 25 stopni, teraz na naszym radiowym termometrze 14.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Jeśli wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma. No to mam nadzieję, bo przecież tak, wczoraj pierwszy dzień września było ładnie, dziś drugi dzień września, poranek, no powiem bardzo ładny, idealny. Nie jest jeszcze tak może idealnie, ale nie jest źle. No to jest szansa, że może przez cały miesiąc taka pogoda nam się utrzyma, no bo przecież to końcówka lata, a później zaczyna się nam już jesień, a wiemy, że jak jesień, no to wypadałoby, żeby to była złota polska jesień, czyli dalej, żeby było słonecznie. No i są też tacy, którzy no właśnie teraz dopiero wybierają się na ten urlop. Zaległy urlop, no to też chcą troszeczkę tego słońca. No i mam nadzieję, że wam nie zabraknie, jeżeli ktoś teraz właśnie na wrzesień wyznaczył sobie ten czas urlopu. 28 minut nam zostało do godziny 8, to a propos tego czasu, ten czas cały czas sprawdzamy, bo to czas teraz już za chwilę na drogę. Czyli drogę do pracy, drogę do szkoły, jak ona wygląda o poranku, za chwilę będziemy to sprawdzać, ale wcześniej jeszcze zespół Gotye.

0: Reklama.
1: A kto to?
2: To Jan Sebastian Bach.
1: A gdzie to?
2: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
1: A co to?
2: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
1: A, to ja też chcę!
2: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
1: Ło, to super!
2: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta. Zatem nie zwlekaj.
3: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk.
4: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Imagine Dragons, podążajmy za mną. No to podążamy i sprawdzamy te ulice, jak one wyglądają. 17,5 minuty przed godziną 8. Wzmożony ruch już na naszych ulicach, ale słoneczko nam towarzyszy, tak więc to są bardzo dobre informacje. Bez zdarzeń drogowych to są jeszcze kolejne bardzo dobre informacje. Informujemy oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. No i przypominam, bezpieczna droga do szkoły. Drodzy uczniowie, przychodzimy na zielonym świetle, unikamy rozpraszaczy, czyli telefonu. Tutaj nie spoglądamy w ten telefon, nie słuchamy głośno muzyki. Przede wszystkim koncentrujemy się na otoczeniu. Co najważniejsze, jeżeli wsiadamy do autobusu, to trzeba zachować tą bezpieczną odległość, czekając na autobus. Stoimy w tej bezpiecznej odległości od krawędzi jezdni. No i przechodzimy zawsze na przejściach dla pieszych. No i też bardzo ważne, tutaj szczególnie do tych młodych uczniów, do tych młodych ludzi, nie ufamy obcym, nie rozmawiamy z nieznajomymi, nie przejmujemy od nich prezentów ani ofert podwiezienia do szkoły. Proszę o tym pamiętać, nie zapominać. Tutaj policjanci cały czas pilnują tej bezpiecznej drogi do szkoły. Ta akcja policyjna cały czas trwa, bo wiemy, że to czas teraz zwiększonego ruchu w rejonach placówek oświatowych, zarówno ze strony kierowców, jak i również i pieszych. No i właśnie w trosce o to bezpieczeństwo tych naszych najmłodszych policjanci tutaj podjęli tą akcję Bezpieczna Droga do Szkoły, pilnują tego porządku pod szkołami, a do 30 września również policja prowadzi działania informacyjno-edukacyjne, czyli Bezpieczna Droga do Szkoły. Jak ona powinna wyglądać? No to sprawdźmy jeszcze te nasze ulice. Przypomnieniem dla wszystkich zmotoryzowanych, droga 1401K relacji Nowodworze, Żuchowa, miejscowość Radlna, zostanie zamknięty tutaj odcinek dziś od godziny 8 do godziny 15, czyli za kwadrans. Przypominam, droga 1401 relacji Nowodworze, Żuchowa. No i jeszcze jedno przypomnienie a propos tutaj robót drogowych, miejscowość Miechowice Wielkie. To droga 1305K relacji Szczurowa-Żelichów. Do 3 września od godziny 8 do godziny 14 będą występowały utrudnienia w ruchu i nie wyklucza się czasowego zamknięcia drogi. No to jeszcze szybciutko ulice Tarnowa, jak one wyglądają poranku przed godziną, czyli przed 7, już spory ruch. No i dalej nam się ten spory ruch utrzymuje w mieście. Wygląda na to, że no, będziemy powolutku się przemieszczać w tych godzinach porannych po tych naszych drogach. Gumniska tutaj powolutku od Mostowej do Dąbrowskiego z krótkim postojem tutaj na Gumniskiej do Dąbrowskiego dojeżdżając. Konarskiego w kierunku Narutowicza cały odcinek, jeden samochód za drugim, podobnie na ulicy Tuchowskiej i ciąg dalszy, gdzie tych samochodów mamy sporo. Krakowska tutaj od Dworcowej do Ronda Narutowicza Sikorskiego w kierunku Rynku. Szkotnik też spory ruch. Szujskiego, Klikowska, oj tutaj to nam się korkuje. Paderewskiego, Winiarskiego na tej wysokości samochody nam się już ustawiają, tak więc powolutku będziemy jechać do Ronda Słowackiego. Szkotnik tutaj proponuję w Romanowicza skręcić, jak ktoś jest na Klikowskiej, gdzie w kierunku Solidarności. Na Solidarności też wcale nie jest lepiej. Na wysokości Matki Bożej Fatimskiej na Mickiewicza stoimy. No i jeszcze wróćmy na Klikowską. Tutaj to naprawdę już zatrzymujemy się i to konkretnie stoimy, dojeżdżając do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego na Klikowskiej, na wysokości gdzieś mniej więcej już Sadowej, czyli jeszcze przed kościołem na Klikowskiej. Już te samochody nam się ciągną, dlatego jeżeli ktoś tutaj jedzie ulicą Niedomiską i skręca w Klikowską, to proponuję, żeby jechał jednak ulicą Mroźną, Sadową, później Aleje Piaskowa. Wyskakuje tutaj na rondzie spokojna elektryczna i Piaskową, tutaj Aleją Piaskową może dojechać do centrum, dlatego warto przemyśleć, bo tutaj naprawdę długi postój czeka zmotoryzowanych na Klikowskiej. Od, przypominam, Sadowej do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego będziemy czekać. Mościce Kwiatkowskiego od strony Witosa, tu już na wysokości Ronda Solidarności, czyli Chemiczna Witosa, samochody nam się zatrzymują i powolutku do Czerwonych Klonów od strony Mościckiego w miarę płynnie. Krótki postój jeszcze na ulicy Zbylitowskiej, dojeżdżając do Chemicznej, jadąc w kierunku Czerwonych Klonów i Koszycka. No i przed godziną powiem, że jeszcze wydawało się, chociaż nie, no mówiłem, że spory ruch, ale w porównaniu do teraz, no to wydaje mi się, że to przed godziną 7 to wcale nie był spory ruch. Zatrzymywaliśmy się na Bolesława Chrobrego gdzieś na tej wysokości, a teraz jadąc ulicą już nie
nie Koszycką, ale jeszcze Tarnowską. Już tutaj samochody już powolutku zwalniają i w sznurze ciągną się do skrzyżowania Czerwona-Krakowska. Tak więc w Tarnowskiej, w Koszycką stoimy, czyli to jeszcze stoimy przed wiaduktem na 94. Już te pojazdy nam się ustawiają, dlatego tam 10, to wydaje mi się minut za mało. 15 minut chyba to taki dobry zapas czasowy. Spory ruch w mieście przed godziną 8, no ale tak to jest, jak się rozpoczęła nam szkoła, tych samochodów nam przybywa i będzie przybywało. Jeszcze raz będziemy sprawdzać sytuację na ulicach przed samą godziną 9 do 8, 13 minut.

0: RDN Małopolska.
1: 5 minut nam zostało tylko do godziny. My 8 już za chwilę mamy wiadomości, a po naszych wiadomościach poranna rozmowa. Słowo za słowo. Dziś gościem radia o 8.10 wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch. Przypomnę, ta rozmowa to godzina 8.10. A do wiadomości jeszcze Ejkon.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Magia teatru, bańki mydlane i oceaniczna przygoda. Zapraszamy na Festiwal Teatrów dla Dzieci. Już w sobotę 5 września w Amfiteatrze i na Rynku w Tarnowie Festiwal Teatrów z kapelusza. Na wydarzenie zaprasza Urząd Miasta Tarnowa. Szczegóły na kultura.tarnów.pl.
5: Radiowe Kino Plenero.

0: Zdenerwowanego to chwilowo nie widać, ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
1: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Po reklamie.
3: Alternatywny przebieg sądeczanki trudny, ale nie niemożliwy, ocenia wiceminister infrastruktury. Ruszył przetarg na projekt i przebudowę rynku maślanego w Nowym Sączu. O szczegółach już za chwilę. Kazachstan czeka. Kolejny kapłan wyjeżdża na misję dziś w Dębicy. Uroczyste posłanie. Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko, zapraszam. Wariant samorządowy sądeczanki jest trudny do realizacji, ale nie niemożliwy, powiedział na antenie RDN Małopolska sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Stanisław Bukowiec. Wiceminister był gościem programu Słowo za Słowo. Jak przypomniał, mimo wydanej decyzji środowiskowej dla całej drogi z Brzeska do Nowego Sącza, resort infrastruktury zdecydował się podzielić inwestycje na etapy, by opracować alternatywny przebieg trasy na odcinkach budzących największe kontrowersje.
4: Cały odcinek między Brzeskiem a Nowym Sączem został podzielony na 5 etapów. W 3 przypadkach, tych, które nie budzą kontrowersji albo budzą w najmniejszym stopniu, są realizowane w pierwszej kolejności. Mamy już wybranych firmy, które przygotowują dokumentację, koncepcje programowe na przebieg tej trasy. W 2 przypadkach, tych najbardziej kontrowersyjnych, a więc przejście przez Górę Just i również odcinek przez gminę Gnojnik Czchów. W tym przypadku uwzględniłem wariant samorządowy, który został przygotowany przez samorządowców. I teraz trwają również analizy, czy te warianty przedstawione przez stronę społeczną, samorządową są realne do wykonania. Wszystkie 5 odcinków jest w tej chwili w fazie przygotowań.
3: Alternatywny przebieg trasy ma zostać opracowany dla 2 odcinków z Uszwi do Wytrzyszczki oraz z Łososiny Dolnej do Tęgoborzy. Nowa droga ma powstawać etapami, a w pierwszej kolejności budowane będą odcinki z Okocimia do Uszwi, z Wytrzyszczki do Łososiny Dolnej oraz z Tęgoborzy do Nowego Sącza. Nowe stoiska do handlu, odnowiony budynek dawnej straży pożarnej, więcej zieleni i przestrzeni dla mieszkańców oraz podziemny parking na ponad 200 aut. Tak zmieni się rynek maślany w Nowym Sączu. Ruszył przetarg na projekt i przebudowę tego popularnego placu handlowego. Szacunkowy koszt inwestycji to 90 milionów złotych przy unijnym dofinansowaniu w kwocie ponad 56 milionów.
5: To potężny projekt, na którym pracowaliśmy ponad 1,5 roku. Oczywiście wiele konsultacji, wiele koncepcji, wiele zmian. Przede wszystkim konsultacje z osobami, które wprost były zainteresowane maślanym rynkiem i rewitalizacją, czyli osobami, które tam handlują. Mam nadzieję, że ten projekt będzie takim impulsem rozwojowym dla całego regionu, ale także dla Nowego Sącza. To potężne środki, oczywiście z budżetu miasta musimy wygospodarować wkład własny na poziomie około 30 milionów złotych.
3: To prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Wszystkie etapy modernizacji mają się zakończyć 1 grudnia 2028 roku. Początkowo ma zostać przebudowana ulica Sobieskiego, co wiąże się ze zmianą w jej przebiegu. Pierwsza część przebudowy rynku maślanego w Nowym Sączu ma się zakończyć w lipcu przyszłego roku. Policjanci rozpoczęli działania związane z nowym rokiem szkolnym. Funkcjonariusze z drogówki sprawdzają oznakowanie w rejonie szkół i placówek oświatowych, aby dzieci mogły bezpiecznie dotrzeć na zajęcia. Początek nauki to czas, w którym ruch pieszych i pojazdów w okolicach szkół wyraźnie wzrasta. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Tarnowskiej Policji podinspektor Zofia Kukla zwraca uwagę, że współczesne samochody, mimo że wyposażone w systemy bezpieczeństwa, także potrafią rozproszyć uwagę kierowców. Naczelnik drogówki apeluje do zmotoryzowanych, by w trakcie jazdy obserwowali to, co dzieje się przed samochodem, a nie na ekranie wewnątrz auta.
6: Elektronika, która jest w pojazdach, bardzo kusi. Coraz częściej odrywamy się od patrzenia przed siebie i sprawdzenia, co się dzieje na drodze, bo jest zmiana kanału w radiach, ustawieniach, jakichś nawiewów, klimatyzacji. Bardzo dużo takich elementów, które pomagają zachować komfort jazdy. Natomiast niestety przekłada się to na to, że kierowcy nawet na sekundę, 2 sekundy odrywając wzrok przed tego, co się dzieje przed maską, mogą powodować zagrożenie albo znaleźć się w sytuacji, w której nie zdążą właściwie zareagować.
3: Akcja Zwalniam przed szkołą potrwa przez cały wrzesień. Ksiądz Krzysztof Wiercioch, pochodzący z parafii Krzyża Świętego i Matki Bożej Bolesnej w Dębicy, wyjeżdża na misję do Kazachstanu. W rodzinnej parafii nowego misjonarza odbędzie się dzisiaj jego posłanie, którego dokona biskup tarnowski Andrzej Jerz. W Kazachstanie są małe wspólnoty w porównaniu z polskimi parafiami.
7: Towarzyszy mi przed wyjazdem
2: raczej taki wewnętrzny pokój w tym

0: wszystkim. Na pewno jest to wezwanie do szczególnej misji. Tamtejsze wspólnoty to sam zobaczę osobiście już na miejscu, ale tak według gdzieś jakichś przekazów różnych od księży, którzy już tam pracują, to około 50 osób powiedzmy. To zależy od też wielkości miasta, wspólnot, które są, ale są to wspólnoty niewielkie.
1: Uroczyste posłanie misyjne odbędzie się dzisiaj o 16.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: W wiadomościach teraz o zdrowiu to może być pierwszy objaw raka. Krew w moczu powinna być sygnałem do szybkiej wizyty u lekarza. Nie oznacza od razu nowotworu. Przyczyną mogą być m.in. infekcja czy kamica, ale bez diagnostyki nie da się tego rozstrzygnąć. Mówił o tym w audycji bez skierowania lekarz Jarosław Zgajewski, kierownik urologii w szpitalu w Mielcu.
3: I też nie należy popadać w jakąś panikę, że jak jest krew, to już mam raka. Nie, bądź Boże. Tu jest bardzo często, właśnie częściej to jest z powodu tego krwiomoczu, czy krwinkomoczu, czyli takiej ilości, której my okiem swoim nie widzimy, tylko wychodzi nam w badaniach ogólnych moczu, to krwinkomocz, jest po prostu stan zapalny w drogach moczowych, bądź kamienie w drogach moczowych, które też mogą towarzyszyć stanowi zapalnemu. Natomiast nie nowotwór, ale my tego nie wiemy i my musimy to rozróżnić. Albo możemy mieć dwie choroby. O tym zawsze trzeba pamiętać. To, że ktoś ma stan zapalny, to nie wyklucza, że nie będzie miał w tym momencie nowotworu.
1: Wśród najczęstszych nowotworów układu moczowego lekarz Jarosław Zgajewski wymienił raka prostaty. I tu pojawia się problem, ponieważ jak zwrócił uwagę specjalista, wielu mężczyzn uważa, że wystarczy raz na jakiś czas sprawdzić PSA. Tymczasem prawidłowy wynik tego markeru nie daje 100% pewności, że z prostatą wszystko jest w porządku. Dopiero w połączeniu z badaniem per rectum daje całościowy obraz. To proste badanie pozwala lekarzowi ocenić gruczoł i wychwycić nieprawidłowości, których samo badanie krwi może nie pokazać. Całej rozmowy będzie można posłuchać na rdn.pl, a powtórka audycji bez skierowania w czwartek o 22. Na kolejne wiadomości zapraszam o 9, a już za chwilę słowo za słowo gościem RDN Małopolska będzie wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch, a w RDN Nowy Sącz gościem będzie starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słonecznie o poranku, ale przypominamy, że w ciągu dnia mogą nam się pojawić chmury. Na szczęście to nie będą chmury deszczowe. Teraz mamy 15 stopni, maksymalnie dziś 25 stopni. Jutro podobny typ pogody, czyli trochę słońca, trochę chmur, temperatura 24-25, w nocy 12. O poranku sytuacja biometeorologiczna jest korzystna.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Magia teatru, bańki mydlane i oceaniczna przygoda. Zapraszamy na Festiwal Teatrów dla Dzieci. Już w sobotę 5 września w Amfiteatrze i na Rynku w Tarnowie Festiwal Teatrów z Kapelusza. Na wydarzenie zaprasza Urząd Miasta Tarnowa. Szczegóły na kultura.tarnów.pl.
7: Radiowe kino plenerowe.
8: Nie macie jeszcze planów na wrześniowy piękny wieczór? Wpadnijcie na Kino pod Chmurką. Już w sobotę 5 września Stadion Sportowy w Ilkowicach. Na ekranie kina plenerowego RDN Małopolska Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w sobotę. Zapraszają Rada Sołecka Ilkowic, KGW Ilkowice oraz Gminne Centrum Kultury w Żabnie.
9: W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Po reklamie. Reklama.
12: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577-888 85-280 lub 607-394-524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: 11 minut mamy już po godzinie 8 w studiu naszym porannym goście, czyli przechodzimy do naszej rozmowy. My słowo za słowo dzisiejszą rozmowę prowadzi Ewa Biedroń.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
3: Naszym gościem jest wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Wojciech Skruch. Dzień dobry, witamy.
4: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
3: Ja mijałam uczniów, jak szłam tutaj do pracy, a pan jak jechał samochodem, widać już, prawda?
4: Tak, już widać młodych ludzi zdążających do szkoły z tornistrami. Pierwszy dzień takiej już prawdziwej szkoły po wczorajszym rozpoczęciu.
3: Ile kosztuje uczeń? Dobry start to 300 zł. Co można kupić za 300 zł?
4: No za 300 zł pewno można kupić oprawki na podręczniki i na zeszyty.
3: No może kilka, lepsze
4: może,
3: chyba.
4: Może kilka zeszytów jeszcze, może...
3: Buty,
4: no chyba na więcej
3: plecak.
4: Już pewno braknie. Albo alternatywnie możemy jakiś tam z gorszej jakości pewnie plecak, bo takie wypasione, jak widziałem, to nawet kilkaset złotych.
3: Ponad... A buty też, prawda, potrafią
4: buty
3: kosztować.
4: Buty też potrafią kosztować, więc... No ale taki ekonomiczny zakup pewno, plecak i buty.
3: Był pan wczoraj w Filipowicach koło Zakliczyna, gdzie gościł wiceprezes PiS-u Przemysław Czarnek i obiecał, że jeżeli PiS dojdzie do władzy, to właśnie to świadczenie Dobry Start z 300 zł wzrośnie do 800 zł. Za 800 zł już można sporo kupić.
4: Myślę, że za 800 zł można taką przyzwoitą wyprawkę dla jednego dziecka zakupić. Tak patrząc nawet po wydatkach, które ja tam wydawałem jeszcze jakiś czas temu i wydaję dalej jeszcze na dzieci, to jest to kwota, za którą można wyposażyć dziecko, przynajmniej wszystkie podręczniki, zeszyty, buty, na zmianę również i pewnie wiele jeszcze, kilka jeszcze innych rzeczy. Co za 300 zł już kupić nie można, bo pamiętajmy, że ta kwota 300 zł to jest kwota sprzed kilkunastu już prawie lat.
3: I to wprowadził PiS.
4: I teraz...
3: Z obecnych rządów to się nie zmieniło, ta kwota nie jest.
4: Nie zwaloryzowano tej kwoty, a przecież jak pamiętamy, inflacja w tym czasie to jest kilkadziesiąt procent, więc ta kwota 300 zł jest już nieadekwatna do wartości nabywczej pieniądza sprzed tych kilkunastu lat.
3: Na co jeszcze w temacie edukacji zwraca uwagę wiceprezes PiS-u Przemysław Czarnek, który gościł w regionie?
4: Poruszył też kwestię edukacji zdrowotnej. Tutaj zmiany prowadzone przez panią minister idą w tym kierunku, aby obligatoryjnie te zajęcia były prowadzone z uczniami, za wyjątkiem tej części seksualnej. I tutaj był apel pana premiera o to, aby wypisywać, rezygnować z tej części. Argumentacja jest bardzo prosta. No, chodzi o to, aby dzieci pozbawione były tej pseudowiedzy zbędnej akurat dla młodego człowieka, pozostawiając tą część erotyczną wychowaniu w domu, przekazywaniu przez rodziców w sposób taki, jak zechcą to zrobić, a nie w sposób narzucony przez państwo. Jeżeli ten program by się nie zmienił, który proponowano w poprzednim roku, to były to w dużej mierze zapisy bardzo bulwersujące i ja bym nie chciał, aby moje dzieci były uczone tego.
3: Warto, żeby rodzice dowiedzieli się właśnie, jakie to są treści i to oni będą decydować, czy
4: Myślę, że rodzice powinni zwrócić uwagę, jak wygląda ten program nauczania tego przedmiotu, zapoznali się z jego treścią i podjęli decyzję, taką, jaką uznają za stosowne.
3: Wielu uczniów dojechało także dziś do szkoły autobusami małopolskich linii dowozowych. Jaka będzie przyszłość właśnie tych linii, tych popularnych autobusów, które jest bardzo dużo w naszym regionie? Dyskutowaliście o tym podczas sesji, ostatniej sesji. To jakie są wnioski?
4: Małopolskie linie dowozowe jest to projekt, który został wdrożony w 2019 roku i od tego czasu z trzech linii dowozowych mamy tych linii już w tej chwili 74, dojeżdżamy do 117 gmin we wszystkich powiatach. W zeszłym roku przywieźliśmy ponad 5 300 000 pasażerów, w tym roku myślę, że będzie to kolejny rekord, z całą pewnością zdecydowanie ponad 6 milionów. Kilka dni temu otwieraliśmy kolejną linię dowozową A74, która umożliwi mieszkańcom Wierzchosławic, Dwojnicza i Radłowa komunikację z miastem Tarnów. I to jest bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców. Od wczoraj już ta linia kursuje i mam nadzieję, że będzie dobrze służyć mieszkańcom. Natomiast no, przyszłość linii dowozowych w dużej mierze uzależnił nas od tego, jak duża dostępność środków będzie w Krajowym Funduszu Przewozów Autobusowych. Temu ta dyskusja wczoraj zmierzała. Jak wiemy, ustawa, która została przyjęta przez parlament, została zawetowana przez pana prezydenta. Pan prezydent wskazał w 12 punktach swoje uwagi i one są w większości słuszne, ponieważ no, nie spełniają do końca oczekiwań samorządu województwa małopolskiego, który prowadzi te linie dowozowe w sposób dobry. Po pierwsze, jest wzorcowo dla innych województw, tylko województwo łódzkie, można powiedzieć, że nawiązuje, jeżeli chodzi o wielkość floty, zakres i ilość linii, którymi się posługuje. No, z całą pewnością potrzeba, aby ten fundusz na pewno zwiększył swoje środki. Ważne jest, aby zagwarantować przewoźnikom stabilność umów. Mówimy tutaj o tym, co zwrócił uwagę pan prezydent, na co my też zwracamy uwagę, że ograniczono okres zawieranych umów z 10 do 5 lat. Jak wiemy, z ekonomicznego punktu widzenia dla przedsiębiorców jest to okres, który nie pozwala zamortyzować autobus i tak, aby stało się on no, w pełni biznesowo.
3: Długo dyskutowaliście podczas sejmiku na ten temat.
4: Dyskusja była długa, trwała ponad 3 godziny, co świadczy tylko i wyłącznie o tym, jak ważny jest to temat dla Małopolan.
3: I marszałek podsumował to, co pan już tutaj właśnie wspomniał, że małopolskie linie dowozowe funkcjonują i będą funkcjonować dalej pod warunkiem, że będzie finansowanie. Jak aktualnie ten komponent finansowy wygląda?
4: No, w chwili obecnej jest to bardzo ważna pozycja w budżecie. Koszty przewozów autobusowych w Małopolsce to dla budżetu województwa ponad 103 miliony złotych, z tego 41 milionów to jest dofinansowanie właśnie z Krajowego Funduszu Przewozów Autobusowych. Pozostałe to są środki z budżetu województwa, 40 milionów i ponad 23 miliony z budżetów samorządów gminnych, które współpartycypują w finansowaniu tych przewozów. Zakładamy, że założeniem tej ustawy było również to, aby to marszałek stał się koordynatorem przewozów regionalnych w województwie, z tym, że ustawa nie przewidywała zbyt krótkiej vacatio legis, nie dając szansy samorządowi na przygotowanie struktury organizacyjnej, kadrowej. Ustawa miała wejść od 1 stycznia. Wiemy, że przecież do 15 listopada muszą być składane wnioski zgodnie z tą ustawą o wsparcie.
3: Ustawa jest zawetowana przez prezydenta i prezydent podkreślał, że ustawa zamiast poprawić lokalny transport może doprowadzić do likwidacji kolejnych połączeń i wykluczenia komunikacyjnego. Temat może wrócić.
4: Temat wróci na pewno. Myślę, że na kolejnej sesji podejmiemy tą dyskusję ponownie. Może już nieco w ograniczonej formie, ale będziemy kierować apel na pewno do polskiego parlamentu, polskiego rządu, aby uwzględniono te zapisy, na które zwracał uwagę pan prezydent. Chodzi na wszystkim o to, aby te linie były coraz skuteczniejsze, aby obejmowały coraz większy obszar i tak jak pani redaktor wspomniała, aby likwidowały to wykluczenie komunikacyjne, bo w wielu gminach faktycznie jeszcze jest problem, aby dostać się do lekarza, dostać się do centrum miejscowości, do szpitala, do szkoły średniej, a przecież to świadczy i daje szanse rozwojowe bardzo wielu gminom.
3: Marszałek także wspomniał, że jesteśmy otwarci jako województwo małopolskie na to, by rozszerzyć ofertę biletu metropolitarnego właśnie o Tarnów. Co by to oznaczało? Od kiedy by to mogło funkcjonować?
4: W tej chwili trwają prace nad zbudowaniem podobnego rozwiązania, jak funkcjonuje w metropolii krakowskiej. Właśnie te rozmowy trwają z prezydentem miasta Tarnowa. Gdyby tak się udało, to w jednym bilecie można byłoby korzystać zarówno z komunikacji miejskiej w Tarnowie, którą zarządza prezydent miasta, można by korzystać również z małopolskich linii dowozowych, można by korzystać z kolei małopolskich, z kolei również Interregio, których operatorem jest spółka Interregio i ewentualnie jeszcze innych operatorów, które są własnością samorządów poszczególnych gmin, tak jak się to dzieje na przykład jeśli chodzi o komunikację organizowaną przez gminę Wieliczka czy kilka jeszcze okolicznych miejscowości.
3: Czyli bardzo by to pomogło
4: Bardzo usprawnia, przede wszystkim troszkę tak powoduje, że nie trzeba kupować kilku biletów przyjeżdżając w określony cel, ale na jednym bilecie można się komunikować w całym tym subregionie tarnowskim.
3: To skoro jesteśmy w temacie komunikacji, blisko dworca kolejowego jesteśmy w Tarnowie, to są dobre informacje. Trochę w przestrzeni medialnej brakuje tego dopowiedzenia, skąd te pieniądze, a to właśnie wszystko z funduszy europejskich, które w dyspozycji są województwa małopolskiego, że planty, te planty w Tarnowie zaniedbane od lat będą...
4: odzyskają swoją świetność,
3: dokładnie,
4: nawet lepiej.
3: I także nowe rondo turbinowe, przejście podziemne w ścisłym centrum skrzyżowaniu ulic Krakowskiej, Sikorskiego, Narutowicza. To dzięki wsparciu województwa małopolskiego.
4: Tak, są to środki, które pochodzą z funduszy europejskich, z Regionalnego Programu Operacyjnego. Ten projekt dotyczący plant jest realizowany w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych realizowanych przez Stowarzyszenie Aglomeracja Tarnowska i ponad 6 milionów złotych kilka dni temu trafiło do samorządu miasta Tarnowa. Tutaj trzymamy kciuki, żeby ta inwestycja została zrealizowana w całości. I podobnie jak i to rondo turbinowe. Te prace dość długo trwają, przyprojektowe, bo około 1,5 roku. Liczymy, że wejdziemy już w tę fazę inwestycyjną i mieszkańcy Tarnowa faktycznie zyskają nowoczesne rozwiązanie komunikacyjne.
3: Bo same planty nie są chlubą Tarnowa, od lat zaniedbane. Ja pamiętam w dzieciństwie, tam jeszcze chodziłam na huśtawki. Było dużo kwiatów przez lata, nic się tam nie zmienia.
4: No, uległo one dewastacji, zdecydowanie też to znam, to miejsce, bo chyba to najkrótsze miejsce z przejścia od dworca kolejowego do świtu, a bardzo często się właśnie z Tuchowa jeździło na zakupy do świtu.
3: I jeszcze do sesji powróćmy ostatniej, bo wsparcie dla OSP, kolejne wsparcie dla OSP popłynęło także tutaj do naszego regionu.
4: Tak, cieszymy się z tego faktu. Wsparliśmy w zakupie jednostki OSP, zarówno jeżeli chodzi o zakup samochodów lekkich, rozpoznawczych, jak również i samochodów średnich oraz pojazdów typu quad. A tutaj wsparcie dla dofinansowania samochodów było w przypadku, gdy samorządy uzyskały również inne dofinansowania, tak żeby łączyć te środki ze środkami z Narodowego Funduszu, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, aby ten efekt był jak najwyższy. I z naszego regionu tutaj uzyskało wsparcie z jednostki z Pleśnej, z Żabna, z Wojnicza, z gminy Ryglice w Woli Lubeckiej, gminy Tarnów, plus jeszcze dodatkowo z powiatów sąsiednich, choćby Gnojnie, choćby Iwkowa. Z tego się bardzo cieszymy, bo to wsparcie od lat podnosi zdolność bojową strażaków, a jak wiemy w nowej ustawie o obronie cywilnej jest to filar tak naprawdę tej działalności skupionej na bezpieczeństwie lokalnym.
3: Radni przyjęli także deklarację w sprawie ustanowienia roku 2027 rokiem Stanisława Wyspiańskiego. Jakie tutaj są plany?
4: Chcielibyśmy spopularyzować wiedzę o tym wspaniałym artyście, malarzu, rzeźbiarzu. Pewnie niewiele osób wie, że bardzo mocno związanym również z regionem tarnowskim, z gminą Żabno. Chcielibyśmy właśnie poprzez szereg prelekcji, spotkań, dofinansowań, konferencji naukowych upublicznić, rozszerzyć tą wiedzę. Ona bardzo wielu środowiskach oczywiście funkcjonuje i jest też w przedmiocie nauczania w szkołach podstawowych i średnich, ale myślę, że warto tą wiedzę jeszcze bardziej spopularyzować. To po to, aby informacja, pamięć o takich wspaniałych Małopolaninach nie została zapomniana.
3: To na koniec o tym, żeby oszczędzać wodę. Tutaj myślę o tym programie Małopolska Deszczówka, bo pan także uczestniczył w tym spotkaniu. Gminy z regionu tarnowskiego, dąbrowskiego, brzeskiego, bocheńskiego otrzymały to potwierdzenie otrzymania pomocy finansowej na zadania właśnie polegające na racjonalnym gospodarowaniu wodami opadowymi w ramach tego programu. Jakie było zainteresowanie?
4: Zainteresowanie było ogromne. Jest to już 6. edycja tego konkursu. Do tej pory rozdysponowaliśmy ponad 3,5 miliona złotych, a tylko w tym roku 1,5 miliona, więc łącznie będzie to już 4 miliony złotych. Chcemy w ten sposób spopularyzować retencjonowanie wody na tym najniższym poziomie, czyli na poziomie gospodarstwa domowego. Wiemy doskonale, że z roku na rok ilość dostępnej wody jest coraz mniejsza, poziom wód gruntowych się obniża. Wiele samorządów ma problemy z zaopatrzeniem w wodę pitną mieszkańców. Jak podają oficjalne statystyki, już ponad 625 samorządów w Polsce w tym roku zgłosiło problemy i były to problemy od kilkugodzinnych problemów z dostawą wody do kilkudniowych problemów, które się niestety powtarzają, są coraz częstsze i tu rozwiązania są nieoczywiste, bo są to potężne inwestycje infrastrukturalne, ale chcielibyśmy właśnie, aby ograniczyć to zużycie wody już przygotowanej, uzdatnionej do konsumpcji przez mieszkańców w taki sposób, aby wykorzystać wodę opadową, wodę, którą możemy złapać z naszych dachów, do podlewania kwiatów, do podlewania warzyw, trawników. Docelowo pewnie wykorzystanie również tej wody szarej do celów sanitarnych. To jest coraz popularniejsza forma właśnie wykorzystania wody, która no, nie wymaga szczególnego uzdatnienia, jedynie jej ujęcia w odpowiednim momencie i później spożytkowania.
3: Oszczędzajmy wodę. Taki apel na koniec. Dziękujemy bardzo za to poranne spotkanie z naszym gościem, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch odwiedził nas dziś o poranku.
4: Bardzo dziękuję, dziękuję Państwu.
2: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.

0: Reklama.
1: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
2: Tego jeszcze nie było.
3: Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Tomasz Graczewski, zapraszam na wiadomości sportowe. BrookBet Termalika Nieciecza triumfowała w polskim biegunie zimna. Zespół Słoni pokonał w Suwałkach tamtejsze Wigry 5-1 i wywalczył awans do kolejnej rundy rozgrywek Pucharu Polski. Bohaterami spotkania zostali Dominik Biniek i Wojciech Jakubik. Biniek zdobył 2 bramki, a Jakubik popisał się hat-trickiem. Mimo że Wigry miały większe posiadanie piłki, to tylko 4-krotnie strzelali na bramkę. Mecze 16 finału mają zostać rozegrane 28 października. Z Pucharu Polski odpadła natomiast Sandecja Nowy Sącz. W meczu pierwszej rundy rozgrywek przegrała 2-3 z trzecioligową Polonią Środa Wielkopolska. Dla biało-czarnych trafili Adrian Danek i Patryk Kieliś. 2 gole dla Polonii zdobył były napastnik Sandecji Jakub Wilczyński. W 77 minucie czerwoną kartką został ukarany bramkarz sądeckiej drużyny Bartosz Głogowski. Lada dzień startuje sezon w rozgrywkach piłki ręcznej. Do zmagań w pierwszej lidze przygotowuje się zespół Handball Pałacu Tarnów. Przed startem rozgrywek zespół z Tarnowa ma do rozegrania jeszcze jedno spotkanie sparingowe. Rywalem będzie AZS Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, występujący na co dzień w lidze centralnej. Ten mecz ma się odbyć w piątek. Jak dotąd Tarnowianie w meczach kontrolnych pozostają niepokonani. Pierwszy sparing z MTS-em Chrzanów wygrali 27-26. Później zaliczyli 2 zwycięskie mecze z kieleckimi klubami w ramach turnieju towarzyskiego z wynikami 32-29 i 31-24, a w ostatni piątek pokonali Orła Przeworsk 27-23. Rozgrywki ligowe wystartują w weekend 12-13 września. W inauguracyjnej kolejce Handball Pałac Tarnów zagra na wyjeździe z Zagłębiem Handball Team Sosnowiec. Dziś w Krynicy Zdroju rozpocznie się Puchar Świata w Freestyle Highline. Po raz pierwszy w historii odbędzie się on na polskiej ziemi. Impreza potrwa do niedzieli. Więcej o tym Krzysztof Niedzielan.
2: W zawodach weźmie udział 30 zawodników z całego świata. Ich zadaniem będzie wykonywanie akrobacji na taśmie o szerokości zaledwie 25 mm i długości ponad 60 metrów. Oczywiście zawodnicy będą odpowiednio zabezpieczeni. A już dziś w Krynicy Zdroju zostanie podjęta próba pobicia rekordu Polski w highline. W tej odmianie dyscypliny chodzi o pokonanie jak najdłuższego dystansu. 2 lata temu właśnie w tym miejscu Adam Kamiński przeszedł trasę w czasie godziny i 9 minut. Pokonał 1,5 kilometra między Jaworzyną Krynicką i wieżą widokową w Słotwinach. I tym razem taśma zostanie rozłożona między tymi miejscami, a w najwyższym punkcie zawodnik będzie szedł aż 200 metrów nad ziemią.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: 2,5 cm tylko taśma i w najwyższym miejscu zawodnicy znajdują się 200 metrów nad ziemią. Oj, to będzie naprawdę nie lada wyczyn. Oby tylko pogoda im dopisała i wiatru nie było. A propos pogody, no to w ciągu dnia słonecznie, chociaż niewielkie zachmurzenie może nam towarzyszyć w godzinach południowych. Maksymalnie dziś 25 stopni, już mamy 18.
3: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: No to sprawdźmy jeszcze ten wiatr, czy będzie nas kołysał na tej taśmie. No od 10 do 15 km na godzinę dziś takie porywy wiatru. 25 minut nam zostało do godziny 9, to ten czas, żeby rozpocząć.
5: Biesiada z Radiem RDN.
4: Tak, tak, muzyczna biesiada z Radiem RDN, jak zwykle od godziny 8.30 do godziny 12 na antenie Radia RDN Małopolska gramy muzykę biesiadną, muzykę disco polo. No to zaczynamy. A zaczynamy od muzyki Górskiej Góralskiej. Hej, hej, Góralu i zespół Mila.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września. Od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Autoring, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.
0: Po reklamie.

Zespół Waciary ma za nami 7 czerwonych ruszy. No powiem tak, że lepiej dostać 7 czerwonych ruszy niż jeden mandat za przekroczenie prędkości. Apeluję i przypominam o tym bezpieczeństwie na tych naszych drogach. Spokojnie, bez zdarzeń drogowych. O poranku informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Słoneczko świeci, ładna pogoda, wzmożone kontrole, bo przecież bezpieczna droga do szkoły, cały czas akcja policji trwa, tak więc kierowcy szczególnie apelują o ostrożność i bezpieczeństwo przejeżdżając wokół szkół. I a propos tego bezpieczeństwa, a propos tych zmian tutaj w poruszaniu się po tych naszych drogach, okazuje się, że czekają nas takie nowości, które troszeczkę zmienią tutaj przede wszystkim sytuację na naszych ulicach. Ministerstwo Infrastruktury pracuje m.in. nad nowym wzorem zmniejszonych tablic rejestracyjnych. Okazuje się, że resort opublikował własne projekty rozporządzenia, które wprowadza nowe rozwiązanie właśnie w tym zakresie. Dzięki planowanym zmianom uda się uzyskać prawie 256 tysięcy dodatkowych numerów rejestracyjnych i to głównie dla tych samochodów sprowadzanych ze Stanów Zjednoczonych. To jedna nowość. Druga nowość to na polskie drogi mają trafić ciężarówki o długości, uwaga, 25 metrów, 25 centymetrów i masie przekraczającej 40 ton. Opublikowany projekt zmian w przepisach ma umożliwić prowadzenie programów pilotażowych z udziałem pojazdów, które obecnie ze względów na swoje wymiary lub masę nie mogą zostać dopuszczone do normalnego ruchu. Tak więc 25-metrowe tiry, 40 ton, takie ciężarówki mogą wyjechać na polskie drogi. Przypomnę, to na razie opublikowany projekt zmian w przepisach, który ma umożliwić właśnie wprowadzenie takich pojazdów. No to teraz przechodzimy do samych pojazdów, które już po naszych drogach jeżdżą. Jak to wygląda o poranku? No wzmożony ruch już od wczesnych godzin porannych, czyli od 7:00 praktycznie tych samochodów sporo i korki. Korkuje nam się tutaj w mieście Konarskiego, jeden samochód za drugim, od Dąbrowskiego do Tuchowskiej, jadąc w kierunku Narutowicza. Na Narutowicza też mamy spory ruch. Postój na Dąbrowskiego, postój na ulicy Targowej. Podobna sytuacja na Krakowskiej, praktycznie tutaj od Kochanowskiego powolutku do ronda Narutowicza Krakowska w Nesikorskiego. Wzmożony ruch na Solidarności, na Mickiewicza. Podobna sytuacja Szkotnik, tutaj skrzyżowaniem Szkotnik z Szujskiego. Postój na Klikowskiej od Paderewskiego, Wieniawskiego do ronda Sławskiego Szkotnik. No i zobaczmy na kolejne rondo elektryczne Wyszyńskiego. Już mniejszy ruch, już nie stoimy na wysokości ulicy Sadowej, jadąc z ulicą Klikowską, ale na wysokości ulicy Rzeźniczej. Tutaj samochody nam się ustawiają do tego ronda elektryczna Wyszyńskiego. Mościce, Aleja Kwiatkowskiego. No tutaj bez zmian, czyli tych samochodów w dalszym ciągu więcej od strony Witosa. Od Topolowej do Czerwonych Kolonów wzmożony ruch. Z Belitowska płynnie. No i zobaczmy sobie jeszcze ulicę Bekoszycką. Tutaj to nam się naprawdę zmieniło, bo tak, od Bolesława Chrobrego te samochody nam się ciągły. Później tych samochodów nagle przybyło i na wysokości już ulicy Tarnowskiej te samochody nam się zatrzymywały, czyli jeszcze do Koszyckiej nie dojechaliśmy, a już staliśmy w korku. A teraz już praktycznie dojeżdżamy do samego skrzyżowania Czerwona Krakowska by Koszycka, ale moi kochani, to jest informacja na teraz. A wiemy, że to wszystko płynnie zmienia się na naszych ulicach, tak więc pamiętajmy, wyjeżdżamy wcześniej, nie stresujemy się, a co najważniejsze, powoli. Powoli dbamy o te wszystkie znaki drogowe, które napotykamy na naszej drodze. Spoglądamy, przyglądamy się, a co najważniejsze, moi kochani, stosujemy się właśnie do tych znaków. 10 minut nam zostało do godziny 9, a my stosujemy się do naszego dzisiejszego dnia, czyli dziś środa, muzyka biesiadna, ciąg dalszy, Iwona Cichoń, a za chwilę Kordian.

Dziewczyna z warkoczami i kordian. Drogie dziewczyny, pamiętajcie, że warkocz to jedna z najstarszych fryzur i znana jest już od 5000 lat właśnie ta fryzura. A co ciekawe, w starożytnym Egipcie właśnie warkocze określały pozycję w społeczeństwie, tak więc warto pamiętać o warkoczu. Tym bardziej, że ten warkocz w muzyce biesianej co jakiś czas nam się tutaj pojawia. Pytanie, czy teraz też o warkoczu? Nie, teraz o zabawie. Zabawa trwa, muzyka biesiadna na antenie Radia Ardent Małopolska. Do wiadomości zespół Max z Jankowo, ja punktualnie o 9:00 wiadomości.

0: Reklama.
1: Są obecności, których nie widać, ale które zostają na zawsze. Po stracie dziecka rodzice często zostają sami z bólem i z pytaniami. Wiedza o swoich prawach może być pierwszym krokiem do odzyskania spokoju. Prawo do informacji, prawo do pożegnania, prawo do godności i wsparcia. Nie jesteście sami, jesteśmy tuż obok. Fundacja OPES 139. Projekt realizowany ze środków finansowych województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
2: Nie jesteś sama w Małopolsce. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w piątek, 4 września o 20:30 zapraszamy do Baczkowa na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielki

0: Piątek głosowanie nad nowymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego i kandydatura Macieja Berga wywołuje gorącą dyskusję. Młodzi kierowcy muszą się przygotować na zmiany przepisów dotyczących ruchu drogowego. Od jutra wchodzą w życie nowe regulacje. Prozdrowotne zmiany w szkolnych sklepikach i na stołówkach.
1: Będzie można sprzedawać tylko produkty o określonym limicie cukrów dodanych.
0: Wiadomości o 9:00, Anna Mleczko zapraszam. Kandydatura Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego łamie zasadę, by do tego gremium nie wchodzili politycy. W ten sposób poseł PiS Kazimierz Smoliński skomentował zaplanowane na piątek głosowanie nad nowymi sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Wskazał również, że Maciej Berek może nie spełniać wymogów formalnych.
2: Jeżeli bierzemy te standardy, o których obecna koalicja mówiła przez wiele lat, że polityk nie może być członkiem Trybunału Konstytucyjnego, no to ta zasada jest łamana przez obecną koalicję. To jeszcze jest chyba nowy wątek, czy on spełnia wymogi, bo wczoraj wpłynęło pismo do Komisji Sprawiedliwości kwestionujące, czy on spełnia wymogi formalne, bo tam zdaje się, że 10 lat trzeba mieć stażu, tak? No to będzie wyjaśniane. To w ogóle byłby skandal, że bierze się kandydaturę, która nie spełnia wymogów.
0: W piątek głosowane mają być dwie kandydatury. Oprócz Macieja Berka o stanowisko w Trybunale ubiega się rekomendowany przez Prawo i Sprawiedliwość Artur Kotowski. Młodzi kierowcy muszą się przygotować na zmiany przepisów dotyczących ruchu drogowego. Od jutra wchodzą w życie nowe regulacje dla początkujących kierowców, które zakładają wprowadzenie okresu próbnego oraz mniejszą tolerancję dotyczącą punktów karnych. Przekroczenie 12 punktów w okresie próbnym nie będzie jeszcze automatycznie oznaczało utraty prawa jazdy, ale uruchomi obowiązek odbycia praktycznego godzinnego szkolenia dotyczącego zagrożeń występujących w ruchu drogowym, mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji.
3: Nowe przepisy dotyczące młodych kierowców wchodzące w życie już na początku września w sposób taki bym powiedział rygorystyczny mają z jednej strony umożliwić kontrolę nad tymi młodymi kierowcami, ale z drugiej strony mają sprawić, żeby oni doskonalili swoje umiejętności i nie wpadali w kłopoty.
0: Policjanci będą weryfikować staż kierowców na podstawie daty wydania prawa jazdy. Od 3 września 2-letni okres próbny będzie obowiązywał wszystkich kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii B. W przypadku 17-latków okres ten będzie wydłużony do 3 lat.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Na ruchliwej drodze Tęgoborze Zawadka będzie bezpieczniej. Gmina Łososina Dolna podpisała umowę na budowę chodnika. Inwestycja jest współfinansowana przez gminę Łososina Dolna oraz powiat nowosądecki. Jak powiedział wójt Adam Wolak, na razie to będzie niecałe 600 metrów chodnika wraz z odwodnieniem, ale w przyszłości będzie realizowany drugi etap budowy. Docelowo chodnik będzie miał ponad kilometr.
5: Prace jeszcze trwają projektowe na tym dalszym odcinku, ponieważ tam są dosyć trudne warunki terenowe. Podobnie jest też, jeśli chodzi o uzgodnienia tego, co się orientuje z Wodami Polskimi i decyzja zapadła w powiecie, że dzielą to zadanie na dwie części. Tę pierwszą część realizują teraz, jest ona prostsza, łatwiejsza, jeśli chodzi o sprawy projektowe i warunki terenowe, natomiast ta trudniejsza, chwilę te analizy jeszcze muszą potrwać.
0: Chodnik ma być gotowy do końca grudnia. Mniej słodyczy, ale więcej produktów bezglutenowych, bez laktozy oraz wzbogacanych napojów roślinnych. Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia sprawi, że uczniowie będą mogli zauważyć zmiany asortymentu w szkolnych sklepikach. Lista produktów dopuszczonych do sprzedaży w szkołach zostanie uszczegółowiona, powiedziała Karolina Centkowska z organizacji Roślin Nie Jemy.
1: Będzie można sprzedawać tylko produkty o określonym limicie cukrów dodanych na daną gramaturę. Niektóre produkty takie jak jogurty, płatki śniadaniowe, batoniki, no będą poddawane tej weryfikacji.
0: Prozdrowotne zmiany mają być też zauważalne w szkolnych stołówkach. Co najmniej jeden posiłek w tygodniu będzie oparty na przykład na strączkach fasoli, soczewicy lub ciecierzycy, bez dodatku produktów od zwierzęcych. Tymczasem od 70 do 80% dzieci w wieku od 7 do 9 lat je strączki rzadziej niż raz w tygodniu.
1: Te roślinne źródła białka są istotną częścią zdrowej, dobrze zbilansowanej diety i to są takie nawyki, które warto wprowadzać od najmłodszych lat. Tak, żeby też już po prostu te opcje były bardziej znajome, łatwiej było je wybierać.
0: Na szkolnych talerzach raz w tygodniu pojawią się ryby, a dwa razy w tygodniu obiad z daniem mięsnym przygotowanym ze świeżego mięsa bez wykorzystania produktów przetworzonych. Zamiast słodzonych napojów uczniowie mają dostawać wodę do picia. Szkoły i przedszkola mogą korzystać z materiałów i przepisów publikowanych przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, które zawierają praktyczne wskazówki dotyczące planowania posiłków oraz propozycje dań.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słonecznie, o poranku tylko z niewielkim zachmurzeniem, ale tych chmur w ciągu dnia może nam przybywać, szczególnie w godzinach południowych. Temperatura dziś maksymalnie 25 stopni, 19 teraz z samego rana, czyli taka komfortowa temperatura, jutro 24, też 25, w nocy 12. Sytuacja biometeorologiczna cały czas korzystna, ciśnienie 996 hektopaskali.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Drugi dzień września w kalendarzu, to przypominam, że jeśli wrzesień z pogodą zaczyna, zwykle przez miesiąc pogoda trzyma. No by tak było, by tak było. Chcielibyśmy na pewno, ale wiemy jak to w pogodzie. No różnie bywa. 6 minut mamy po godzinie 9:00. Jedno jest pewne i stałe, że właśnie w środę towarzyszy nam taka muzyka od 8:30 do 12:00. To jest to, czyli André, Zatańcz tylko ze mną.

0: Reklama.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy. Zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607-394-524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
4: Magia teatru, bańki mydlane i oceaniczna przygoda. Zapraszamy na Festiwal Teatrów dla Dzieci. Już w sobotę 5 września w Amfiteatrze i na Rynku w Tarnowie Festiwal Teatrów z Kapelusza. Na wydarzenie zaprasza Urząd Miasta Tarnowa. Szczegóły na kultura.tarnów.pl.
0: Po reklamie.

4 niedziele, koszula mnie prana, na dziś jest piąta niedziela, cover by bochnie. Ja przypominam, że wakacje się skończyły i pranie trzeba zrobić. 16 minut po godzinie 9 wrócę do tych fryzur, bo my słuchaliśmy przed godziną 9 piosenki Dziewczyna z warkoczami. No właśnie, a propos fryzur i a propos dziewczyn, drogie panie, okazuje się, że wizyta u fryzjera może się różnie skończyć i może się skończyć nie tylko piękną fryzurą, ale też i pełnym portfelem, o czym przekonała się mieszkanka Grosseto w Toskanii we Włoszech. Zapłaciła 46 euro za założeniem fryzury, założenie włosów. No i to wcale nie zmiana wyglądu, okazuje się, sprawiła jej największą radość, bo wiem, że jak wychodzimy od fryzjera, no to my czujemy te endorfiny, uśmiech pojawia się na twarzy, ale okazuje się, że wyszła z salonu nie tylko z fryzurą, ale bogatsza o 100 tysięcy euro. Otóż wzięła kobieta udział w tak zwanej loteriadzie, czyli takiej włoskiej loterii paragonowej. Właśnie rachunek mieszkanki Toskanii został wylosowany i przyniósł jej, okazuje się, główną nagrodę. Tak więc szczęściem tutaj uśmiechnęło się nie tylko do tej, która tą fryzurę sobie robiła, ale też do zakładu fryzjerskiego, bo właściciel salonu fryzjerskiego otrzymał za ten sam paragon nagrodę w wysokości 20 tysięcy euro. Loteria paragonowa. Tak więc, drogie panie, pamiętajcie, jak idziecie do fryzjera, bierzcie ten paragon. No tylko pytanie, czy taka loteria paragonowa trwa? No, we Włoszech jest cały czas aktualna, tak więc jak ktoś jeszcze będzie we Włoszech albo wybiera się do Włoch na ten urlop, wrześniowy urlop, no i skorzysta tutaj u fryzjera z tego salonu fryzjerskiego, no to proszę pamiętać, bierzemy ten paragon. Być może przyniesie nam jeszcze ten pobyt u fryzjera, no dodatkowo szczęście w postaci takiej wysokiej nagrody, czego wam życzę. 100 tysięcy dostaje osoba, która posiada paragon, a 20 właściciel danego zakładu, z którego ten paragon pochodzi. 18 minut po godzinie 9, a propos, no nie wygranych, ale a propos pieniędzy, będziemy mówili jak zwykle o 9.30 w wiadomościach ekonomicznych, no ale za chwilę, dokładnie za 10 minut, do tego czasu jeszcze słoneczko na niebie, które nam towarzyszy, czyli zespół Kapela Górole, no i Demeters ożenie się.

tak, mama musi dać zielonym światłom i wtedy może się ożenić. 24 minuty po godzinie 9, no to jeszcze przed wiadomościami ekonomicznymi zespół Tropical, a po wiadomościach ekonomicznych coś dla naszych najmłodszych słuchaczy Radia Wnet Małopolska. Przed nami teatralna sobota dla najmłodszych, czyli festiwal z kapelusza. Co to takiego? O tym będziemy mówić po godzinie 9.30.

0: Potter smak malinowy, 12,5 litrowych butelek, tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Tego jeszcze nie było. Tarnów ma swój musical. Tarnowscy artyści i największe gwiazdy polskiej sceny musicalowej razem na jednej scenie. Famous – Droga do sławy. Autorski musical stworzony w Centrum Sztuki Mościce. Scenariusz i reżyseria Andrzej Starowicz i Jakub Piotrowicz. Na żywo chór i orkiestra Rondine. Wielka premiera na finał festiwalu Tarnowianie. 20 września, godzina 18. Centrum Sztuki Mościce. Bilety na www.csmtarnow.pl. Gotowi na sławę?
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Nie macie jeszcze planów na wrześniowy piękny wieczór? Wpadnijcie na Kino pod chmurką. Już w sobotę 5 września Stadion Sportowy w Ilkowicach. Na ekranie kina plenerowego RDN Małopolska Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w sobotę. Zapraszają Rada Sołecka Ilkowic, KGW Ilkowice oraz Gminne Centrum Kultury w Żabnie.
7: Po reklamie.
8: Wiadomości ekonomiczne.
9: Aneta Mleczko, zapraszam. Na razie nie będzie strajku nauczycieli, poinformowała rzecznik Związku Nauczycielstwa Polskiego Magdalena Kaszulnias. O możliwym strajku podczas przyszłorocznych matur mówił wcześniej prezes Małopolskiego Okręgu z NNP Arkadiusz Boroń. Nauczyciele protestowali wczoraj przed kancelarią premiera. Domagają się powiązania wynagrodzeń z przeciętną płacą w gospodarce. Chodzi o obywatelski projekt z NNP, godne płace i wysoki prestiż nauczycieli, który od ponad 2 lat wciąż czeka na rozpatrzenie przez Sejm. Magdalena Kaszulnias ze Związku Nauczycielstwa Polskiego mówiła, że jeżeli rządzący nie wywiążą się ze swoich obietnic, to nauczyciele zareagują.
10: Strajk wiąże się również z wejściem w spór zbiorowy. To jest taka bardzo skomplikowana, ponad 3-miesięczna procedura i w tej chwili nie jest ona uruchomiona, chociaż oczywiście zawsze możemy takie procedury rozpocząć i je wdrażać. W chwili obecnej przygotowujemy się do kolejnych etapów tego protestu związanego z niespełnionymi obietnicami rządu, ale na razie w kalendarzu najbliższych tygodni nie ma wśród nich strajku.
9: Manifestacja pod kancelarią premiera to pierwsze działanie w ramach protestu ogłoszonego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. W Sejmie dziś drugie czytanie projektu ustawy o asystencji osobistej. Prace w komisjach i podkomisjach trwały łącznie ponad 8 miesięcy, dlatego osoby z niepełnosprawnością z systemowej usługi skorzystają najpewniej dopiero w 2028 roku. Tomasz Zielenkiewicz.
11: Dotychczas asystencja osobista była dostępna wyłącznie w niektórych powiatach przez określony czas organizowana przez fundację. Projekt, którym dziś zajmie się Sejm, ma zagwarantować finansowanie centralne, ale mimo to strona społeczna wskazuje na wiele wad. Chodzi m.in. o brak możliwości przenoszenia godzin niewykorzystanych w danym miesiącu na następne, brak waloryzacji wynagrodzenia dla asystentów czy sam koszt.
12: Przez ostatnie lata Biuro Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych przeznaczało na obsługę asystencji kwotę 10%. W momencie wejścia w życie nowej ustawy to finansowanie ma zostać ograniczone do 2% w przypadku realizatorów będących organizacjami pozarządowymi albo gminami lub 4% w przypadku powiatów.
11: Wyjaśnia Krzysztof Peda, prezes Stowarzyszenia Trwania. swoje nowe możliwości. Drugie czytanie rozpocznie się o 18.
9: Rządowy projekt da możliwość skorzystania z usług asystentów od 20 do 240 godzin miesięcznie. Rząd poprawi ustawę o najmie krótkoterminowym. Zmian zażądał premier Donald Tusk, który kilka tygodni temu powiedział, że trzeba umożliwić samorządom i lokatorom skuteczniejszą obronę swoich praw. Na dzisiejszym posiedzeniu ministrowie zajmą się autopoprawką, która zakłada, że wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą miały możliwość zakazywania najmu krótkoterminowego w drodze uchwały. Sylwia Białek.
7: Projekt ustawy dotyczący najmu krótkoterminowego rząd przyjął w połowie lipca. Dwa tygodnie później premier Donald Tusk zwrócił się do ministrów zaangażowanych w pracę nad ustawą o ponowne przeanalizowanie przepisów.
13: Będę prosił, ale tym razem już bardzo stanowczo, aby jeszcze raz usiąść i znaleźć takie rozwiązania i jak będzie trzeba zrobić autopoprawkę do projektu rządowego.
7: Premier mówił, że w tej sprawie występują różne przeciwstawne interesy, a chodzi o to, by brany był pod uwagę interes lokatorów, którzy chcą mieszkać w swoim mieszkaniu w możliwie komfortowych warunkach. Inne stanowisko prezentował resort sportu i turystyki, inne ministra funduszy i polityki regionalnej. Poszliście po linii najmniejszego oporu, czyli przyjęcia europejskich przepisów, tylko tego, co jest niezbędne. Tak mówił szef rządu do swoich ministrów. Przygotowana autopoprawka zakłada, że do projektu nowelizacji wrócą uprawnienia wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych do zakazu najmu krótkoterminowego.
9: Mniej słodyczy, ale więcej produktów bezglutenowych, bez laktozy oraz wzbogacanych napojów roślinnych. Rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia sprawi, że uczniowie będą mogli zauważyć zmiany asortymentu w szkolnych sklepikach. Lista produktów dopuszczonych do sprzedaży w szkołach zostanie uszczegółowiona, powiedziała Karolina Centkowska z organizacji Roślinniejemy.
14: Będzie można sprzedawać tylko produkty o określonym limicie cukrów dodanych na daną gramaturę. Niektóre produkty takie jak jogurty, płatki śniadaniowe, batoniki, no będą poddawane tej weryfikacji.
9: Prozdrowotne zmiany mają być też zauważalne w szkolnych stołówkach. Co najmniej jeden posiłek w tygodniu będzie oparty na przykład na strączkach fasoli, soczewicy lub ciecierzycy bez dodatku produktów odzwierzęcych. Na szkolnych talerzach raz w tygodniu pojawią się ryby, a dwa razy w tygodniu obiad z daniem mięsnym przygotowanym ze świeżego mięsa bez wykorzystania produktów przetworzonych. Zamiast słodzonych napojów uczniowie mają dostawać wodę do picia. Szkoły i przedszkola mogą korzystać z materiałów i przepisów publikowanych przez Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, które zawierają praktyczne wskazówki dotyczące planowania posiłków oraz propozycje dań.
0: To były wiadomości ekonomiczne.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
15: A propos tego odżywiania, to nie tylko ci my najmłodsi my powinni dobrze się odżywiać, ale my dorośli my również, przypominam. Tak więc, moi kochani, sprawdzamy, co na tym porannym naszym talerzu, na to poranne śniadanie my mamy. A propos my teraz prognozy pogody, my, bo to ten czas, my słonecznie, maksymalnie 24-25 stopni w ciągu dnia, mamy 20 już i prawie 1 stopni.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
0: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
15: Teraz słonecznie, ale synoptycy zapowiadają nam, że w południe i w tych godzinach popołudniowych mogą tutaj chmury dominować na naszym niebie. No i niestety jutro sporo chmur w ciągu dnia i ta temperatura troszeczkę może być niższa, 23-24 stopnie, w nocy to 12, sytuacja biometeorologiczna cały czas korzystna. 24 minuty nam zostało do godziny 10.
16: Biesiada z radiem RDN.

0: Reklama.
1: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września. Od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Audycja sponsorowana.
1: Teatr, taniec, muzyka, warsztaty, animacje i przede wszystkim mnóstwo dobrej zabawy. Tak zapowiada się Teatralna Sobota dla Najmłodszych, czyli festiwal z kapelusza. To będzie wyjątkowe wydarzenie, podczas którego dzieci będą mogły spotkać się z teatrem, obejrzeć ciekawe przedstawienia, podziwiać pokazy taneczne, a także samemu stać się częścią takiej artystycznej przygody. Czyli propozycja nie tylko dla dzieciaków, ale wydaje mi się dla całych rodzin, które chcą spędzić kreatywnie, radośnie i oczywiście teatralnie ten dzień. I właśnie o tym festiwalu, jego programie i atrakcjach porozmawiam teraz z gościem w studiu, Marcin Sobczyk, zastępca dyrektora Wydziału Kultury i Promocji i Turystyki Miasta Tarnów. Dzień dobry, witam serdecznie pana. Panie Marcinie, no coś chyba tutaj, jeszcze raz, dzień dobry, nie wiem, czy się słyszymy.
2: Dzień dobry, ja słyszę dobrze.
1: Tak, pan słyszy dobrze, ale my pana nie słyszymy. Panie Marcinie, mam prośbę, jakbyśmy się pan mi przesiadł na drugi mikrofon, bo widzę, że coś z tym mikrofonem nie tak i pana tutaj nie słychać na antenie.
2: O, teraz próbuję.
1: Teraz jest słychać, super. Tak więc tutaj coś, jakiś problem mamy z mikrofonem i mam nadzieję, że teraz już nie będzie żadnych problemów technicznych. No, to tak zapytam, bo to jest pierwszy festiwal. Skąd taki pomysł na organizację takiego festiwalu, festiwalu z kapelusza i co w ogóle oznacza ta nazwa? Festiwal z kapelusza.
2: Tak, więc od początku to wszystko zaczęło się tak naprawdę wiele lat temu, jak podjęliśmy decyzję, że będziemy organizować w Tarnowie Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych Ulica. Razem wspólnie z Teatrem Krakowskim, Teatrem KTO, festiwal, na który przychodzą całe rodziny i mnóstwo dzieci. Natomiast z założenia festiwal Ulica jest dedykowany odbiorcom dorosłym. Mimo, że to festiwal uliczny, kolorowy i barwny, bo są i szczudlarze, i są marionetki, duże lalki, dużo ruchu, sztuka cyrkowa. Tak sama tematyka tych spektakli jest ciężka dla najmłodszych. I stąd też stwierdziliśmy, że skoro mamy festiwal dla teatrów ulicznych, dla dorosłych,
1: to trzeba coś zrobić dla maluchów, dla młodych.
2: To trzeba coś zrobić dla najmłodszych. I tak też w tym roku po raz pierwszy festiwal z kapelusza. Z kapelusza dlatego, że nigdy nie wiemy, co magik nam z kapelusza wyciągnie. Jak wiemy, ta wyobraźnia dziecięca wokół iluzji magii mocno się kręci i dzieci są nastawione bardzo pozytywnie, to obserwujemy od wielu lat. Stąd też taka nazwa. I tak w tym roku te dwie przestrzenie, które zamienią się w takie areny dziecięcej wyobraźni, dziecięcej radości, gdzie będziemy mogli zobaczyć fantastyczne spektakle, można to nazwać poetyckie bańki mydlane, dwa spektakle osadzone w ogóle w świecie baniek mydlanych, bo to i rozmyślania bańki mydlanej, teatr z Berlina, który przyjeżdża
1: specjalnie do Tarnowa. No dobrze, to może tak już przejdźmy do tego całego programu, żebyśmy tutaj tym naszym radiosłuchaczom powiedzieli, jak ten dzień będzie, sobotni dzień z kapelusza wyglądał, bo to z tego, co słyszę, co pan mówi, to nie tylko taki festiwal teatralny, ale to też takie spotkanie rodzinne, pełne różnych atrakcji, które przygotowaliście. I o tych atrakcjach teraz powiedzmy dokładnie. Wszystko rozpoczyna się w sobotę, o której godzinie i gdzie, bo to będą dwa miejsca, gdzie będziemy mogli się spotkać z tym teatrem.
2: Tak jest. Rozpoczynamy o godzinie 12:30. Pierwszy spektakl w Amfiteatrze Letnim przy ulicy Kopernika i to jest spektakl Oceanarium, którego odbiorcą są dzieci takie do 4 lat. Więc od roku, a nawet mniejsze niż rok, do czterech lat, więc zapraszamy wszystkich, nawet z dziećmi z wózkami i to jest spektakl, który jest specjalnie dla tych najmłodszych, dla najnajów. Gdzie nie będzie tekstów, gdzie będzie tylko muzyka i rzeczywiście my przeniesiemy się, jakby będziemy oglądać sam ten spektakl, albo bardziej takie działania interakcyjne z wnętrza, czyli my znajdziemy się w tym oceanarium, będzie wybudowany specjalny jakby taki ślimak, do którego wchodzimy i w otoczeniu tych różnych zwierząt, żyjątek wodnych, będziemy przeżywać to.
1: Czyli to będziemy mogli poczuć namacalnie, że tak powiem.
2: Tak jest, będą specjalnie poduchy, więc nie dajemy tam żadnych ławek, więc ten amfiteatr zamieni się w taką arenę rzeczywiście dziecięcej wyobraźni, odciętej od świata zewnętrznego. I dlatego dwa spektakle o 12:30 i 14:30, ze względu też na tą w miarę ograniczoną przestrzeń. I 12:30, 14:30 dla najnajów w amfiteatrze.
1: To jest pierwsza część, amfiteatr letni, a później przenosimy
2: spektakl
1: się
2: Oceanarium.
1: Później się przenosimy na rynek i wszystko zaczyna się o godzinie 15:00.
2: I o 15 godzinie na płycie Tarnowskiego Rynku, tam znowu zbudowana scena, ale też inne przestrzenie, bo będzie też teatr cieni w podcieniach na rynku. i tam kilka spektakli, bo Szokoland, czyli wejście Szoko Koko, to o widowisko Teatru Formy z Wrocławia, łączący magię, pantomimię, dynamikę sztuki cyrkowej, tak dużo takiego humoru, klaunady, akrobatyka. I jak wszystkie te spektakle, taki żywy dialog z publicznością, bo to każdy z tych spektakli ma ten jeden wspólny mianownik, czyli mocną interakcję z dziećmi. Później Teatr Mimo ze Zgorzelca i Alicja w Krainie Baniek Bydlanych.
1: No to wojem będzie się działo.
2: Oj, będzie się
1: bańki
2: działo.
1: Bańki Bydlane to dzieciaki tak uwielbiają i kochają, że powiem szczerze, że ciężko będzie przesunąć się później do kolejnego spotkania.
2: Ale nie kończymy na Bańkach Bydlanych przy okazji Alicji i Teatru Mimo to, bo zaraz potem z Berlina specjalnie spektakl Rozmyślania Bańki Mydlanej, więc zostajemy w tych klimatach baniek mydlanych, przepięknych, dużych, jeśli będzie, dopisze nam jeszcze słońce i ładna pogoda, na to liczymy, to te połyskujące się bańki, tysiące barw.
1: Panie Marcinie, bo tutaj trzeba zaznaczyć, że w festiwalu pojawiają się nie tylko teatry z Polski, ale też i z zagranicy.
2: Tak,
1: i tutaj z Berlina specjalnie przyjeżdża do was właśnie teatr międzynarodowy.
2: Tak, tak, tak. Teatr z Berlina, jeden teatr ze Zgorzelca, ale to w zasadzie tam akurat ta Alicja w Krainie Baniek Mydlanych. W tym roku będziemy mieć jeden zespół z zagranicy, ale jak się nam uda, to w przyszłych latach na pewno będziemy rozwijać ten festiwal. Będzie coraz więcej teatrów również zagranicznych. Piękna Morylinda, to wrocławski teatr formy i to spektakl, który nawiązuje do XVII-wiecznych komedii omyłek, więc dużo humoru, dużo zabawy z udziałem kaprysznej damy, bo oczywiście musi być tak, hrabiego i ożywiony posąg Amora. Będą też tarnowskie akcenty, bo ognisko baletowe, które działa przy Centrum Sztuki Mościce, na nasze zaproszenie podjęli się zaprezentowania fragmentów tego, czym zajmują się na co dzień, a naprawdę są w tym znakomici, więc też będzie taniec i w tych wykonaniu najmłodszych mieszkańców miasta.
1: Czyli my nie tylko my teatr, ale my oprócz spektakli będą pokazy taneczne, będą warsztaty, animacje. No i tak my się zastanawiam a propos warsztatów, czy te dzieciaki, które przyjdą, będą mogły same wcielić się w rolę na przykład aktorów?
2: Wszystkie te spektakle teatralne na tej wybudowanej scenie mamy podwójne schody na scenę. Jedne są z boku tylko dla artystów, żeby zza kulis wchodzić, a drugie schody są do publiczności, czyli do naszych odbiorców najmłodszych. Dlatego te schody, że te spektakle będą właśnie mocną interakcją z publicznością, więc i aktorzy będą wśród publiczności i publiczność będzie wśród aktorów na scenie.
1: Czyli możemy powiedzieć, że nie tylko ci najmłodsi, ale też znając tych najmłodszych widzów, no to też ich rodzice pewnie będą mogli też aktywnie uczestniczyć w festiwalu.
2: Dla rodziców mamy jakby ekstra przygotowane też takie stoiska, gdzie jeśli dzieci będą oglądać spektakle, to te rodzice będą mogli dowiedzieć się, czy skonsultować ze specjalistami. Centrum Usług Społecznych nam zabezpiecza kilka takich stoisk ze specjalistami, gdzie będziemy mogli porozmawiać o problemach, na co zwrócić uwagę i jak rozwiązać jakieś problemy, które mamy.
1: Panie Marcinie, co jest przesłaniem tego spotkania, tej teatralnej soboty dla najmłodszych festiwalu z kapelusza? Jakie macie przesłanie?
2: Chyba głównym przesłaniem to jest to, żebyśmy my po pierwsze jako dorośli zauważyli, że dzieci mają wyobraźnię, którą my jako dorośli tracimy i żebyśmy sobie przypomnieli, jak to było świetnie być dzieckiem i być kreatywnym i poruszać się w świecie wyobraźni, iluzji, magii, bo to tak naprawdę nas nakręca i powoduje, że gdzieś wpadamy na świetne pomysły, jesteśmy kreatywni w dorosłym życiu. Natomiast dla samych dzieci to jest edukacja kulturalna.
1: Czyli to jest zachęcenie?
2: To jest na pewno zachęcenie do tego, że kultura i sztuka i teatr jest czymś wyjątkowym. I ja muszę opowiedzieć taką anegdotę. Pamiętam, jako dziecko, wtedy były jeszcze w szkole podstawowej były lekcje teatralne, czyli przymusowe zajęcia w poniedziałki, zawsze musieliśmy iść do teatru i to były takie zajęcia edukacyjne. I ja do tej pory kilka tych zajęć pamiętam i dzięki tym zajęciom polubiłem najpierw teatr, a później pokochałem.
1: Ale często się tak zdarza, że to spotkanie z tym teatrem to się kończy na tej szkole podstawowej niestety.
2: Tak, dlatego my jako też urząd i jako osoby, które zajmują się kulturą no, mamy taki obowiązek, żeby robić trochę poza tym, co też w szkole, bo jakby edukacja kulturalna, od tego mamy instytucje kultury, od tego mamy właśnie Wydział Kultury, organizacje pozarządowe, które działają na gruncie edukacji kulturalnej, właśnie wychowanie najmłodszego pokolenia, bo kultura jest nam wszystkim potrzebna, tylko nie wszyscy jeszcze o tym wiemy.
1: A propos tego wychowania, to jest pierwszy taki festiwal z kapeluszem, czyli my możemy liczyć, że to będzie cyklicznie we wrześniu na przykład?
2: Tak, planujemy, żeby po wakacjach zawsze rozpoczynać rok szkolny albo kończyć wakacje festiwalem teatrów ulicznych, ale to nie tylko festiwal teatrów, bo o tym mówimy, nazywamy go festiwal teatrów, ale chyba będziemy go w przyszłości nazywać bardziej festiwalem dziecięcym. Dlatego, że oprócz tego, że będą teatry, będą specjalne animacje między spektaklami dla dzieci, będzie disco na koniec. Jak wiemy, w Tarnowie bardzo mocno przyjęły się te potańcówki niedzielne dla dorosłych i stwierdziliśmy, że znowu robimy coś dla najmłodszych, czyli wtedy, 5 na rynku, po ostatnim spektaklu wszystkie dzieci zostają i razem robimy disco. Mamy specjalnie animatorów, którzy zajmują się tym profesjonalnie i będą animować i ruszać się razem z dziećmi, ale też będą stoiska. Jedno stoisko będzie sensoryczne, gdzie każde dziecko będzie mogło dotknąć i nawet się ubrudzić, więc tutaj od razu prośba do opiekunów i rodziców, żeby w razie czego wzięli jakieś rzeczy na przebranie, bo dzieci mogą być ubrudzone.
1: Ale to chyba jest wpisane w każdą taką imprezę plenerową, wydaje mi się tak, więc tutaj chyba wszyscy przygotowani. Co pana zdaniem najbardziej zapamiętają z tego dnia ci najmłodsi uczestnicy? Co powinni zapamiętać najbardziej z tego dnia ci najmłodsi uczestnicy?
2: Mam nadzieję, że cały klimat tego festiwalu, bo tak jak powiedziałem na samym początku, to ma być święto radości. I mamy nadzieję, że każde dziecko po sobotny wieczór powróci do domu z dużym uśmiechem na twarzy i jeszcze obdarowane, bo jeśli mamy kilka spektakli w świecie baniek mydlanych, to jeszcze też bańki mydlane jako taki upominek za aktywność na płycie rynku te dzieci dostaną.
1: Co jest najważniejsze, że tutaj nie ma żadnej bariery wiekowej. Tu dla tych najmłodszych, tych najmniejszych, do tych najstarszych, tak, to wszystko jest kierowane i wszystkich się zaprasza.
2: Też, bo wiemy o tym, że teatr ma jest magicznym, teatr jest w ogóle magiczny, więc te wszystkie spektakle to widzimy nawet na przykładzie tarnowskich spektakli naszego teatru tarnowskiego Solskiego, że nawet te spektakle dla najmłodszych podobają się dorosłym, więc tak działa teatr, bo każdy w swojej głowie, w swojej wyobraźni potrafi się przenieść do tego świata, który rozumie, który jest jego światem.
1: Tym bardziej z tego,
2: aktorzy tylko pomagają.
1: Tym bardziej z tego, co pan mówił, wnioskuję, że będzie bardzo kolorowo i będzie dużo takiego szaleństwa na tej scenie,
2: co będzie
1: szczególnie przyciągało nie tylko tych młodych widzów, ale też i tych starszych. Przypominamy, Festiwal Teatrów dla Dzieci z Kapelusza, to wszystko 5 września będzie się odbywało w dwóch punktach. Amfiteatr Letnim, godzina 12:30, 14:30 to będzie podwójne spotkanie dla tych najmłodszych, czyli dla dzieci od 1 do 4 latek, a później rynek od godziny 15, no i tam już szaleństwo na całego, do późnych godzin wieczornych. Panie Marcinie, na koniec naszego spotkania, jak zachęciłby pan tych wszystkich rodziców, którzy teraz nas słuchają, do przyjścia właśnie na festiwal z kapelusza?
2: No niepowtarzalna chwila zobaczyć teatry uliczne, których na co dzień nie mamy okazji w Tarnowie zobaczyć, bo to jest inny w ogóle rodzaj sztuki teatralnej. Dodatkowo i tematyka, i spektakle, i barwność tych spektakli, i radość pozostanie z nami na długo, więc dlatego warto naładować siebie, ale też, żeby dzieci czuły tą energię na cały najbliższy rok szkolny. Wiemy, że na pewno to jest ciężki czas powrotu do szkoły.
1: A tak technicznie, muszę zapytać, łatwo jest przygotować taki festiwal teatrów? Łatwo tutaj uzgodnić te wszystkie terminy z tymi teatrami, bo wiemy, że to już napięty grafik powakacyjny.
2: Najtrudniej jest chyba, podejrzewam, wybrać spektakle, które naszym zdaniem dorosłych, tutaj pani Grażyna Nowak wybierała te spektakle, więc też serdecznie dziękujemy za to, ale największym wyzwaniem i obciążeniem dla nas organizatorów jest dobrać teatry, które będą się spodobać dzieciom. Bo jak wiemy, dziecko jest najbardziej wymagającym odbiorcą.
1: Tak, to jest bardzo uważny widz i krytyczny.
2: I krytyczny. I tutaj jakakolwiek pomyłka albo niedopatrzenie
1: nie daruje.
2: Nie uda się, więc dlatego ta jest trudność, że z podwójną energią i siłą chcemy przygotować, nawet łącznie z tym, że chcemy udekorować rynek, żeby to było faktycznie takie miejsce, jak dzieci wchodzą, to czują, że to jest ich plac.
1: Możemy,
2: to jest
1: ten plac możemy zdradzić, jak będzie ten rynek wyglądał, czy nie? Czy to
2: będzie kolorowo.
1: Będzie kolorowo. Dobrze, będzie kolorowny, będzie jednym słowem bardzo wesoło, no tak więc my zapraszamy wszystkich. Festiwal Teatrów dla Dzieci z Kapelusza, przypominamy, to już 5 września, dosłownie za parę dni. Czyli nawet i dorosły Marcin może poczuć się jak Marcinek sprzed lat.
2: Na to liczymy. To jest też po to.
1: Drodzy radiosłuchacze, tak więc jeszcze raz zapraszamy, a zapraszał szczególnie Marcin Sobczyk, zastępca dyrektora Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki Miasta Tarnów. Dziękuję serdecznie za spotkanie. No i widzimy się na festiwalu z Kapelusza. I pytanie, no właśnie, czy jednego, może dwa króliki z tego kapelusza się wyciągnie?
2: Myślę, że wiele różnych stworzeń i dziwnych rzeczy z kapelusza będzie wyciąganych. Także do zobaczenia na rynku i sprawdźmy sami, co kapelusz nam przyniesie.
1: Dziękuję jeszcze raz za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: To była audycja sponsorowana.

0: ten spoglądała.
1: Reklama.
2: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena Otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl.
3: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
4: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
5: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Asystans 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczny?
6: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
7: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
8: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
1: Po reklamie.
9: Jest reakcja NATO na podpalenie

0: Prokuratura Krajowa podejrzewa obcy wywiad i przestępstwo o charakterze terrorystycznym. Rzecznik prokuratury Przemysław Nowak poinformował, że zebrane dowody wskazują na celowe podpalenie. Komisarz Sojuszu Północnoatlantyckiego otrzymała Beata Płomecka.
1: Mimo że Rosjanie napotykają bardzo silny opór ze strony Ukrainy, nasilają ataki na Ukrainę, a także działania hybrydowe w Europie, brzmi komentarz, który otrzymałam z kwatery głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest w nim też zapewnienie, że NATO pozostaje czujne i gotowe na różnorodne zagrożenia. Pracuje nieustannie przez całą dobę, aby zapewnić bezpieczeństwo miliardowi obywateli sojuszu. Obecnie nie dostrzegamy bezpośredniego zagrożenia atakiem. Czytamy w komentarzu. Po szczegółowe informacje dotyczące podpalenia i prowadzonego dochodzenia NATO odsyła do Polski. Beata Płomecka, Bruksela.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Policja podsumowała wakacje na polskich drogach. Wypadków śmiertelnych było mniej niż rok temu. Zginęło w nich 312 osób. Zdaniem eksperta do spraw bezpieczeństwa drogowego Jacka Zalewskiego na drogach jest nieco bezpieczniej, ale niewystarczająco. W wakacje policja złapała również ponad 20 tysięcy nietrzeźwych kierowców. Ekspert zwrócił uwagę, że gdy ktoś nietrzeźwy próbuje wsiąść za kierownicę, należy zareagować stanowczo i jak najszybciej.
3: Warto wtedy, kiedy widzimy, że osoba w towarzystwie czy osoba w pracy, mimo tego, że spożywała alkohol, próbuje wsiąść za kierownicę swojego samochodu, żeby tutaj zareagować. Zareagować w taki sposób, żeby odebrać kluczyki, nie dopuścić do tego, żeby ta osoba usiadła za kierownicą samochodu, jeżeli niestety mimo wszystko usiądzie, żeby jak najszybciej zadzwonić na numer alarmowy 112 po to, żeby służby mogły taką osobę jak najszybciej zatrzymać, jak najszybciej wyeliminować z ruchu.
0: W regionie tarnowskim w czasie wakacji doszło do 28 wypadków drogowych, w tym dwóch śmiertelnych. Zabytkowy nagrobek Stanisława Zawiszy Czarnego przechodzi renowację. Chodzi o żołnierza Powstania Listopadowego i kawalera krzyża Virtuti Militari, który związany był z Łososiną Górną. Na tamtejszym cmentarzu parafialnym trwają właśnie prace konserwatorskie i restauratorskie. Co się zmienia, o tym wie Maria Mułka.
4: Nagrobek pochodzi z 1887 roku. Prace mają przywrócić mogile jej pierwotny wygląd i historyczną czytelność. Wraz z wykonaniem nowego fundamentu oraz odtworzeniem żeliwnego krzyża, który zostanie osadzony na zachowanej oryginalnej podstawie. Konserwacji poddane zostaną również wszystkie zachowane elementy nagrobka, w tym pasyjka, podstawa oraz tabliczka inskrypcyjna. Rekonstrukcja zostanie wykonana na podstawie zachowanych źródeł historycznych i dokumentacji konserwatorskiej z wykorzystaniem analogii do mogiły z drugiej połowy XIX wieku znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Starym Sączu. Nagrobek Stanisława Zawiszy Czarnego jest jednym z 18 obiektów tworzących zespół zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Łososinie Górnej, wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: W wiadomościach teraz o zdrowiu. Krew w moczu powinna być sygnałem do szybkiej wizyty u lekarza. Nie oznacza od razu raka. Przyczyną mogą być m.in. infekcja czy kamice, ale bez diagnostyki nie da się tego rozstrzygnąć. Mówił o tym w audycji bez skierowania lekarz Jarosław Zgajewski, kierownik urologii szpitala w Mielcu. Podkreślał, że tego objawu nie można lekceważyć, ponieważ krwiomocz może być również jednym z pierwszych objawów nowotworu układu moczowego. Wśród najczęstszych nowotworów tego układu lekarz Zgajewski wymienił raka prostaty. I tu pojawia się problem, ponieważ jak zwrócił uwagę specjalista, wielu mężczyzn uważa, że wystarczy raz na jakiś czas sprawdzić PSA. Tymczasem prawidłowy wynik tego markeru nie daje 100% pewności, że z prostatą wszystko jest w porządku. Dopiero w połączeniu z badaniem per rectum daje całościowy obraz. To proste badanie pozwala lekarzowi ocenić gruczoł i wychwycić nieprawidłowości, których samo badanie krwi może nie pokazać. Lekarz Zgajewski podkreślił, że najważniejsze jest to, aby badać się wtedy, kiedy nie ma jeszcze żadnych objawów.
5: Rak prostaty tak naprawdę, jak zaczyna boleć, czyli wtedy, kiedy mamy do czynienia z zaburzeniami miksji, z trudnością w oddawaniu moczu, albo w ogóle z bólami kostnymi, to już jest sprawa przegrana. W rozumieniu leczenia z intencją wyleczenia. Nie przegrania jako człowieka, bo my leczymy, tak? Ci pacjenci jeszcze mają szansę pożyć. To nie jest tak, że ktoś już nie ma żadnych szans. Nie, nie. Natomiast chodzi o to, że najlepiej dla pacjenta, jak i też dla lekarza, byłoby uchwycić ten nowotwór w takim momencie, żebyśmy byli w stanie go wyleczyć.
0: Powtórki audycji bez skierowania można posłuchać jutro o 22:00, a wszystkie audycje do słuchania są także na naszej stronie internetowej rdn.pl w zakładce audycje.

0: sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Niewielkie zachmurzenie teraz w tych godzinach przedpołudniowych. W godzinach południowych tych chmur może nam troszeczkę więcej na tym niebie pojawić, zapowiadają nam synoptycy. 24 stopnie to maksymalna temperatura, 24-25, my teraz mamy 21, w nocy 12, jutro 24 stopnie i czwartek zapowiada nam się pochmurny.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Wygląda na to, że nie tylko czwartek pochmurny, ale również i piątek, ale za to sobota, niedziela to już przyjaśnienia. W sobotę troszeczkę tych chmur na niebie nam się pojawi, ale niedziela to już ma być cała słoneczna, ale temperatury cały czas tutaj te wartości między 22 a 24 stopnie do końca tygodnia. 7 minut mamy po godzinie 10. Wracamy do naszej muzyki biesiadnej.
2: Biesiada z Radiem RDN.

0: Reklama.
1: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
2: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma, solidna praca, solidne zarobki.
0: Po reklamie.

0: 20 minut mamy po godzinie 10. Czas na kolejne propozycje. O tych propozycjach dla tych najmłodszych mówiliśmy przed godziną 10, ale teraz mam jeszcze jedną propozycję, nie tylko dla tych małych, ale też i dla tych dużych dzieciaków. Dziś w kalendarzu mamy 115. rocznicę urodzin pisarza Czesława Janczarskiego. No i tutaj co niektórym, jak powiem miś uszatek, no to już zapali się zielona lampka. Poeta, pisarz, tłumacz, twórca właśnie kultowej dla kilku pokoleń postaci misia uszatka urodził się dokładnie 115 lat temu. Publikował wiersze w pismach dla młodych czytelników jak Płomyczek, Świerszczyk, był twórcą dwutygodnika Miś, jednego z najbardziej znanych, poczytnych gazetek właśnie dla najmłodszych. A sławę przyniósł mu wspomniany miś uszatek, główna postać z jego cyklu książek dla dzieci. Kształt plastyczny nadał mu ilustrator Zbigniew Rychlicki, czyli miś o klapniętym uszku Czesława Janczarskiego został bohaterem kultowej Dobranocki, czyli ponad 100 telewizyjnych krótkich filmów z udziałem Mieczysława Czechowicza jako narratora i wykonawcy piosenki Miś.
1: Mówią o mnie miś uszaty, bo klapnięte uszko mam.
0: No tak, kto z nas nie zna tej piosenki, kto z nas nie zna tej bajki. A do dziś wznawiane są kolejne wydania właśnie przygód Misia Uszatka. I a propos wyjątkowych tutaj programów telewizyjnych, no to jeszcze pozostańmy przy jednym wielkim obrazie i filmie historycznym. Rok 1974, właśnie drugi dzień września, premiera filmu Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana i wydaje mi się też nie ma osoby, która nie oglądała tego filmu. Ja tylko przypomnę, że akcja toczy się w Rzeczypospolitej Obojga Narodów podczas wojny polsko-szwedzkiej w latach 1655-1660. Budżet produkcji wyniósł 100 milionów ówczesnych złotych, co czyniło właśnie Potop największym przedsięwzięciem produkcyjnym w historii polskiej kinematografii. Warto przypomnieć sobie właśnie ten film dziś w rocznicę premiery. Przypomnę, to był rok 1974. Przypomnieć sobie ten wyjątkowy film, też ze względu na wyjątkową grę aktorską i tutaj doborowa obsada: Małgorzata Braunek, Tadeusz Łomnicki, Daniel Olbryski, Kazimierz Wichniarz, Władysław Hańcza, Leszek Teleszyński, Wiesław Mazurkiewicz czy Franciszek Pieczka. Tak więc przypominam, duży czy mały ekran Potop dziś w reżyserii Jerzego Hoffmana. Wydaje mi się, obowiązkowo trzeba zobaczyć. Co jeszcze ciekawego warto zobaczyć dziś? No to już za chwilę ten temat będziemy poruszać, czyli godzina 10.30, wiadomości kulturalne. A zanim przejdziemy do wiadomości kulturalnych, no to jeszcze posłuchajmy zespół Gural Folk i zespół Milano.

0: Reklama.
1: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.

0: Teraz supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Po reklamie.
5: Wiadomości kulturalne.
6: Jolanta Mościerz, zapraszam. Będzie 8 koncertów i 12 spektakli. W najbliższy piątek, 4 września w Nowym Sączu, rusza Sądecka Jesień Kulturalna. Będzie to już 6. edycja tej imprezy. W piątek odbędzie się koncert inauguracyjny. Publiczność czeka podróż przez różne muzyczne światy, zapowiada Małgorzata Głowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
7: Koncertem inauguracyjnym będzie koncert Symfonii Karpatii pod batutą Wojciecha Zwierniaka. I wystąpią w nim Sławek Uniatowski, Ania Karwan i Marcin Wyrostek. Również gościnnie wystąpi Tomek Torres. Jest to perkusista z zespołu Afromental. Także bardzo ciekawa propozycja koncertu. Usłyszymy dużo ballad również Wodeckiego. Serdecznie zapraszam.
6: Koncert odbędzie się w amfiteatrze w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu. Początek o 19:00 w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Wystąpią też m.in. zespoły Phil, Perfect i Mała Armia Janowska. Nosika. Festiwal potrwa do 27 września. Do Ciebie to tytuł wystawy Anny Matuszewskiej, którą będzie można oglądać w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. Wernisaż odbędzie się w piątek, 4 września o godzinie 18:45. Wystawa jest połączeniem wszystkich pasji artystki. Ukazuje malarstwo, rzeźbę, tkaninę czy lalkę artystyczną.
8: Z jednej strony właśnie są takie symboliczne, bo zbudowane z różnych materiałów. To tak jak nasze życie. I ona właśnie do tych prac podchodzi właśnie w ten sposób. Bardzo subiektywnie, ale pewnie każdy oglądający, że będzie mógł dostrzec fragment swoich przeżyć, radości, trosk i połączyć, można powiedzieć, właśnie to wszystko w bogactwie formy i sztuki sakralnej.
6: Mówi dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, ksiądz dr Piotr Pasek. Wernisaż będzie połączony także z muzycznym akcentem. Podczas wernisażu będzie można także spotkać się i porozmawiać z Anną Matuszewską. Wystawa będzie czynna w Muzeum Diecezjalnym do końca tego roku. Pierwszy weekend września można spędzić z kinem plenerowym Radia RDN Małopolska. W piątek, 4 września zaparkujemy w miejscowości Baczków w gminie Bochnia. Na placu przy Leśniczówce w Baczkowie o godzinie 19:00 wyświetlimy film pod tytułem Arka Noego – Ahoj, przygodo. Koło gospodyń wiejskich zapewni bufet i przekąski. W sobotę, 5 września spotkamy się już w Ilkowicach w gminie Żabno. O 19:30 na stadionie sportowym będzie można obejrzeć film Mija i Biały Lew. W niedzielę, 6 września, z kinem plenerowym będziemy w miejscowości Błonie w gminie Tarnów. Na boisku szkolnym o 19:00 wyświetlimy film Pies na medal. Wstęp na wszystkie kina plenerowe jest bezpłatny. Rusza nabór do Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej w Nowym Sączu. Orkiestra zaprasza osoby grające na skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, klarnecie, puzonie, saksofonie, trąbce i pianinie. Nabór dotyczy osób od 9 roku życia. Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 września o godzinie 18:30 w Nowosądeckiej Małej Galerii. Próby będą się odbywać w poniedziałki od 18:30 do 20:30. Poeta, pisarz i tłumacz, twórca kultowej dla kilku pokoleń postaci Misia Uszatka. 115 lat temu, 2 września 1911 roku, urodził się Czesław Janczarski, autor zbiorów poezji dla dorosłych, blisko 75 książek dla dzieci i młodzieży oraz wielu przykładów z języka rosyjskiego. Publikował wiersze w pismach dla młodych czytelników jak Promyczek i Świerszczyk. Był twórcą dwutygodnika Miś, jednej z najbardziej znanych i poczytnych gazetek dla najmłodszych. Sławę przyniósł mu Miś Uszatek, główna postać z jego cyklu książek dla dzieci. Kształt plastyczny nadał mu ilustrator Zbigniew Rychlicki. Miś o klepniętym uszku Czesława Janczarskiego został bohaterem kultowej Dobranockiej, czyli ponad 100 telewizyjnych krótkich filmów z udziałem Mieczysława Czechowicza jako narratora i wykonawcy piosenki Misia.
4: mówią o mnie niż uszaty, bo klapnięte uszko mam. Mówią o mnie niż uszaty, bo klapnięte uszko mam.
9: Wydaje mi się, że największą pomocą dla piszącego, dla dzieci malutkich, to jest jak gdyby umiejętność przypomnienia sobie swojego własnego dzieciństwa, jak gdyby odświeżenia tych wszystkich wrażeń, które wówczas były najważniejsze. To mi pomaga.
6: Na jednym ze spotkań z czytelnikami w maju 1971 roku w Siedlcach Czesław Janczarski doznał zawału serca. Zmarł 19 maja w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu Powązkowskim. Pisarz wydał ponad 90 książek, nie licząc publikacji w prasie, radiu i telewizji. Do dziś wznawiane są kolejne wydania przygód Misia Uszatka, a także inne tytuły jak Posłuchajcie bajeczki czy Sklepy.
10: To były wiadomości kulturalne.
11: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: Teraz słonecznie w regionie tarnowskim, ale przypominam, że tych chmur może więcej pojawić się nam na naszym niebie i może występować częściowe zachmurzenie. 24-25 stopni w ciągu dnia, mamy 22. Ciśnienie bez zmian wynosi cały czas 996 hektopaskali, a sytuacja biometeorologiczna jest korzystna.
11: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
10: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
12: Jutro przewaga chmur w ciągu dnia, piątek przewaga chmur, ale tylko w godzinach przedpołudniowych. Po południu już powinno słońce nam tutaj dominować w regionie tarnowskim. Sobota, niedziela, trochę chmur, trochę słońce, ale niedziela zapowiada nam się bardziej słoneczna niż pochmurna, ale te temperatury już w sobotę i w niedzielę będą dużo niższe. Temperatury będą wynosiły 20-19 stopni, a w nocy od 12 do 14 stopni. 22 minuty do godziny 11:00.

0: Reklama.
1: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
2: Radiowe kino plenerowe.
3: Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w piątek, 4 września o 20:30 zapraszamy do Baczkowa na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Arka Noego, Ahoj przygodo. Pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem bufet i przekąski od koła gospodyń wiejskich Baczkowianki. Widzimy się na placu przy Leśniczówce. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Baczków.
0: Po reklamie.

Sonet dla miłości. Oj, pewnie nie jeden sonet został napisany podczas tegorocznych wakacji. O miłości właśnie sonet. No to pozostajmy przy tych wakacjach, minionych już wakacjach, bo wakacje za nami i czas statystyki. Te statystyki wakacyjne nam się będą pojawiać, już się pojawiają i co się okazuje, że polskie morze to nie hitem tylko wśród Polaków, ale również polskie morze staje się hitem wśród Czechów. Tamtejsze media nazywają Polskę nową Chorwacją. Proszę bardzo. I Czesi chętnie wybierają na nasze polskie morze i co się okazuje, że wcale nie narzekają na pogodę. No nie tylko polskie morze Czesi wybierają. Czesi również kochają polskie góry. No i dla przykładu, proszę bardzo, rok 2025 nasz kraj odwiedziło blisko 500 tysięcy Czechów. Druga Chorwacja. Nie, nowa Chorwacja. Nowa Chorwacja, nie druga Chorwacja. Nowa Chorwacja. No to pozdrawiamy wszystkich Czechów wypoczywających w Polsce. No i cieszymy się, że pokochali to nasze polskie morze, chociaż czasami kapryśne. 9 minut nam zostało do godziny 11. Kapela Juhasy i zespół Masters, już za chwilę przypominam, Biesiada na antenie Radia Małopolska w każdą środę od 8.30 do 12.00.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Gdzie smak tradycji spotyka się z mistrzostwem wędliniarskim i nutką nowoczesności? W wyrobach z błonia oczywiście. Nasze tradycyjne wyroby wędliniarskie z błonia to więcej niż tylko kawałek mięsa. To kawał tradycji i historii smaków, które rozpieszczają podniebienia od pokoleń. Spróbuj naszych wyrobów, a przekonasz się, że prawdziwy smak i jakość to nasze drugie imię. Sklepy firmy Granum. Błonie 80, Tarnów Kościuszki 15, Brzesko Ogrodowa 3, budynek cechu.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Autoring. Dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Hyundai.

0: Boiska Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Magia teatru, bańki mydlane i oceaniczna przygoda. Zapraszamy na Festiwal Teatrów dla Dzieci. Już w sobotę 5 września w Amfiteatrze i na Rynku w Tarnowie Festiwal Teatrów z Kapelusza. Na wydarzenie zaprasza Urząd Miasta Tarnowa. Szczegóły na kultura.tarnów.pl.
2: Po reklamie.
3: Już za chwilę sprawdzimy, czy małopolskie linie dowozowe będą nadal funkcjonować.
4: Chodzi nam wszystkim o to, aby te linie obejmowały coraz większy obszar, a aby likwidowały to wykluczenie komunikacyjne.
3: Będzie też estetyka duchowa zamiast religii. Takie zajęcia odbywają się w jednej ze szkół w Starym Sączu. I będzie Sandecjanowy Sącz, która odpadła z Pucharu Polski.
5: I to jest przykre, bo ja od swoich zawodników oczekuję zdecydowanie więcej niż dostałem dzisiaj.
3: Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Małopolskie linie dowozowe będą funkcjonować dalej.

0: Morawieckiego, a była poświęcona małopolskim liniom dowozowym, czyli pionierskiemu projektowi transportowemu województwa małopolskiego. Obrady sejmiku podsumował w programie Słowo za Słowo wiceprzewodniczący Wojciech Skruch.
1: Dyskusja była długa, trwała ponad 3 godziny. Temat wróci na pewno. Myślę, że na kolejnej sesji podejmiemy tą dyskusję ponownie. Może już nie w ograniczonej formie, ale będziemy kierować apel na pewno do polskiego parlamentu, polskiego rządu, aby uwzględniono te zapisy, na które zwracał uwagę pan prezydent. Chodzi nam wszystkim o to, aby te linie obejmowały coraz większy obszar, a aby likwidowały to wykluczenie komunikacyjne. Przyszłość linii dowozowych w dużej mierze uzależnią nas od tego, jak duża dostępność środków będzie w Krajowym Funduszu Przewozów Autobusowych. Potrzeba, aby ten fundusz na pewno zwiększył swoje środki. Ważne jest, aby zagwarantować przewoźnikom stabilność umów.
0: Autobusy małopolskich linii dowozowych przewożą miliony pasażerów rocznie, a zainteresowanie nimi wciąż rośnie. Flota małopolskich linii dowozowych liczy obecnie ponad 200 pojazdów. Codziennie na trasy wyjeżdżają 132 nowoczesne autobusy. Linie obsługują dni robocze, soboty, a także niedziele i święta.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Zamiast dodatkowej lekcji religii, estetyka duchowa. Powiat nowosądecki finansuje tego typu zajęcia. Tematyka jest jednak bardzo podobna, mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Jak tłumaczy gość programu Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz, zajęcia od zeszłego roku odbywają się w zespole szkół imienia Józefa Tischnera w Starym Sączu.
3: Kwestia finansowania drugiej lekcji religii, nie można było tego zrobić, ponieważ sprawy jeszcze były prowadzone przez Trybunał, więc tutaj nie było jeszcze wyroku, więc w zeszłym roku Zarząd Powiatu Nowosądeckiego podjął decyzję po ankietach wcześniejszych i zarówno wśród uczniów, jak i wśród rodziców, podjął decyzję o zajęciach rozwijających estetykę duchową. Podjęła się tego siostra Maria Kasprzyk, Natana.
0: Z zajęć korzystało w zeszłym roku 106 uczniów. Od października do czerwca zajęcia miały cały czas dużą frekwencję, mimo że odbywały się przed lub po obowiązkowych lekcjach.
2: Wiadomości ważne dla kierowców.
0: Prace kolejowe generują nowe utrudnienia dla kierowców w regionie limanowskim. Dzisiaj dotyczyć one będą ulicy Bednarzy w Łososinie Górnej. W rejonie znajdującego się tu przejazdu kolejowego wykonawca przebudowy linii kolejowej 104 będzie demontować istniejące tory. Ułoży też specjalne płyty typowe dla torowiska. Roboty są konieczne ze względu na zły stan techniczny nawierzchni, który może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowców i pieszych. Prace potrwają do godziny 15. Przejazd ulicą Bednarzy będzie możliwy, jednak ruch będzie odbywał się wahadłowo.
2: RDN na sportowo.
0: Sandecja Nowy Sącz odpadła z Pucharu Polski. W meczu pierwszej rundy rozgrywek przegrała 2-3 z trzecioligową Polonią. Dla biało-czarnych trafili Adrian Danek i Patryk Kieliś. 2 gole dla Polonii zdobył były napastnik Sandecji Jakub Wilczyński. Moi zawodnicy zostawili mnóstwo zdrowia na boisku, ale niestety przegraliśmy mecz, mówi trener biało-czarnych Rafał Smalec.
4: I to jest przykre, bo ja od swoich zawodników oczekuję zdecydowanie więcej niż dostałem dzisiaj, bo były momenty w tym meczu, w którym Polonia miała nad nami przewagę. Wynikało to z jej dobrej gry, ale zdecydowanie więcej oczekuję w takich sytuacjach, w których przeciwnik spycha nas do obrony niskiej, że my będziemy bardziej konkretni w tej obronie niskiej i będziemy sobie lepiej z tymi sytuacjami radzili. I o dziwo, po czerwonej kartce my w 10 wyglądaliśmy lepiej niż w 11 i to jest straszne. Posypujemy głowę popiołem, bardzo mocno przepraszam kibiców.
0: Dodajmy, że Sandecja grała pod koniec meczu w osłabieniu. W 77 minucie czerwoną kartką został ukarany bramkarz sądeckiej drużyny Bartosz Głogowski. Biało-czarnym pozostanie walka w drugiej lidze. Najbliższy mecz już w sobotę o 12 na wyjeździe z Podhalem Nowy Targ.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Przed południem słonecznie, ale w ciągu dnia może występować częściowe zachmurzenie i w tych godzinach południowych i popołudniowych tych chmur może nam przybywać. Tutaj aktualizację prognozy pogody dostaliśmy i wygląda na to, że wieczorem może lokalnie gdzieniegdzie nawet i popadać. Maksymalnie dziś 25 stopni, mamy już prawie 23, a w nocy temperatura będzie wynosiła 12 stopni.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Reklama.

0: kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy. Zatrudnij spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska. Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Jeśli usłyszałeś głos powołania, nie wahaj się, dołącz do nas. Zachęca wspólnota Tarnowskiego Seminarium. Zbliża się drugi termin egzaminów wstępnych. Składał się on będzie z części pisemnej oraz rozmowy.
2: Tradycyjnie w naszym Tarnowskim Seminarium mamy dwa terminy egzaminów. Po pierwszym egzaminie zostało przyjętych 8 kandydatów, a są już kolejne zgłoszenia na drugi egzamin, który będzie 5 września.
1: Mówił rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, ksiądz dr Jacek Soprych. Kandydaci do seminarium zaproszeni są na rozmowę wstępną do rektoratu, który znajduje się w gmachu seminarium w Tarnowie przy ulicy Piłsudskiego 6. Jeszcze do 8 września trwają zapisy na kolejną edycję diecezjalnego studium rodziny, która tym razem odbędzie się w Nowym Sączu w parafii świętej Małgorzaty. Jak mówi dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ksiądz dr Piotr Cebula, absolwenci mogą zaangażować się w wiele działań na rzecz małżeństw i rodzin w parafii, rozpocząć posługę w parafialnej poradni rodzinnej oraz posiadając misję kanoniczną, mogą włączyć się w różne formy duszpasterstwa parafialnego i diecezjalnego.
3: Celem studium jest przygotowanie przyszłych doradców życia rodzinnego, którzy będą posługiwali w parafialnej poradni rodziny, czyli będą pomagali narzeczonym, małżonkom, ale również na studium mogą zapisać się małżeństwa, które potrzebują takiej głębokiej formacji, które chcą dla siebie, dla zbudowania swojej głębszej relacji, dla umocnienia małżeństwa, zdobyć więcej wiedzy, spotkać ludzi, którzy będą dla nich pomocą, więc dla kogo studium? Tak naprawdę dla wszystkich, dla przyszłych doradców, ale nie tylko. Także dla małżonków, którzy chcą czegoś więcej, chcą na samym początku, na samym starcie to małżeństwo oprzeć na dobrych fundamentach.
1: Diecezjalne studium rodziny potrwa 2 semestry. Zajęcia będą odbywać się w jedyną sobotę miesiąca od września do czerwca przyszłego roku. Więcej o zapisach znajdziecie na stronie kwestionariusz.diecezja.tarnow.pl. Z Maryją nieśmy światu Chrystusa. Pod takim hasłem odbędzie się wielki odpust w Zawadzie koło Dębicy od 5 do 13 września. Sanktuarium Matki Bożej stanie się miejscem spotkania pielgrzymów, rodzin, dzieci, młodzieży, wspólnot oraz wszystkich, którzy pragną powierzyć Maryi swoje życie i dziękować za otrzymane łaski. W sobotę o 15 będą dróżki różańcowe. Niedziela to dzień rodziny. Po każdej mszy będzie błogosławieństwo dzieci, a podczas liturgii o 11 będą modlić się małżeństwa przeżywające m.in. 50. i 25. rocznicę ślubu. Kolejne dni zostaną poświęcone misjom, służbom mundurowym, chorym, nauczycielom, młodzieży, rolnikom, ludziom pracy. Wielki odpust zakończy się w Zawadzie w niedzielę 13 września uroczystym świętem dziękczynienia za plony. Na dożynki zaproszeni są rolnicy, ludzie pracy, rodziny oraz parafianie i pielgrzymi. Msza święta dożynkowa o godzinie 11 będzie zwieńczeniem tegorocznego odpustu. Podczas mszy świętej odbędzie się poświęcenie wieńców żniwnych i ziarna siewnego, a uroczystością przewodniczyć będzie biskup Leszek Leszkiewicz. Druga wojna światowa w Jasnogórskich Wotach to nowa ścieżka śladami historii na Jasnej Górze, którą proponuje dla zwiedzających Jasnogórskie Centrum Informacji. Ta trasa splata się tematycznie z wojennymi wątkami obronnymi, jednak jak podkreślają jasnogórscy przewodnicy, przenosi ciężar odpowiedzi na poruszające materialne pamiątki po bohaterach i ofiarach wojny. Do klasztoru Niemcy wtargnęli już 3 września, zażądali kluczy przede wszystkim od wieży. W bastionach umieszczono stanowiska ciężkich karabinów maszynowych, w arsenale złożono amunicję. W budynkach należących do Paulinów przebywali oficerowie niemieccy, przypomina Przemysław Jaskurzyński, jasnogórski przewodnik.
4: Na wieży Jasnogórskiej, jak wejdziemy na ten poziom nad zegar, czyli tak mówiąc w skrócie drugi balkon jakby, to tam na wprost drzwi, na balustradzie kamiennej znajdziemy wyryte inicjały gotykiem przez niemieckich żołnierzy oraz datę 1941. Także kto wejdzie na wieżę, będzie mógł zobaczyć taką pamiątkę po tym, że wieża w czasie okupacji była miejscem przebywania żołnierzy i pełniła funkcję jako radiostacja i punkt obserwacji.
1: Już na samym początku wojny Paulini zabezpieczyli cudowny obraz Matki Bożej, przypomina jasnogórski przewodnik.
4: Paulini w nocy z 3 na 4 września ukryli obraz Matki Bożej za klauzurą, a do kaplicy dali kopię, którą namalował przed II wojną światową ojciec Augustyn Jędrzejczyk. Kopia poprawna, o rozmiarach tak jak oryginał, i dla niepoznaki Paulini ubrali tą kopię oczywiście w suknię i w korony.
1: Jasną Górę w okresie okupacji nazywano kotelem polskim, największą parafią i jadłodajnią. Tu wydawano 100 posiłków dziennie dla uchodźców i najuboższych, a w chwilach największego nasilenia uchodźczego tak, by wyżywić wszystkich. Przekazywano paczki do więzień i obozów. Paulini udzielali pomocy partyzantom, jeńcom, wojennym i Żydom, a także prowadzili tajne nauczanie dla młodzieży.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
2: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września. Od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Rusza portal rolnika, powstał M-Obywatel dla rolników.
2: Żeby ten rolnik w tym jednym miejscu, na tej jednej platformie mógł pozałatwić wszystkie sprawy.
1: Ruszył też przetarg na projekt i przebudowę rynku maślanego w Nowym Sączu.
3: Czy będzie lepiej? Trudno powiedzieć, to wszystko dopiero się okaże.
4: No ja jestem zwolennikiem, że takie nowoczesność, pewno, że tak, natomiast ludzie są za i przeciw.
1: A w Tarnowie po raz pierwszy odbędzie się półmaraton mościcki. Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Koniec papierowych formularzy i stania w kolejkach do biur powiatowych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z resortem rolnictwa uruchomiły portal Rolnika. To aplikacja, która ma zebrać wszystkie sprawy urzędowe, wnioski i płatności w jednym miejscu. Jak podkreśla prezes agencji Wojciech Legawiec, portal powstał za ponad 160 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy i ma działać całą dobę.
2: Zapadła decyzja o budowie portalu Rolnika, tak żeby było to, jak zawsze mówiliśmy, taki M-Obywatel dla rolnika, żeby ten rolnik w tym jednym miejscu, na tej jednej platformie mógł pozałatwić wszystkie sprawy, bo to krążenie między tymi różnymi podmiotami, systemami, no jest czasochłonne i nieefektywne.
1: Na początek udostępniono 20 e-usług, a w przyszłości do systemu mają dołączyć m.in. KRUS oraz wirtualny asystent oparty na sztucznej inteligencji, z którym rolnik porozmawia bezpośrednio z kabiny ciągnika.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Rynek maślany w Nowym Sączu ma się zmienić nie do poznania. Właśnie ruszył przetarg na projekt i jego przebudowę. Plac handlowy ma mieć zadaszenia, parking i nowoczesną nawierzchnię. Budowa ma potrwać do 1 grudnia 2028 roku. Sami kupcy w większości wiążą nadzieję z remontem, ale mają też swoje zastrzeżenia.
3: Moja opinia prywatna, to wydaje mi się, że to powinno zostać tak jak jest, tylko ulepszone troszkę tak, żeby było wygodniej chodzić, ale tego klimatu już nie będzie. Czy będzie lepiej? Trudno powiedzieć, to wszystko dopiero się okaże.
4: No ja jestem zwolennikiem, że takie nowoczesność, pewno, że tak, natomiast ludzie są za i przeciw.
5: Remont rynku jest potrzebny, bo dachy są do poprawy i to trzeba zrobić.
6: Na pewno będą ładniejsze, stragane. Ja oglądałam projekt, zadaszenia mają być i mają być wolne stoiska.
1: Na czas prac kupcy mają zostać przeniesieni na starą sandację. Jak informują władze Nowego Sącza, szacowany koszt inwestycji to 90 milionów złotych przy unijnym dofinansowaniu w kwocie ponad 56 milionów. A do tematu rynku maślanego wrócimy dzisiaj w Pulsie Regionu.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Trwa budowa Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Kotowie w gminie Łabowa. Jeszcze w tym roku budynek ma być gotowy w stanie surowym zamkniętym. Ma to być nowoczesne miejsce spotkań dla mieszkańców, przede wszystkim dzieci i seniorów, ale służyć ma też turystom. Wójt gminy Marta Słaby jest przekonana, że centrum będzie spełniało ważną funkcję integracyjną.
7: Ta inwestycja, na którą mieszkańcy Kotowa i całej gminy długo oczekiwali, a z każdym tygodniem już coraz wyraźniej widać, że powstaje miejsce, które będzie służyło nie tylko mieszkańcom tej miejscowości, ale będzie również ważnym punktem na kulturalnej i społecznej mapie całej naszej gminy. To również przykład tego, jak skutecznie możemy wykorzystywać środki zewnętrzne.
1: Wartość całego projektu wynosi ponad 4 miliony złotych. Centrum Edukacyjno-Kulturalne ma być gotowe już do końca przyszłego roku.
0: RDN na sportowo.
1: To ma być promocja zdrowego trybu życia i zachęta do aktywności fizycznej. W Tarnowie odbędzie się pierwszy półmaraton mościcki. Uczestnicy będą mieć do pokonania trasę ponad 21 kilometrów po płaskim terenie. Prezes Mościckiego Centrum Medycznego w Tarnowie Filip Bianche mówi, że ideą jest inspirowanie ludzi do zadbania o swoje zdrowie, także poprzez ruch.

0: Tym bardziej, że coraz częściej można zauważyć wady postawy, szczególnie wśród młodych.
1: W ostatnim czasie badaliśmy wady postawy dzieci w szkołach. Przebadaliśmy kilkaset dzieci. No i te wyniki są, znaczy nie chcę powiedzieć zatrważające, ale na pewno budzą konsternację, ponieważ jak się okazało, gro dzieci ma wady postawy, a one są związane oczywiście z tym, że używają smartfonów, dużo czasu spędzają przed komputerami i tak dalej, a mają mało ruchu. Wiemy, że ten problem jest powszechny, bo często rodzice też z różnych względów powodują, że dzieci po prostu na przykład nie uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, więc my chcemy pokazywać, że to jest coś, co naprawdę może przynosić wyłącznie same korzyści.
0: Półmaraton Mościcki odbędzie się w najbliższą niedzielę, początek o 10:00. Pół godziny wcześniej zostanie poprowadzona rozgrzewka dla uczestników, a na wydarzenie zapisało się już ponad 1000 osób. Start i metę wyznaczono przy ulicy Jarzębinowej 9, gdzie znajduje się Willa Kwiatkowskiego.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Miało być chłodnie, a tutaj znów pięknie i znów ciepło i takie miłe niespodzianki, to my lubimy. Chociaż maksymalnie według prognoz dzisiaj to 24 stopnie, może i tyle jest, ale w słońcu odczuwalnie jest więcej, a do tego nie wieje wcale jakoś mocno wiatr. Powiewa słabo lub umiarkowanie z północnego zachodu. Biometr mamy taki obojętny na wszystko.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Koniec biesiady oznacza środek pracującego tygodnia, to już środowe popołudnie. 9 minut po godzinie 12. Lucyna Ruchała, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Dzisiaj będziemy razem do godziny 17, tak wyjątkowo.

0: Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.
1: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607-394-524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
2: Magia teatru, bańki mydlane i oceaniczna przygoda. Zapraszamy na Festiwal Teatrów dla Dzieci. Już w sobotę 5 września w Amfiteatrze i na Rynku w Tarnowie Festiwal Teatrów z kapelusza. Na wydarzenie zaprasza Urząd Miasta Tarnowa. Szczegóły na kultura.tarnów.pl.
3: Po reklamie.

Renie już jest na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, a dzisiaj pełna muzyczna różnorodność i teraz będzie troszeczkę w stylu retro, mimo że to środa. A dzisiaj żadnych ograniczeń tutaj muzycznych nie mamy. I teraz będzie bardzo słynna grupa Electric Light Orchestra. I będzie to specjalna też okazja, 75. urodziny Mika Kamińskiego, skrzypka, członka zespołu tegoż właśnie, Electric Light Orchestra. Swoją grą na skrzypcach ubarwił takie hity jak Evil Woman, Strange Magic czy Sweet Talking Woman. Czy też piosenkę Don't Bring Me Down. Próbowałam się wsłuchać w niektóre te z tych piosenek. Nigdzie tam skrzypiec nie słyszę, ale no dobrze. Posłuchamy teraz Sweet Talking Woman i sprawdzimy, czy tam dźwięk skrzypiec się pojawia. No, oczywiście i to zaraz na początku.

0: Było o pewnych muzycznych urodzinach, ale też o niemuzycznych, chociaż z pewną piosenką, też związanych urodzinach. Teraz słów kilka. Poeta, pisarz i tłumacz, twórca kultowej dla kilku pokoleń postaci Misia Uszatka. 115 lat temu, bo właśnie 2 września 1911 roku urodził się Czesław Janczarski, autor zbiorów poezji dla dorosłych, blisko też 75 książek dla dzieci i młodzieży oraz też wielu przekładów z języka rosyjskiego. Pewnie niektórzy z Państwa pamiętają takie czasopisma jak Płomyczek, jak Świerszczyk. Był też współtwórcą tychże, pisał artykuły w tych czasopismach, ale był też twórcą dwutygodnika Miś, jednej z najbardziej znanych i poczytnych gazetek dla najmłodszych. Ale też to wszystko było piękne. Nie było smartfonów, nie było innych przeszkadzaczy, a dzieciaki mogły sobie czytać takie piękne rzeczy. Sławę jednak przyniósł mu najbardziej Miś Uszatek, główna postać z jego cyklu książek dla dzieci. Kształt plastyczny nadał mu ilustrator oczywiście, Zbigniew Rychlicki, ten pan się nazywał. Miś o klapniętym uszku Czesława Janczarskiego został bohaterem kultowej Dobranocki, czyli ponad 100 telewizyjnych krótkich filmów z udziałem Mieczysława Czechowicza jako narratora i też wykonawcy piosenki Misia.
1: Mówią o mnie Miś Uszatek, bo klapnięte uszko mam.
0: Jestem sobie mały miś, gruby miś, znam się z dziećmi nie od dziś. Pewnie wielu z Was tę piosenkę pamięta. No to jeszcze na koniec zagadka, którą możecie też zadać innym. Oczywiście zagadka z przymrużeniem oka. Co je na dobranoc Miś Uszatek? Oczywiście, że pora na dobranoc.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. Nie, nie 13 września połączenie emocji, świetnych melodii i wyjątkowych tekstów. Mateusz Ziółko i Liber wystąpią podczas sądeckiej jesieni kulturalnej. To będzie koncert pełen wzruszeń i dobrej energii. Muzyka, która trafia prosto do serca. I bywa, że raz na jakiś czas brak nam
2: się. Radiowe kino plenerowe. Uwaga, miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów. Już w niedzielę o 19 w Błoniu szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Małopolska. Koło gospodyń i gospodarzy wiejskich w Błoniu, niepubliczny zespół szkolno-przedszkolny w Błoniu oraz RDN Małopolska zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo psiarsko. Niedziela, godzina 19. Boisko szkolne w Błoniu. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
0: Po reklamie.
3: Tyle o mnie, opowiedz coś o sobie. Powiedz, jak się masz. W jakich barwach malujesz świat.
4: Nie no, sobie to coś opowie, ale za chwilę.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Maksymalnie 24-25, może nawet się pojawi na naszych termometrach i to w cieniu. Dzisiaj słońca powinno być pod dostatkiem, chociaż chmury też są przewidywane przez synoptyków, którzy jednak nie przewidują opadów deszczu poza porą nocną. Także dzisiejszej nocy, w zasadzie już po północy i jutrzejszego poranka całkiem możliwe, że przynajmniej trochę pokropi. Jutro będzie najchłodniejszy dzień w najbliższej przyszłości, do 22.
2: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: No to teraz nasz na zmorze i go do 100-milowego lasu zabrać.

0: Reklama.
1: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607-394-524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Magia teatru, bańki mydlane i oceaniczna przygoda. Zapraszamy na Festiwal Teatrów dla Dzieci. Już w sobotę 5 września w Amfiteatrze i na Rynku w Tarnowie Festiwal Teatrów z kapelusza. Na wydarzenie zaprasza Urząd Miasta Tarnowa. Szczegóły na kultura.tarnów.pl.
5: Radiowe kino plenerowe.
6: Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny! Już w piątek, 4 września o 20.30 zapraszamy do Baczkowa na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Arka Noego Ahoj Przygodo. Pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem bufet i przekąski od Koła Gospodyń Wiejskich Baczkowianki. Widzimy się na placu przy Leśniczówce. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Baczków.
7: Po reklamie.

0: Na zegarach prawie 12:43 i taka sytuacja może czasem się zdarzyć. Synu, wstawaj, musisz iść do szkoły. Nie wstaję, kto mnie zmusi? No synu, wstawaj do szkoły, jesteś przecież dyrektorem. No właśnie, można się uśmiechnąć, bo to w sumie taki dowcip miał być, a z drugiej strony czasem twarze depresji pojawiają się. Nie tylko u uczniów, ale i u nauczycieli. 1000 nauczycieli może skorzystać z nowej edycji programu edukacyjnego Twarze Depresji dla Szkół. Rozpoczęły się zapisy na 4. edycję tego programu. To bezpłatna inicjatywa skierowana do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski, w ramach której Fundacja Twarze Depresji przeszkoliła dotychczas ponad 2,5 tysiąca nauczycieli. Celem jest zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie rozpoznawania problemów psychicznych dzieci i młodzieży, a także właściwego reagowania na niepokojące sygnały, mówi Anna Morawska-Borowiec, prezes Fundacji Twarze Depresji.
1: Na początku 28 września będzie 6-godzinne szkolenie, podczas którego nauczyciele dowiedzą się, jak rozpoznawać zaburzenia depresyjne u dzieci, zaburzenia lękowe, jak zareagować, kiedy zauważą, że dziecko ma myśli samobójcze, czy samo okalecza się, czy ma trudności z uzależnieniem od telefonu, od internetu, czyli tak zwane uzależnienia behawioralne będą również objęte tym szkoleniem.
0: Jednocześnie od września telefon zaufania dla nauczycieli jest czynny aż 5 dni w tygodniu, podkreśla Anna Morawska-Borowiec.
1: Działa 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, od godziny 13 do 17, dzwoniąc pod numer 510 338 182. Nauczyciele mogą porozmawiać z naszymi psychologami zarówno o własnych trudnościach, jak i o wyzwaniach ze zdrowiem psychicznym uczniów. Już od czasu pandemii widzimy, że rośnie liczba zachorowań na depresję, na zaburzenia lękowe wśród dzieci i młodzieży.
0: No i właśnie to jest bardzo ważne, że telefon o numerze 510 338 182 jest przeznaczony też dla nauczycielek i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia psychologicznego, przeżywają kryzys, doświadczają przeciążenia, czy też chcą skonsultować trudną sytuację dotyczącą ucznia. Jakby ktoś chciał zanotować, to jeszcze raz powtórzę ten numer 510 338 182. A dzisiaj tak w ogóle będzie jeszcze jeden numer do podyktowania, także miejcie coś do pisania przy sobie.

Kolejne spojrzenie do muzycznego kalendarza. 48 lat, jak dobrze liczę, a chyba dobrze. Kończy dzisiaj Tatiana Okupnik. Przyszła na świat w 78 roku w Łodzi. Wokalistka, kompozytorka, prezenterka telewizyjna, a karierę zaczynała od amatorskiego zespołu Carpe Dream. Popularność zdobyła jednak dzięki grupie Blue Cafe, z którą nagrała takie hity jak Espanol, Kochamy siebie, Do nieba, do piekła, czy anglojęzyczną piosenkę You May Be In Love oraz Love Song. W 2005 roku opuściła zespół Blue Cafe, żeby kontynuować karierę solową. Charakterystyczny głos Tatiany Okupnik pojawi się teraz w jednej z piosenek grupy Blue Cafe, właśnie You May Be In Love.

0: Enrique Iglesias, Maria Becerra, a za chwilę Marta Jadłowska i wiadomości.
1: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Region jest nasz.
1: Wypadek podczas prac na stadionie w Woli Dębińskiej. Mężczyzna został porażony prądem.
2: Podczas prowadzonych prac z wykorzystaniem rusztowania została dotknięta linia średniego napięcia.
1: Caritas Polska pomaga poszkodowanym w powodzi w Nepalu. Zaprosimy też na agropromocję, ta już w najbliższy weekend w Starym Sączu.
3: Wszystko wskazuje na to, że będzie to największa agropromocja.
1: Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Do groźnego zdarzenia doszło dzisiaj w Woli Dębińskiej w powiecie brzeskim. Podczas prac prowadzonych na miejscowym boisku doszło do porażenia prądem mężczyzny. Jak relacjonuje oficer prasowy Brzeskiej Straży Pożarnej Dominik Machał, prace były prowadzone na rusztowaniu w pobliżu linii energetycznej.
2: W miejscowości Wola Dębińska podczas prowadzonych prac z wykorzystaniem rusztowania została dotknięta linia średniego napięcia 15 kW, w wyniku czego została poszkodowana jedna osoba. Zasilanie zostało wyłączone zdalnie poprzez zakład energetyczny. Obecnie będą trwały dalsze czynności prowadzone przez policję.
1: Poszkodowany został zabrany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. W chwili zabierania go przez medyków mężczyzna był przytomny.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Caritas Polska przekazała 400 tysięcy złotych na pomoc poszkodowanym w powodzi w Nepalu. Wsparcie będzie kontynuowane dzięki uruchomionej zbiórce. Pieniądze będą przeznaczone m.in. na żywność, czystą wodę, artykuły higieniczne i medyczne, przekazał ksiądz Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska.
4: Środki te zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby, a także na zapewnienie bezpiecznego schronienia. Caritas Polska działa na miejscu od pierwszych chwil. Jest to możliwe dzięki współpracy.

0: Oby widać też lekki wzrost wszystkich zdarzeń drogowych. Łącznie Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu odnotował 101 wypadków i 403 kolizje drogowe. W analogicznym okresie w ubiegłego roku były to 84 wypadki i 404 kolizje.
1: Ogólnie rzecz biorąc, ten poziom taki tych zdarzeń drogowych, poziom tego bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym jest na bardzo, bardzo zbliżonym pułapie co do roku ubiegłego, przy czym rok rocznie obserwujemy to, że ten okres wakacyjny, czyli w zasadzie od połowy czerwca, od początku czerwca tak do połowy września, to jest ten okres, kiedy odnotowujemy w naszym powiecie największą liczbę zdarzeń drogowych, jeżeli chodzi o cały jakby rok kalendarzowy.
0: Mówił Ryszard Ogórek, zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu. Jak dodał, zwiększenie liczby wypadków było widać przede wszystkim w rejonie sądeckich uzdrowisk i miejscowości turystycznych.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Zbliża się największa wystawa rolnicza w Małopolsce. Już w ten weekend w Starym Sączu będzie można zobaczyć stoiska podzielone na różne sektory, między innymi maszyn, roślin, zwierząt, rękodzieła czy przetwórstwa. Zaprezentuje się tu w sumie ponad 300 wystawców, mówi główny organizator wydarzenia, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Bronisław Dudka.
3: Wszystko wskazuje na to, że będzie to największa agropromocja, choć od ostatniej ona tak bardzo się nie powiększyła, bo może jakieś 10% wystawców. Jest przygotowana nieograniczona ilość miejsc parkingowych, które są bezpłatne. Każdy wjedzie, wyjedzie bez problemu. Zabezpieczają to nasi pracownicy. Wydzierżawiliśmy sporo terenów dodatkowo po to, żeby rzeczywiście każdy mógł dojechać i bezpiecznie zaparkować.
0: Agropromocja odbywać się będzie w najbliższą sobotę i niedzielę. W Starym Sączu odbyła się dzisiaj konferencja prasowa na temat agropromocji. Co jeszcze zdradzili organizatorzy, powiemy w Pulsie Regionu.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: To, że dzisiaj jest słonecznie i będzie słonecznie, no to chyba już do tego się zdążyliśmy przyzwyczaić. Zresztą wczoraj też było pięknie. Dziś maksymalnie do około 24-25 stopni. Jutro nieznacznie się ochłodzi, bo maksymalna temperatura to około 22 stopni. Jutro też może się zachmurzyć i przelotnie przynajmniej popadać deszcz. Zresztą już od nocy mogą się te opady deszczu rozpocząć.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Prawie 6 minut po 13.

0: Mamy czas.
1: Reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Radiowe kino plenerowe. Uwaga miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów. Już w niedzielę o 19 w Błoniu szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Małopolska. Koło gospodyń i gospodarzy wiejskich w Błoniu, niepubliczny zespół szkolno-przedszkolny w Błoniu oraz RDN Małopolska zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo psiarsko. Niedziela, godzina 19. Boisko szkolne w Błoniu. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
1: Po reklamie.

Tutaj sabotować niczego nie będziemy. 14 minut po godzinie 13. Zajrzyjmy zatem do kalendarza. 2 września to jest 245 dzień roku. Do końca roku pozostaje 120 dni. Słońce wstało dość późno, ale będzie jeszcze dłużej spać. O 5.54 konkretnie. Zajdzie o 19.19. Te godziny łatwo zapamiętać, ale nie warto się przywiązywać do tej godziny, ponieważ jutro już będzie inna godzina zachodu słońca. To są dane dla regionu sądeckiego, ale myślę, że całkiem podobne są w regionie tarnowskim. Dzień potrwa 13 godzin i 25 minut i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku jeszcze o 5 godzin i 17 minut. Aleksander, Bohdan, Czesław, Eliza, Franciszek, Jakub, Jan i Julian oraz Stefan, Zenon i Zofia to dzisiejsi solenizanci wszystkiego, co najlepsze dla Was. I solenizanci, i jubilaci. Trochę wydarzeń, trochę ważnych dat. W 1621 roku podczas wojny polsko-tureckiej rozpoczęła się bitwa pod Chocimiem. Była to zwycięska bitwa polskiego rycerstwa pod dowództwem hetmana Karola Chodkiewicza. W 1945 roku w Polsce powstała konspiracyjna organizacja antykomunistyczna Wolność i Niezawisłość, kontynuująca działalność Armii Krajowej i Delegatury Sił Zbrojnych. Zrzeszenie działało do 1952 roku. W roku 1991 na antenie telewizyjnej Dwójki ukazało się premierowe wydanie programu informacyjnego Panorama, która zastąpiła Panoramę Dnia. W roku 2020 emerytowany papież Benedykt XVI stał się najstarszym w historii żyjącym papieżem, wyprzedzając żyjącego w latach 1810-1903 Leona XIII. I jeszcze trochę urodzinowo. W 1964 na świat przyszedł amerykański aktor Keanu Reeves, w 66 meksykańska aktorka Salma Hayek. Tatianę Okuflik już dzisiaj wspomnieliśmy, ale warto jeszcze powiedzieć o pewnej wokalistce, o pewnej pani znanej jako Goja, która przyszła na świat w 75 roku w Krasnym Stawie. Właściwie to nazywa się Magdalena Wójcik. Piosenkarka, liderka zespołu Goja, która ten zespół założyła w 1991 roku wraz z gitarzystą Grzegorzem Jędrachem oraz klawiszowcem Rafałem Gorączkowskim. W 2010 roku album grupy zatytułowany Utkane z wyobrażeń został nominowany do Nagrody Super Jedynki w kategorii Płyta Pop. Jedną z pierwszych jej znanych piosenek była następująca piosenka Smak słów. Tak mi się podobała, że kiedyś ją ustawiłam jako dźwięk budzika. Łatwo się domyślić, że zaraz potem przestała się podobać po krótkim czasie. To mnie tak.

Natalia Nekiel i Epoka X. Chyba jedna z niewielu piosenek tak zwanego młodego pokolenia, która wpada w ucho tak zwanemu starszemu pokoleniu. I trwa około 4 minut, a nie niecałe 3, jak większość z piosenek produkowanych teraz. 26 minut prawie po godzinie 13.

0: Reklama.
1: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września. Od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
0: Po reklamie.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor – Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl
3: 980 hektopaskali pokazuje nasz barometr, a to znaczy, że nieco ciśnienie spadło i według prognoz jeszcze troszkę spadnie. Spadnie też nieco temperatura. Jutro będzie maksymalnie do około 22-23 stopni. W piątek już trochę cieplej, a sobota i niedziela pod znakiem takich temperatur umiarkowanych, powiedzmy. 22 to będzie maksymalnie i mocny wiatr.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Reklama.
1: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 55. Stara cena 3,30. Teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
2: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko złoty 99 za sztukę.
3: Lidl. To się opłaca.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Magia teatru, bańki mydlane i oceaniczna przygoda. Zapraszamy na Festiwal Teatrów dla Dzieci. Już w sobotę 5 września w Amfiteatrze i na Rynku w Tarnowie Festiwal Teatrów z kapelusza. Na wydarzenie zaprasza Urząd Miasta Tarnowa. Szczegóły na kultura.tarnów.pl.
2: Po reklamie.

drive, just drive, po prostu jedź. Gdzie jechać? No najlepiej to pojechać do Medjugorje, drodzy Państwo. I to w takim szczególnym miesiącu, jakim jest październik. Październik to miesiąc modlitwy różańcowej, jak pewnie wszyscy dobrze wiedzą. Od 3 do 10 października można stać się uczestnikiem wspaniałej pielgrzymki. Też jest oczywiście tam przewidziany wypoczynek na Rivierze Makarskiej, plażowanie, spotkanie z lokalnymi gospodarzami połączone z degustacją regionalnych produktów. To zawsze trzeba mieć na uwadze, że jest i coś dla ciała, i coś dla ducha, oczywiście, bo jednym z najważniejszych punktów będzie wejście na Podbrdo, czyli Górę Objawień. Tam rozpoczęły się wydarzenia związane z objawieniami Matki Bożej. W planie jest również wizyta w Tichalinie, znanej z wyjątkowej figury Maryi. Będzie też modlitwa w sanktuarium Vepric, nazywanym chorwackim Lourdes. Będzie też Križevac, czyli Góra Krzyża i Droga Krzyżowa. Będzie można zobaczyć też wpisany na listę UNESCO Mostar i przejść się po dość śliskim i przepięknym i wysokim moście. No co tu dużo mówić, tam się po prostu chce wracać, wiem, bo byłam już 3 razy. I jeszcze pojadę, oczywiście. Może nie w październiku, bo ileż można w jednym roku, ale może ktoś z Państwa będzie chciał pojechać właśnie z cudowną ekipą, między innymi naszych słuchaczy oraz pod opieką duchową księdza Marcina Gryzły. No i właśnie u księdza są też wszelkie dostępne informacje i zapisy. Numer telefonu następujący 691 147 893. Za chwilę powtórzę, a teraz powiem o kosztach pielgrzymki, które wcale nie są wygórowane. Pamiętajcie, 850 zł i 300 euro. Tak, to jest tydzień i tam jest wszystko, drodzy. A już w tym. 691 147 893. A i co jeszcze ważne, to jest pielgrzymka, która wyruszy z Nowego Sącza. O godzinie 16 będzie zbiórka uczestników w Nowym Sączu przy kościele Świętej Heleny, w parafii Świętej Heleny. O 16.30 wyjazd autokarem, no i później już przejazd przez Słowację, Węgry, Chorwację w kierunku Bośni i Hercegowiny. Program jest bardzo piękny, bardzo bogaty. Także kochani, kto czuje taką chęć, niech po prostu zadzwoni pod numer telefonu 691 147 893. Zapisuje się i jedzie i na pewno nie pożałuje.

0: Mamy dzisiaj kolejny dzień z dobrą muzyką i mam nadzieję, że też z dobrymi informacjami, które pojawią się w Pulsie Regionu. Krzysztof Niedziela przed mikrofonem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No, z informacjami jest tak, że są faktycznie różne. Nie wiem, czy zawsze podajemy dobre informacje,
0: na pewno
1: ale ważne.
0: Ważne.
1: O, tak, no właśnie to do tego zmierzałem, że czasami trzeba podać informacje niezbyt dobre, ale istotne. No cóż, tutaj nie chcę oczywiście w tym zdaniu sugerować tego, jaka przyszłość jest autobusów, czy właściwie tak, małopolskich linii dowozowych, tak? Czyli tutaj organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego różnych kursów. No i tym tematem będziemy się dziś zajmować, ponieważ zajmował się nim Sejmik Województwa Małopolskiego, a zajmował się, bo czasami trzeba dyskutować o finansowaniu, tak? Bo to czasem się wydaje, że jeżdżą jakieś autobusy, czy to organizowane przez samorządy, albo przez prywatnych przewoźników i że to po prostu jeździ, ale to też wiąże się z kosztami i zawsze jest pytanie, czy jest na to finansowanie, czy to jest rentowne, czy nierentowne. Wiadomo, że w przypadku tych organizowanych przez samorządy to trochę nacisk jest inny. No nic, stawiając kropkę, małopolskie linie dowozowe. Jaka będzie ich przyszłość w Małopolsce, w tym oczywiście dotyczy to również i ziemi tarnowskiej, i regionu sądeckiego, bo i takie autobusy jeżdżą właśnie w nasze strony. Będzie też rozmowa z biskupem Wojciechem Osialem, przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. A skoro taki gość, no można się domyślać, że to między innymi lekcje religii, ale oczywiście też wychowanie młodych ludzi, no to są tematy cały czas na czasie i na bieżąco. I co tutaj jeszcze nasi reporterzy szykują? Inwestycja, która jest szacowana na nawet 90 milionów złotych. Rynek Maślany w Nowym Sączu wydaje się takim miejscem na razie jeszcze niepozornym, choć bardzo ważnym, bo tam codziennie odbywa się, czy powiedzmy 5 dni w tygodniu, czy 6, odbywa się handel, kupuje się świeże warzywa i tym podobne. Ale to miejsce no, wygląda dość archaicznie, prawda? A wedle projektów i wizualizacji, które już od jakiegoś czasu można oglądać, no to zmieni się nie do poznania. I to znamy już termin. Na razie przypominamy ten temat, ponieważ został ogłoszony przetarg na projekt i budowę. Czy wręcz, trzeba powiedzieć, gruntowną przebudowę rynku maślanego w Nowym Sączu. I będziemy mówić też o zbliżającej się wielkimi krokami, bo to już najbliższy weekend agropromocji w Starym Sączu, czyli słynnej już corocznej wielkiej wystawie dotyczącej rolnictwa i nie tylko. Także już coś niecoś wam zdradzimy, co na tegorocznej agropromocji w Starym Sączu.
0: No to startujemy.
1: 15.30.
0: Opowiadał o tym, co będzie w Pulsie Regionu Krzysztof Niedziela.
1: Dziękuję.

Około 3 minut zostało nam do godziny 14. Wiadomości za moment. Mam nadzieję, że będzie przynajmniej jakaś jedna bonne nouvelle, czyli dobra wiadomość.

0: Już za chwilę sprawdzimy, czy małopolskie linie dowozowe będą nadal funkcjonować.
1: Chodzi nam wszystkim o to, aby te linie obejmowały coraz większy obszar, a aby likwidowały to wykluczenie komunikacyjne.
0: Już w piątek w Nowym Sączu rusza Sądecka Jesień Kulturalna.
2: Koncertem inauguracyjnym będzie koncert Symfonii Karpatii pod batutą Wojciecha Zwierniaka.
0: Na zegarze 14. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Małopolskie linie dowozowe będą funkcjonować dalej pod warunkiem, że będzie finansowanie, podkreśla wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch. Kilka godzin trwała dyskusja podczas ostatnich obrad Sejmiku w sprawie zmian legislacyjnych w ustawach dotyczących transportu zbiorowego. Ustawa przerzuca obowiązki z wojewodów na marszałków, którzy mieliby zostać koordynatorami przewozów regionalnych. Ustawę zawetował jednak prezydent Karol Nawrocki, podkreślając, że zamiast poprawić lokalny transport, sport może doprowadzić do likwidacji kolejnych połączeń i wykluczenia komunikacyjnego. Tymczasem ponad 3 godziny trwała dyskusja podczas obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego, a była poświęcona małopolskim liniom dowozowym, czyli pionierskiemu projektowi transportowemu Województwa Małopolskiego. Obrady Sejmiku podsumował w programie Słowo za Słowo wiceprzewodniczący Wojciech Skruch.
1: Dyskusja była długa, trwała ponad 3 godziny. Temat wróci na pewno. Myślę, że na kolejnej sesji podejmiemy tą dyskusję ponownie. Może już nieco w ograniczonej formie, ale będziemy kierować apel na pewno do polskiego parlamentu, polskiego rządu, aby uwzględniono te zapisy, na które zwracał uwagę pan prezydent. Chodzi nam wszystkim o to, aby te linie obejmowały coraz większy obszar, a aby likwidowały to wykluczenie komunikacyjne. Przyszłość linii dowozowych w dużej mierze uzależnia nas od tego, jak duża dostępność środków będzie w Krajowym Funduszu Przewozów Autobusowych. Potrzeba, aby ten fundusz na pewno zwiększył swoje środki. Ważne jest, aby zagwarantować przewoźnikom stabilność umów.
0: Autobusy małopolskich linii dowozowych przewożą miliony pasażerów rocznie, a zainteresowanie nimi wciąż rośnie. Flota małopolskich linii dowozowych liczy obecnie ponad 200 pojazdów. Codziennie na trasy wyjeżdżają 132 nowoczesne autobusy. Temat powróci dzisiaj jeszcze w Pulsie Regionu, ten na naszej antenie o 15.30.
3: Słuchacie wiadomości RDN.

0: Zławią. Chcielibyśmy do końca roku, tegoż to roku zrobić. No, jak firma jest dobra, gdy wejdzie w teren, to w tym roku uważam, że to powinna zrobić.
1: To jest od okolic Świniarska Wałów, tam też są tak takie jest. Miejsca rekreacyjne i przedłużenie tej ścieżki ze
0: do
1: Świniarska.
0: Do ulicy Starowiejskiej.
1: Do granicy Nowego Sącza.
0: Tak, do Nowego Sącza. 2 km 600 m.
2: Z wójtem Stanisławem Kuzakiem rozmawiał Krzysztof Niedzielan, a po uzyskaniu pozwolenia na budowę będzie można ogłosić przetarg na tę inwestycję.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
2: Krew w moczu powinna być sygnałem do szybkiej wizyty u lekarza. Nie oznacza od razu raka. Przyczyną mogą być m.in. infekcja czy kamica, ale bez diagnostyki nie da się tego rozstrzygnąć. Mówił o tym w audycji Bez Skierowania lekarz Jarosław Zgajewski, kierownik oddziału urologii ogólnej i onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Mielcu. Na antenie RDN podkreślał, że tego objawu nie można lekceważyć, ponieważ krwiomocz może być również jednym z pierwszych objawów nowotworu układu moczowego.
4: I też nie należy popadać w jakąś panikę, że jak jest krew, to już mam raka. Nie, bądź Boże. Tu jest bardzo często, właśnie częściej to jest z powodu tego krwiomoczu, czy krwinkomoczu, czyli takiej ilości, której my okiem swoim nie widzimy, tylko wychodzi nam w badaniach ogólnych moczu, to krwinkomocz, jest po prostu stan zapalny w drogach moczowych, bądź kamienie w drogach moczowych, które też mogą towarzyszyć stanowi zapalnemu. Natomiast nie nowotwór, ale my tego nie wiemy i my musimy to rozróżnić. Albo możemy mieć dwie choroby. O tym zawsze trzeba pamiętać. To, że ktoś ma stan zapalny, to nie wyklucza, że nie będzie miał w tym momencie nowotworu.
2: Głównym i najważniejszym czynnikiem ryzyka nowotworów układu moczowego, czyli raka pęcherza moczowego, nerki i prostaty, jest palenie tytoniu.
3: RDN kulturalnie.
2: Będzie 8 koncertów i 12 spektakli. W najbliższy piątek w Nowym Sączu rusza Sądecka Jesień Kulturalna. Będzie to już 6. edycja tej imprezy. W piątek odbędzie się koncert inauguracyjny. Publiczność czeka podróż przez różne muzyczne światy, zapowiada Małgorzata Głowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
5: Koncertem inauguracyjnym będzie koncert Symfonii Karpatii pod batutą Wojciecha Zwierniaka i wystąpią w nim Sławek Uniatowski, Ania Karwan i Marcin Wyrostek. Również gościnnie wystąpi Tomek Torres. Jest to perkusista z zespołu Afromental. Także bardzo ciekawa propozycja koncertu. Usłyszymy dużo ballad, również Wodeckiego. Serdecznie zapraszam.
2: Koncert odbędzie się w amfiteatrze w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu, początek o 19:00, a festiwal potrwa do 27 września.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Jeszcze możemy się cieszyć dość wysokimi temperaturami i słoneczną pogodą. W następnym tygodniu też jeszcze ma być powyżej 20 stopni, a nawet powyżej 25, bo środa, jeśli wierzyć długoterminowym prognozom pogody, to będzie dzień, kiedy na termometrach nawet 27 stopni się pojawi, i to w cieniu, i wtedy też będzie pełne słońce, a później już tak troszeczkę wszystko spadnie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: To znaczy tak, nie wiem, czy wszystko spadnie. Spadnie temperatura i spadnie deszcz, a ciśnienie, to się jeszcze okaże.

0: Reklama.
1: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
2: Magia teatru, bańki mydlane i oceaniczna przygoda. Zapraszamy na Festiwal Teatrów dla Dzieci. Już w sobotę 5 września w Amfiteatrze i na Rynku w Tarnowie Festiwal Teatrów z Kapelusza. Na wydarzenie zaprasza Urząd Miasta Tarnowa. Szczegóły na kultura.tarnów.pl.
3: Radiowe kino plenerowe.
4: Nie macie jeszcze planów na wrześniowy piękny wieczór? Wpadnijcie na Kino pod chmurką. Już w sobotę 5 września Stadion Sportowy w Ilkowicach. Na ekranie kina plenerowego RDN Małopolska Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w sobotę. Zapraszają Rada Sołecka Ilkowic, KGW Ilkowice oraz Gminne Centrum Kultury w Żabnie.
0: Po reklamie.

Kwadrans po 14, teraz grupa Team Me zaśpiewa o słońcu na niebie, którego nam bardzo, bardzo potrzeba. A później będzie spotkanie z płytą tygodnia. Nie do każdej płyty tygodnia odnosimy się z taką samą ekscytacją, ale ta, tak myślę, jest szczególna. Za chwilę posłuchamy jednej z piosenek.

0: Płyta tygodnia.
1: Rzadko kiedy gości na naszej antenie muzyka country, dlatego tym bardziej się cieszę, że płyta Treasure pana o nazwisku Brandon Flowers będzie gościć, już gości w tym tygodniu na naszej antenie. Jest sporo utworów do zagrania. Dzisiaj zagramy piosenkę Does It Ever Cross Your Mind? Czy kiedykolwiek przychodzi ci to na myśl, czy czasem o tym myślisz? Ot takie pytanie w tytule piosenki. Im jestem starszy, tym częściej wracam do muzyki mojego ojca. Nazywał ją country western. Odkrywam, że historie, które noszę w sobie, najlepiej odnajdują się właśnie w tej pięknej amerykańskiej tradycji. Tak mówi Brandon Flowers.

0: Brandon Flowers. To bardzo pięknie nazywać się kwiaty, prawda? No i też ładna płyta.
1: Płyta tygodnia.
0: A z panem Brandonem usłyszymy się jeszcze w piątek.
2: Rysunek twoich ust, czuły gest. Można marzyć,

Jak długo trzeba będzie czekać na otwarcie ulicy Batorego w Tarnowie oraz gdzie zostanie przeniesiony rynek maślany na czas modernizacji, rynek maślany w Nowym Sączu. Między innymi na te pytania postaramy się odpowiedzieć w wiadomościach, a te za równe 3,5 minuty. Zostańcie z nami.

0: Jeszcze blisko 3 tygodnie trzeba będzie poczekać na otwarcie ulicy Batorego w Tarnowie. Mimo że robotnicy skończyli już pracę, droga w pełni zostanie udostępniona kierowcom dopiero 18 września. Dyrektor Zarządu Drogi Komunikacji w Tarnowie Grzegorz Wałęga tłumaczy, że nie można wcześniej udrożnić ruchu, bo to mogłoby wpłynąć na trwałość nawierzchni.
1: To, że dalny odcinek od ulicy Staszica do ulicy Nowy Świat jest zamknięty, jest to spowodowane reżimami technologicznymi, po prostu fuga cementowa, która wiąże, wypełnia przestrzenie między kostkami, wymaga odpowiedniego czasu, aby osiągnąć gwarantowaną wytrzymałość, tak aby ta nawierzchnia służyła wszystkim kierującym, jak i mieszkańcom.
0: Prace na Batorego trwały od jesieni ubiegłego roku. Modernizacji przyjrzymy się jeszcze dzisiaj w Pulsie Regionu.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Rynek maślany w Nowym Sączu ma się zmienić. Właśnie ruszył przetarg na projekt i jego przebudowę. Plac handlowy ma mieć zadaszenia, parking i nowoczesną nawierzchnię. Budowa ma potrwać do 1 grudnia dnia 2028 roku. Sami kupcy w większości wiążą nadzieję z remontem, ale mają też swoje zastrzeżenia.
3: Moja opinia prywatna, to wydaje mi się, że to powinno zostać tak jak jest, tylko ulepszone troszkę tak, żeby było wygodniej chodzić, ale tego klimatu już nie będzie. Czy będzie lepiej? Trudno powiedzieć. To wszystko dopiero się okaże. No
4: ja jestem zwolennikiem, że takie nowoczesność, pewno, że tak. Natomiast ludzie są za i przeciw.
5: Remont rynku jest potrzebny, bo dachy są do poprawy i to trzeba zrobić.
6: Na pewno będą ładniejsze, stragane. Jak ja oglądałam projekt, zadaszenia mają być i mają być wolne stoiska.
0: Na czas prac kupcy mają zostać przeniesieni na starą Sandecję. Do tego tematu także wrócimy dzisiaj w Pulsie Regionu o 15.30.
2: RDN na sportowo.
0: Sensacja w Środzie Wielkopolskiej. Sandecja Nowy Sącz odpadła z Pucharu Polski. W meczu pierwszej rundy rozgrywek przegrała 2-3 z trzecioligową Polonią. Dla biało-czarnych trafili Adrian Danek i Patryk Kieliś. 2 gole dla Polonii zdobył były napastnik Sandecji Jakub Wilczyński. Moi zawodnicy zostawili mnóstwo zdrowia na boisku, ale niestety przegraliśmy mecz, mówi trener biało-czarnych Rafał Smalec.
7: I to jest przykre, bo ja od swoich zawodników oczekuję zdecydowanie więcej niż dostałem dzisiaj, bo były momenty w tym meczu, w którym Polonia miała nad nami przewagę. Wynikało to z jej dobrej gry, ale zdecydowanie więcej oczekuję w takich sytuacjach, w których przeciwnik spycha nas do broni niskiej, że my będziemy bardziej konkretni w tej obronie niskiej i będziemy sobie lepiej z tymi sytuacjami radzili. I o dziwo, po czerwonej kartce my w 10 wyglądaliśmy lepiej niż w 11 i to jest straszne. Posypujemy głowę popiołem, bardzo mocno przepraszam kibiców.
0: Biało-czarnym pozostanie walka w drugiej lidze. Najbliższy mecz już w sobotę o 12 na wyjeździe z Podhalem Nowy Targ.

0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Być może dzisiaj jeszcze da się przejść suchą stopą przez nasz region. Jutro już będzie to mniej możliwe, ponieważ jutro już będzie więcej chmur i też może popadać deszcz oczywiście, na szczęście. Na razie będą to opady deszczu. W następnym tygodniu będzie pięknie i słonecznie do czasu. Od kolejnego czwartku już będzie się ochładzać i też opady deszczu się rozpoczną.
0: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Reklama.
1: A kto to?
2: To Jan Sebastian Bach.
1: A gdzie to?
2: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
1: A co to?
2: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
1: A, to ja też chcę!
2: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
1: Ło, to super!
2: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta. Zatem nie zwlekaj.

Jest takie miejsce, gdzie niebo spotyka się z ziemią. Tak o Medjugorje mówią pielgrzymi. W orędziach przekazywanych przez Maryję, nazywaną Królową Pokoju, wciąż słyszymy, że przez modlitwę, post i nawrócenie ludzie doświadczą bliskości Boga. W ich sercach zniknie lęk i zapanuje pokój. Wyrusz z nami na pielgrzymkę do Duchowego Ośrodka Świata, do Medjugorje, w terminie od 3 do 10 października. Wyjazd autokarem z Nowego Sącza. Koszt 850 zł i 300 euro. Opieka duchowa. Kierownik anteny Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło. Zadzwoń pod numer 691 147 893. Tak, Maryja zaprasza właśnie Ciebie.

0: teraz supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Boiska Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych.
1: Po reklamie.

0: Karolina Szczurowska śpiewała o kwiatkach, a teraz o drogach i korkach Łukasz Raczkowski, ale nie będzie śpiewał chyba.
1: Nie. Oszczędzę tobie i innym. Tak. Chociaż ja wiem,
0: Myślę, że nie jest tak źle.
1: Dziękuję. Olszanka to ta miejscowość, gdzie było jedno zdarzenie, dzisiaj takie poważniejsze trochę, bo zderzenie dwóch samochodów osobowych bez osób poszkodowanych. No to najważniejsze w tym wszystkim, to było przed południem. No i teraz korki się robią, tak, już tak troszeczkę widać tą szkołę, że ona już trwa, zaczęła się. W Nowym Sączu Wielopole, Wielogłowy, wjazd do miasta od północy Barska, Pieczkowskiego, skrzyżowanie Kilińskiego, Piotra Skargi, to jak zjeżdżamy z rynku w stronę ronda pod zamkiem, tu korek się tworzy, Gołąbkowice przy cmentarzu, to Lwowska, też przed wjazdem na rynek Lwowska, Rondo Solidarności, Bulwar Narwiku, ulica Limanowskiego, Zygmuntowska, Węgierska też z rondem Jana Pawła II, ale też Chełmiec i Helena, tutaj rondo też i skrzyżowanie. To miejsca, gdzie trzeba się liczyć z utrudnieniami. Widać, że rzeczywiście to natężenie ruchu jest większe niż na przykład o tej porze jeszcze w tamtym tygodniu, więc rok szkolny widać. W Limanowej również wokół rynku dużo samochodów i ulica Matki Boskiej Bolesnej. Marka, Żwirki i Wigury, sam rynek, też wyjazd na ulicę Piłsudskiego z Kopernika, Piłsudskiego, ale bardziej przede wszystkim pod szpitalem powiatowym i Sowliny z każdej strony. W Mszanie Dolnej, tam jeszcze zobaczmy, ulica Piłsudskiego z Orkana, o tej porze również korek w centrum miasta. W Grybowie to Kościuszki i Grodgera do świateł, przede wszystkim jeśli chodzi o światła w tym rejonie. Natomiast jeśli chodzi o rynek, no to tu już rzeczywiście widać, że zaczęła się szkoła, bo ulica Węgierska korkuje się do wyjazdu na rynek przy tamtejszej szkole właśnie. W Gorlicach można by powiedzieć, że praktycznie wszędzie nieciekawie się jedzie ciasno i cała droga krajowa 28 biegnąca przez miasto w obydwu kierunkach i Sienkiewicza czy Węgierska, ulice, które dochodzą od południa. Przedłużenie w stronę Biecza Krajówki to ulica Zakole i Skrzyńskich, tamtejsze skrzyżowanie. W centrum to między rondami Biecka, Stawiska, Mickiewicza, Legionów, Nadbrzeżna, jak wjeżdżamy na centrum też do skrzyżowania. Także no jest problem w Gorlicach teraz. W Krynicy przede wszystkim Pułaskiego, od tego remontowanego odcinka w dół do ronda pod Kościem Zdrojowym i Piłsudskiego. Wzrasta troszkę też ruch w rejonie zjazdu z Ebersa na ulicę Kraszewskiego, na przykład przy urzędzie miasta czy na Zdrojowej. W Tarnowie teraz tam zobaczmy na północ, to przede wszystkim ulica o tej porze Lwowska, Sitki, Słoneczna, Starodąbrowska, ulica Szkotnik z ulicą Słowackiego. Również Krakowska, na południu mamy Tuchowską z Narutowicza, Klikowską, ale też o tej porze Pułaskiego, Mościckiego czy ulica Kwiatkowskiego, tam ruch zwiększony.
0: A jak to będzie za pół godziny, to też sprawdzimy. Łukasz Raczkowski, dziękujemy za informację.
1: Dziękuję.

0: Reklama. Magia teatru, bańki mydlane i oceaniczna przygoda. Zapraszamy na Festiwal Teatrów dla Dzieci. Już w sobotę 5 września w Amfiteatrze i na Rynku w Tarnowie Festiwal Teatrów z Kapelusza. Na wydarzenie zaprasza Urząd Miasta Tarnowa. Szczegóły na kultura.tarnów.pl. Radiowe kino plenerowe. Uwaga, miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów. Już w niedzielę o 19 w Błoniu szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Małopolska. Koło gospodyń i gospodarzy wiejskich w Błoniu, niepubliczny zespół szkolno-przedszkolny w Błoniu oraz RDN Małopolska zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo psiarsko. Niedziela, godzina 19. Boisko szkolne w Błoniu. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
1: Po reklamie. Za około 6 minut będzie godzina 15, wspólna modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia, ale jak zwykle jeszcze do dzisiejszych czytań zajrzymy do Ewangelii, bo tam zaglądamy najczęściej. A w Ewangelii dzisiaj taka scena, w której Jezus uzdrawia teściową Piotra. Pewnie znamy tę scenę doskonale, ale potem jeszcze Jezus uzdrawia wiele innych osób, które ludzie przyprowadzają do Niego. Dlatego tamci ludzie chcą, żeby u nich pozostał. Jezus jednak mówi, że musi iść dalej i że został posłany do tego, żeby głosić dobrą nowinę. I myślę sobie o takich dwóch rzeczach. Pierwsza to jest taka, że zdrowie nie jest najważniejsze, no bo Jezus nie zostaje, żeby tam wszystkich uzdrawiać, chociaż z pewnością idąc dalej też uzdrawiał i też uwalniał od złych duchów. Ale idzie dalej głównie po to, żeby mówić o zbawieniu, o niebie. No i druga sprawa. Może niektórzy uważają, że wiara jest prywatną sprawą. Słyszy się czasem takie głosy, prawda? No fajnie, bo sobie wierzę, jest mi dobrze i mam Jezusa dla siebie. Ale nie będę mówił o tym innym, ani innym tego pokazywał. Otóż Jezusa nie można sobie zawłaszczyć. Chociaż każdy z nas, dzieląc się Jezusem, może mieć Go na wyłączność i to jest po prostu niesamowite. Być może w dzisiejszej koronce do Bożego Miłosierdzia jeszcze bardziej pomyślmy o tych, do których jakoś nie dociera dobra nowina. Nie to, że nie słyszeli o niej, ale mają jeszcze wciąż zamknięte serca i nie wpuszczają tam słów Jezusa i nie wpuszczają tam zbawienia i nie wpuszczają tam tego, co jest w życiu najlepsze i najpiękniejsze, pokoju serca.

0: jeżeli. Żyjemy w świecie, który mówi nam, że jesteśmy coś warci, jeżeli jesteśmy piękni, jeżeli odnieśliśmy sukces, jeżeli dużo zarabiamy, podążamy za modą i znamy się na technicznych nowinkach. Pomyślmy, gdyby nie było tego dokuczliwego jeżeli, jak przemysł reklamowy zdołałby nam wcisnąć te wszystkie zupełnie niepotrzebne do szczęścia gadżety? A przecież zanim jeszcze czas zaczął istnieć, Bóg już znał każdego z nas. Jak mówi psalmista, mrok jest dla Ciebie jak światło. Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła i dobrze znasz moją duszę. Nie tajna Ci moja istota. Kiedy w ukryciu powstałem utkany w głębi ziemi, oczy Twoje widziały me czyny i wszystkie są zapisane w Twojej księdze. Dni określone zostały, chociaż żaden z nich jeszcze nie nastał. Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże, jak ogromna jest ich ilość. Wszystkie te dobre zamysły towarzyszą nam bez żadnego jeżeli, bez żadnego pod warunkiem że, bo nie na tym opiera się nasza wartość.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina 15. Godzina miłosierdzia. Dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,
2: Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
2: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
2: Miej

0: ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
5: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
6: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
6: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny,
6: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
7: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
6: ufamy Tobie.
5: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
6: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Radiowe kino plenerowe. Uwaga, miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów. Już w niedzielę o 19 w Błoniu szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Małopolska. Koło gospodyń i gospodarzy wiejskich w Błoniu, niepubliczny zespół szkolno-przedszkolny w Błoniu oraz RDN Małopolska zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo psiarsko. Niedziela, godzina 19. Boisko szkolne w Błoniu. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
2: Po reklamie.

0: O korkach itd. itp. Łukasz Raczkowski.
1: No nie wiem, chciałbym to wszystko jakoś skleić chociaż kropelką, ale postaram się. Może zacznijmy od Tarnowa teraz, tak na odwrót. Wzrasta ruch na południu miasta przede wszystkim. To ulica Gumniska, Konarskiego czy Narutowicza, z dojazdem też od strony ulicy Tuchowskiej. Tutaj, żeby wbić się, że tak powiem, do ruchu, trzeba no troszkę uważać, sporo cierpliwości, a może też czasem poprosić współtowarzyszy drogi.
0: Albo na przykład objechać sobie ulicą Bema, która też prowadzi w sumie w stronę ulicy Tuchowskiej.
1: Pomachać tak, naszym
0: kolegom, koleżankom w radiu. Tak, też można. To jest tak. Jednokierunkowe, ale właśnie w kierunku Tuchowskiej.
1: Czyli
0: można sobie śmignąć szybciej.
1: Wjechali w dobrym kierunku na Bema.
0: Tak.
1: Tak, Narutowicza to było. Krakowska też, czyli to w stronę Krakowa, jak sama nazwa wskazuje. Poza tym ulica Szkotnik, Słowackiego, Słoneczna ze Starodąbrowską, Lwowska też fragmentarycznie, tam też remonty. Ulica Wyszyńskiego i Kwiatkowskiego, ale też na północy miasta się zdarza elektryczna na przykład ronda albo spokojna z ulicą Krzyską, o właśnie. A w Nowym Sączu ruch nam wzrasta cały czas, to droga krajowa 75, na północy miasta, na południu mamy Węgierską i rondo Jana Pawła II, Lwowska na wjeździe, na wschodzie miasta, na zachodzie jest to Chełmiec, Helena, w centrum bardziej Kilińskiego, Nawojowska, na przykład pod Europą, na przykład z Królowej Jadwigi, no rynek również. Wszędzie ruch praktycznie wzrasta, to popołudnie jest inne niż te od paru dni, ponieważ no szkoła już jest i to widać, że uczniowie wychodzą, wracają, ten ruch jest większy i też czekają nas, czy mamy już remonty różne na terenie Nowego Sącza. Miejski Zarząd Dróg trochę nam spraw tutaj wyjaśnił, na przykład to, że na Dunajcowej trwają jeszcze prace brukarskie, już takie troszkę porządkowe. Jeszcze we wrześniu mają się one zakończyć. Dunajewskiego ulica już jest przejezdna, więc tutaj troszkę to poprawa sytuacji już, zresztą to widać. Na Gwardyjskiej rozpoczęły się prace związane z budową chodnika, tam rozbiórka, teraz korytowanie, ale tam aż to potrwa do października. Żeglarska, również tutaj prace związane z siecią wodociągową. Do 7 września będzie tutaj nawierzchnia bitumiczna. Kładziona Waryńskiego, tutaj sporo pytań było w ostatnim czasie. Do ułożenia warstwa ścieralna została jeszcze dzisiaj, więc prawdopodobnie jest tak, że ulica Waryńskiego jutro już może być przejezdna. To jeszcze nie jest taka oficjalna informacja, ale wszystko na to wskazuje. Sikorskiego również, tu planowane prace. Rozpoczęcie w drugiej połowie września, tak, dopiero jeśli chodzi też o wodociągi, to podobne prace jak na Waryńskiego. Więcej na naszej stronie, bardziej szczegółowo to wszystko jest, zapraszamy. Polecam też, bo rzeczywiście jest troszkę tych ulic w Nowym Sączu, bardzo szczegółowo opisane, kiedy planowane to zakończenie, kiedy początek różnych prac, na czym one polegają, rdn.pl.
0: Tak, zapraszam. Z wdzięcznością wielką, że Łukasz tego wszystkiego, co tutaj ma napisane, nie przeczytał.
1: Wiem, co
0: dziękujemy za te informacje.
1: Bardzo proszę.

Kasa i tytuł z obietnicą zabiorę ciebie. 24 minuty prawie po godzinie 15. Niebawem rozpoczynamy Puls Regionu. Bądźcie z nami cały czas.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 11 września największe przeboje, niesamowita atmosfera i koncert pełen pozytywnej energii. Zespół Feel wystąpi na żywo podczas sądeckiej jesieni kulturalnej. Przyjdź i zaśpiewaj hity, które zna cała Polska. Śpiewaj razem z tysiącami głosów.
2: Pokaż, na co cię stać, ale nie jeden raz. Słuchaj, słuchaj, jaj, jaj.
3: Witaj, szkoło! Spodnie, t-shirty, buty, bluza. A ty, masz już swoją listę? Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu oficjalnie ogłasza powrót do szkoły. U nas znajdziesz wszystko, co masz zapisane na liście zakupów. No to jak? Plecak gotowy? A ty? Europa 2. Przygotuj się na rok szkolny z nami.
0: Po reklamie.
1: Minęła 15:30. Zaczynamy Puls Regionu. Puls Regionu. Zdarzenia.
4: Wszystkie osoby, które zostały poszkodowane w tym zdarzeniu, są już pod opieką.
1: Interwencje.
5: Są to mieszkania dla osób najmniej zarabiających, więc też fundusz remontowy jest minimalny.
1: Opinie.
6: Elki tak zwane jeżdżą zgodnie z przepisami, a inne pojazdy jeżdżą szybciej, więc kogo tu wyprzedzać?
1: Fakty.
7: Druga wojna światowa bardzo dużo pochłonęła tych ksiąg, zarówno metrykalnych, dokumentów parafialnych i w tym kronik.
1: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15:30 do 17:00.
8: Jaka będzie przyszłość małopolskich linii dowozowych? W Pulsie Regionu dziś wielogodzinna dyskusja podczas obrad sejmiku.
9: Będziemy kierować apel na pewno do polskiego parlamentu, polskiego rządu, aby uwzględniono te zapisy, na które zwraca uwagę pan prezydent.
8: Ruszył przetarg na projekt i przebudowę rynku maślanego w Nowym Sączu.
10: Czy będzie lepiej? Trudno powiedzieć. To wszystko dopiero się okaże.
11: No ja jestem zwolennikiem, że taka nowoczesność, pewno, że tak. Natomiast ludzie są za i przeciw.
8: Remont ulicy Batorego w Tarnowie dobiegł końca, ale na otwarcie drogi trzeba jeszcze poczekać.
12: Fuga cementowa, która wiąże, wypełnia przestrzenie między kostkami, wymaga odpowiedniego czasu, aby osiągnąć gwarantowaną wytrzymałość.
8: W Pulsie Regionu zaprosimy też na agropromocję. Ta już w najbliższy weekend w Starym Sączu.
13: Wszystko wskazuje na to, że będzie to największa agropromocja. Jest przygotowana nieograniczona ilość miejsc parkingowych, które są bezpłatne.
8: Po godzinie 16 rozmowa z biskupem Wojciechem Osialem, przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. I jeszcze różne inne informacje. Ze skąpanego w deszczu Nowego Sącza i skąpanego w słońcu Tarnowa oraz innych miejsc naszego regionu. Serdecznie zapraszam w imieniu własnym, a także reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz do 17:00. Lucyna Ruchała.

0: Reklama.
1: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
2: Magia teatru, bańki mydlane i oceaniczna przygoda. Zapraszamy na Festiwal Teatrów dla Dzieci. Już w sobotę 5 września w Amfiteatrze i na Rynku w Tarnowie Festiwal Teatrów z kapelusza. Na wydarzenie zaprasza Urząd Miasta Tarnowa. Szczegóły na kultura.tarnów.pl.

0: Boiska Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych. Radiowe kino plenerowe.
1: Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w piątek, 4 września o 20:30 zapraszamy do Baczkowa na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Arka Noego Ahoj Przygodo. Pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem bufet i przekąski od Koła Gospodyń Wiejskich Baczkowianki. Widzimy się na placu przy Leśniczówce. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Baczków.
2: Po reklamie. Małopolskie linie dowozowe będą funkcjonować dalej pod warunkiem, że będzie finansowanie, podkreśla wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch. Kilka godzin trwała dyskusja podczas ostatnich obrad Sejmiku w sprawie zmian legislacyjnych w ustawach dotyczących transportu zbiorowego. O szczegółach Ewa Biedroń.
3: Ustawa przerzuca obowiązki z wojewodów na marszałków, którzy mieliby zostać koordynatorami przewozów regionalnych. Dlaczego? Mówi sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Stanisław Bukowiec.
4: Przekazywaliśmy w ogóle te uprawnienia do stworzenia pewnej sieci połączeń komunikacyjnych marszałkom województw, bo uważamy, że właśnie w stolicach regionów najlepiej z tej pozycji widać potrzeby komunikacyjne. Powstałby schemat transportowy w ramach danego województwa i na ten schemat składałyby się wnioski, które byłyby zapisywane przez powiaty. Tam powstawałyby najpierw właśnie takie schematy powiatowe i one byłyby elementem schematu wojewódzkiego. Prezydent, wetując tą ustawę, tak naprawdę stał się patronem wykluczenia komunikacyjnego w Polsce.
3: Ustawę zawetował prezydent Karol Nawrocki, podkreślając, że zamiast poprawiać lokalny transport, może doprowadzić do likwidacji kolejnych połączeń i wykluczenia komunikacyjnego. Prezydent oczekuje od rządu rozwiązania prostego i skutecznego, stabilnego finansowania, silnej roli gmin i transportu dostępnego dla mieszkańców małych miast i polskiej wsi. Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało analizę uwag prezydenta i przygotowanie nowych rozwiązań. Tymczasem ponad 3 godziny trwała dyskusja podczas obrad Sejmiku Województwa Małopolskiego, a była poświęcona małopolskim liniom dowozowym, czyli pionierskiemu projektowi transportowemu Województwa Małopolskiego. Obrady Sejmiku podsumował w programie Słowo za Słowo wiceprzewodniczący Wojciech Skruch.
5: Dyskusja była długa, trwała ponad 3 godziny. Temat wróci na pewno. Myślę, że na kolejnej sesji podejmiemy tą dyskusję ponownie. Może już nie w ograniczonej formie, ale będziemy kierować apel na pewno do polskiego parlamentu, polskiego rządu, aby uwzględniono te zapisy, na które zwracał uwagę pan prezydent. Chodzi nam wszystkim o to, aby te linie obejmowały coraz większy obszar, a aby likwidowały to wykluczenie komunikacyjne. Przyszłość linii dowozowych w dużej mierze uzależnią nas od tego, jak duża dostępność środków będzie w Krajowym Funduszu Przewozów Autobusowych. Potrzeba, aby ten fundusz na pewno zwiększył swoje środki. Ważne jest, aby zagwarantować przewoźnikom stabilność umów.
3: Autobusy małopolskich linii dowozowych przewożą miliony pasażerów rocznie, a zainteresowanie nimi wciąż rośnie.
5: Małopolskie linie dowozowe jest to projekt, który został wdrożony w 2019 roku i od tego czasu z 3 linii dowozowych mamy tych linii już 74, dojeżdżamy do 117 gmin we wszystkich powiatach. W zeszłym roku przywieźliśmy ponad 5 300 000 pasażerów, w tym roku myślę, że będzie to kolejny rekord, z całą pewnością zdecydowanie ponad 6 milionów. Kilka dni temu otwieraliśmy kolejną linię dowozową A74, która umożliwi mieszkańcom Wierzchosławic, Dwojnicza i Radłowa komunikację z miastem Tarnów. I to jest bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców. Od wczoraj już ta linia kursuje i mam nadzieję, że będzie dobrze służyć mieszkańcom.
3: Przypomnę, że w lipcu samorząd wojewódzki zaapelował do rządu o korekty w projekcie nowelizacji ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Zwrócono wtedy uwagę, że niektóre proponowane rozwiązania mogą ograniczyć możliwości finansowania części połączeń autobusowych i wpłynąć na funkcjonowanie i rozwój małopolskich linii dowozowych. Chodziło m.in. o wykluczenie dofinansowania kosztów funkcjonowania przewozów na terenie miast powyżej 100 000 mieszkańców. regionów, czyli w przypadku Małopolski, Krakowa i Tarnowa. Dla samorządu województwa małopolskiego oznaczałoby to dodatkowe koszty ponoszone z budżetu województwa na poziomie około 10 milionów złotych. Drugą sprawą, na którą zwraca uwagę samorząd wojewódzki, była kwestia kolejności przy przydzielaniu finansowania. Marszałek podkreślał, że urzędy marszałkowskie powinny być na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o podział środków.

0: Przetarg na projekt i przebudowę rynku maślanego w Nowym Sączu stał się faktem. Według zapowiedzi władz miasta zmodernizowany plac handlowy ma być gotowy do grudnia 2028 roku. Gdy tylko rozpoczną się prace, kupcy mają zostać przeniesieni tymczasowo na Starą Sandecję. Co na temat przebudowy i przenosin sądzą główni zainteresowani oraz ich klienci, to sprawdzało Łukasz Raczkowski.
1: Władze Nowego Sącza szacują, że przebudowa rynku maślanego będzie kosztować 90 milionów złotych. Miasto zdobyło finansowanie unijne w wysokości ponad 56 milionów złotych.
2: To potężny projekt, na którym pracowaliśmy ponad półtorej roku. Oczywiście wiele konsultacji, wiele koncepcji, wiele zmian. Przede wszystkim konsultacje z osobami, które wprost były zainteresowane maślanym rynkiem i rewitalizacją, czyli osobami, które tam handlują. Mam nadzieję, że ten projekt będzie taki impulsem rozwojowym dla całego regionu, ale także dla Nowego Sącza. To potężne środki, oczywiście z budżetu miasta musimy wygospodarować wkład własny na poziomie około 30 milionów złotych.
1: Mówił Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza. Według planów nowoczesny plac targowy ma mieć zadaszone stoiska i parking podziemny na co najmniej 200 samochodów. Planuje się też przebudowę budynku po dawnej straży pożarnej, w którym ma powstać m.in. sala widowiskowa na minimum 220 miejsc. O plany przebudowy zapytaliśmy kupców z rynku maślanego.
3: Moja opinia prywatna, to wydaje mi się, że to powinno zostać tak jak jest, tylko ulepszone troszkę tak, żeby było wygodniej chodzić, ale tego klimatu już nie będzie. Czy będzie lepiej? Trudno powiedzieć, to wszystko dopiero się okaże. No
4: ja jestem zwolennikiem, że takie nowoczesność, pewno, że tak, natomiast ludzie są za i przeciw.
5: Remont rynku jest potrzebny, bo dachy są do poprawy i to trzeba zrobić.
6: Na pewno będą ładniejsze stragane. Jak ja oglądałam projekt, zadaszenia mają być, a nie mają być wolne stoiska.
1: Przebudowa samego placu ma ruszyć w 2027 roku. Do 31 lipca przyszłego roku ma zostać przebudowana ulica Sobieskiego jako pierwszy etap prac. Budowę całego zaplecza handlowego oraz zakończenie projektu przewidziano do 1 grudnia 2028 roku. Na czas prac sprzedawcy mają zostać przeniesieni na Starą Sandecję, gdzie stworzone będzie tymczasowe miejsce do handlowania. Co na to sami zainteresowani?
6: Na czas remontu, tak nam obiecano. Po 3 latach mamy się wrócić. A remontu się nie da zrobić, jeżeli będziemy stać.
5: Dawniej był tam handel, także później się przeniósł tutaj, no to może wróci tam i też będzie dobrze, także trzeba być pozytywnej myśli.
3: Dla tych budek to nie jest proste, bo to się nie da przenieść, musimy tam sami sobie coś zrobić.
1: Swoje zdanie na temat tymczasowych przenosin wyrazili też sami klienci, dla których codzienna wizyta na rynku maślanym to już tradycja. W większości, zarówno wśród handlujących, jak i kupujących, dominuje przekonanie, że przebudowa jest pewną niezależną od wszystkich koniecznością, aby było komfortowo i bezpiecznie. W wypowiedziach można jednak usłyszeć pewien żal, że z krajobrazu Nowego Sącza zniknie element dawnego świata, który stanowi duszę tego miasta.

0: Jeszcze blisko 3 tygodnie trzeba będzie poczekać na otwarcie ulicy Batorego w Tarnowie. Mimo że robotnicy skończyli już pracę, droga w pełni zostanie udostępniona kierowcom dopiero 18 września. O powody pytała Jolanta Moździerz.
1: Dyrektor Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie Grzegorz Wałęga tłumaczy, że nie można wcześniej udrożnić ruchu, bo to mogłoby wpłynąć na trwałość nawierzchni.
2: To, że dalny odcinek od ulicy Staszica do ulicy Nowy Świat jest zamknięty, jest to spowodowane reżimami technologicznymi, po prostu fuga cementowa, która wiąże, wypełnia przestrzenie między kostkami, wymaga odpowiedniego czasu, aby osiągnąć gwarantowaną wytrzymałość, tak aby ta nawierzchnia służyła wszystkim kierującym, jak i mieszkańcom.
1: Teraz ulicę Batorego można przejechać tylko częściowo, wjeżdżając od ulicy Krakowskiej, od strony Placu Sobieskiego. Da się dojechać do ulicy Staszica, gdzie można ponownie dostać się do ulicy Krakowskiej. Ulicę Batorego, zgodnie z zaleceniem konserwatora zabytków, pokrywa teraz szara kostka granitowa, co zachowuje historyczny charakter miasta, ale może utrudniać poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Grzegorz Wałęga tłumaczy, że wcześniej funkcjonujące tu rozwiązanie nie spełniało do końca swojej roli.
2: Odznaczenie kostką czerwoną pewnej szerokości jezdni samochodowej było ułatwieniem dla osób poruszających się na wózkach, ale nie stanowiło to chodnika czy ścieżki dla wózków. Nie wiem, dlaczego historycznie zostało tak wykonane. Myśmy tutaj bazowali na uzgodnieniach konserwatora zabytków, który wprost nakazał zastosowanie takiego materiału, jaki został zastosowany. Proponowaliśmy jako zarządca drogi kostkę ciętą, granitową, jak jest na ulicy Krakowskiej, która podejrzewam, żeby była łatwiejsza dla osób na wózkach. Jednakże konserwator nakazał zastosowanie tej kostki łupanej, która została wbudowana.
1: Wymienione mają zostać także latarnie wzdłuż ulicy Batorego, ale to zadanie jest już po stronie Tauron Nowe Technologie, które stanowi własność spółki. Na razie nie ma jednak konkretnego terminu, kiedy stare, a niektóre także uszkodzone latarnie zostaną zdemontowane, a w ich miejsce pojawią się nowe, podobne do tych, które możemy zobaczyć wzdłuż ulicy Krakowskiej. Prace na ulicy Batorego trwały od jesieni ubiegłego roku. Początkowo remont miał się skończyć w drugiej połowie maja, ale naprawa 200-metrowego odcinka jezdni od początku nie szła zgodnie z planem. Wykonawca musiał wstrzymać pracę, bo modernizacji wymagał także biegnący pod drogą rurociąg. Później roboty utrudniała mroźna zima. Przebudowa 200-metrowego odcinka ulicy Batorego w Tarnowie to koszt około 3 milionów złotych. Połowę tej kwoty stanowi dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Około 3 minut już tylko zostało nam do godziny 16. Wiadomości za moment na naszej antenie, później prognoza pogody i ciąg dalszy Pulsu Regionu. Zostańcie z nami.

0: Na stadionie w Woli Dębińskiej mężczyzna został porażony prądem.
1: Podczas prowadzonych prac z wykorzystaniem rusztowania została dotknięta linia średniego napięcia.
0: Sprawdzimy też, dokąd latali Polacy w te wakacje.
2: Na pierwszym miejscu Turcja, na drugim Grecja, następnie Egipt, Hiszpania, Bułgaria i Tunezja.
0: Jest 16:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Do groźnego zdarzenia doszło dzisiaj w Woli Dębińskiej w powiecie brzeskim. Podczas prac prowadzonych na miejscowym boisku doszło do porażenia prądem mężczyzny. Jak relacjonuje oficer prasowy Brzeskiej Straży Pożarnej Dominik Machał, prace były prowadzone na rusztowaniu w pobliżu linii energetycznych.
1: W miejscowości Wola Dębińska podczas prowadzonych prac z wykorzystaniem rusztowania została dotknięta linia średniego napięcia 15 kW, w wyniku czego została poszkodowana jedna osoba. Zasilanie zostało wyłączone zdalnie poprzez zakład energetyczny. Obecnie będą trwały dalsze czynności prowadzone przez policję.
0: Poszkodowany to 20-letni mężczyzna. W chwili porażenia prądem nie przebywał na rusztowaniu. Został zabrany śmigłowcem LPR do szpitala.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Zamiast dodatkowej lekcji religii, estetyka duchowa. Powiat nowosądecki finansuje tego typu zajęcia. Tematyka jest jednak bardzo podobna, mówi starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba. Jak tłumaczy gość programu Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz, zajęcia od ubiegłego roku odbywają się w zespole szkół imienia Józefa Tischnera w Starym Sączu.
4: Kwestia finansowania drugiej lekcji religii, nie można było tego zrobić, ponieważ sprawy jeszcze były prowadzone przez Trybunał, więc tutaj nie było jeszcze wyroku, więc w zeszłym roku Zarząd Powiatu Nowosądeckiego podjął decyzję po ankietach wcześniejszych i zarówno wśród uczniów, jak i wśród rodziców, podjął decyzję o zajęciach rozwijających estetykę duchową. Podjęła się tego siostra Maria Kasprzyk, Natana.
0: A z zajęć korzystało w zeszłym roku 106 uczniów.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Kraje basenu Morza Śródziemnego wracają do łask. Takie są wnioski z raportu Polskiej Izby Turystyki, który dotyczy ulubionych kierunków urlopowych Polaków podczas tegorocznych wakacji. Najpopularniejszym krajem była Turcja. Jak mówi współautorka raportu Ewa Kubaczyk, w pierwszej dziesiątce znalazły się też inne kraje położone nad Morzem Śródziemnym.
2: Na pierwszym miejscu Turcja, sięgająca prawie 30% udziału w rynku. Na drugim Grecja 18%, następnie Egipt, Hiszpania, Bułgaria i Tunezja. Rzeczywiście Turcja, jeśli chodzi o wyjazdy zorganizowane, cieszy się wielką popularnością, głównie przez świetny stosunek ceny do jakości. Jest to bardzo fajne miejsce dla rodzin z dziećmi.
0: Z badań wynika, że większość Polaków planujących wyjazd zagraniczny korzystała z transportu lotniczego.
3: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Zbliża się największa wystawa rolnicza w Małopolsce. Już w ten weekend w Starym Sączu będzie można zobaczyć stoiska podzielone na różne sektory, między innymi maszyn, roślin, zwierząt, rękodzieła i przetwórstwa. Chodzi oczywiście o agropromocję. Zaprezentuje się tu w sumie ponad 300 wystawców, mówi główny organizator wydarzenia, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Bronisław Dudka.
6: Wszystko wskazuje na to, że będzie to największa agropromocja, choć od ostatniej ona tak bardzo się nie powiększyła, bo może jakieś 10% wystawców. Jest przygotowana nieograniczona ilość miejsc parkingowych, które są bezpłatne. Każdy wjedzie, wyjedzie bez problemu. Zabezpieczają to nasi pracownicy. Wydzierżawiliśmy sporo terenów dodatkowo po to, żeby rzeczywiście każdy mógł dojechać i bezpiecznie zaparkować.
0: Agropromocja odbywać się będzie w sobotę i w niedzielę. I więcej o tej imprezie powiemy jeszcze dzisiaj w Pulsie Regionu.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: To ma być promocja zdrowego trybu życia i zachęta do aktywności.

0: domów dużo czasu spędzają przed komputerami i tak dalej, a mają mało ruchu. Wiemy, że ten problem jest powszechny, bo często rodzice też z różnych względów powodują, że dzieci po prostu na przykład nie uczestniczą w zajęciach wychowania fizycznego, więc my chcemy pokazywać, że to jest coś, co naprawdę może przynosić wyłącznie same korzyści.
1: Półmaraton Mościcki odbędzie się w najbliższą niedzielę, początek o 10:00.

0: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Ciepło, ale nie wszędzie. Ochłodziło się po deszczu w Nowym Sączu. Nadal jest ciepło, ale nie aż tak bardzo, jak było w Tarnowie. Chyba jeszcze nadal jest słonecznie i niech wam tak pozostanie, szczęściarze. Jutro wszędzie się zachmurzy i wszędzie będzie padać deszcz, maksymalnie do 22-23 stopni. Wiatr nadal będzie słaby. Wzmocni się podobno od piątku do niedzieli włącznie.
0: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W biletach na nasze wydarzenia ukryliśmy jesienne zapachy pól i lasów. O wasz dobry humor i pozytywne wrażenia dba Sądecka Jesień Kulturalna. Sponsor wyłącznie dobrej pogody.
2: Ja widzę, że w Tarnowie też się zachmurzyło, ale przynajmniej nie pada, więc pewnie jest cieplej. 6 minut po 16.

0: Reklama.
1: Rolnictwo ma swoją siłę, tradycję, ale i nowoczesne oblicze. Już 5 i 6 września Stary Sącz zaprasza na 34. wystawę Agropromocja 2026. Maszyny, zwierzęta, pokazy konne, produkty lokalne, kiermasz ogrodniczy, kulinarne dziedzictwo i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Zobacz, posmakuj, odkryj i przekonaj się, jak wygląda wieś w

odsłonie nowoczesności. 5 i 6 września od 9 do 18. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu. Agropromocja 2026. Tu tradycja spotyka przyszłość. Zaprasza Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

0: Piska Latoszyn koło Dębicy. Do skorzystania z basenu siarczkowego, tężni solankowej, pijalni wód, ogrodów sensorycznych, komory normobarycznej, placu zabaw dla najmłodszych. Radiowe kino plenerowe. Uwaga miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów. Już w niedzielę o 19 w Błoniu szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Małopolska. Koło gospodyń i gospodarzy wiejskich w Błoniu, niepubliczny zespół szkolno-przedszkolny w Błoniu oraz RDN Małopolska zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo psiarsko. Niedziela, godzina 19. Boisko szkolne w Błoniu. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
1: Po reklamie.

0: Młodzi zasługują na więcej, mówią biskupi na początku nowego roku szkolnego. O wychowaniu w wartościach, lekcjach religii i potrzebie dialogu. W rozmowie Renaty Jastrzębskiej z biskupem Wojciechem Osialem, przewodniczącym Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski.
1: Biskup Wojciech Osial, ordynariusz diecezji łowickiej i przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, moim gościem. Szczęść Boże!
2: Szczęść Boże.
1: Uczniowie zasiądą w szkolnych ławach. Myślę, że na początek warto może niektórym też przypomnieć, że dobrze, aby ten rok szkolny rozpocząć z Panem Bogiem, podziękować za szczęśliwe wakacje, no i pomodlić się za ten nowy rok nauki, ciężkiej pracy, który przed młodymi.
2: Jest taka piękna tradycja, taki zwyczaj, że wszystko, co nowe, chcemy rozpoczynać z Panem Bogiem. I nowy rok szkolny to też jest taki moment, kiedy chcemy nowy czas powierzyć Panu Bogu. W parafiach odprawiane są msze święte na rozpoczęcie roku szkolnego. Zachęcam uczniów, nauczycieli, rodziców przede wszystkim. Gromadźmy się na takich wydarzeniach. My wierzymy mocno w działanie Pana Boga, w Jego pomoc. I właśnie rozpoczynając nowy rok szkolny, chcemy rozpocząć z Panem Bogiem.
1: Księże biskupie, młodzi wrócą do szkolnych ławek. Niestety ten nowy rok szkolny nie przynosi zmian, chociażby w kontekście nauczania lekcji religii.
2: Nie przynosi. Mamy sytuację trudną dla lekcji religii, ale chcemy patrzeć pozytywnie, z nadzieją. Miałem spotkania z nauczycielami religii przez 2 dni. Były panele, w których wypowiadali się. Jasne, trudności są, ale bardzo podziwiałem wiarę tych nauczycieli religii, świadomość ich misji, że oni są, że oni się nie poddają. Oni widzą, że są posłani. Rzeczywiście sytuacja jest złożona. O tym mówi komunikat, oświadczenie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, które jest skierowane do wiernych. Poruszamy kilka ważnych spraw. Przede wszystkim lekcja religii. Chcemy powiedzieć, że nie zgadzamy się na te rozwiązania prawne, które są, bo zostały wprowadzone ze złamaniem prawa. I chcemy mówić, że lekcja religii jest częścią integralnego wychowania. Tak jak mówimy o różnych aspektach wychowania, teraz też o wychowaniu zdrowotnym, to chcemy powiedzieć też, że jest wychowanie do wiary, że jest ten element duchowy, który jest częścią życia człowieka. I ubolewamy, że edukacja zdrowotna, która ma frekwencję, miała frekwencję 30%, jest obowiązkowa, a lekcja religii, która ma frekwencję około 70%, została bardzo mocno skrzywdzona przez takie przepisy, jak umieszczanie zajęć na pierwszej i ostatniej godzinie, łączenie klas i tak dalej, czy redukcja godzin. Chcemy też widzieć kwestie etyki. Musi być ta alternatywa. Chodzi o dobro ucznia. Jakieś wychowanie do wartości musi być. Mówimy o kryzysach, mówimy o trudnościach w wychowaniu. Widzimy, jak młodzi ludzie zmagają się z różnymi problemami. Dlaczego nie dać im jakichś fundamentów takich aksjologicznych, etycznych? Czemu nie wprowadzić zapisu, że etyka jest obowiązkowa dla wszystkich, a może być z niej zwolniona osoba, która wybiera lekcje religii. O to walczymy. Ten projekt jest w Sejmie, spotyka dużo trudności. Jest jeszcze problem edukacji zdrowotnej. Jest obowiązkowa z wyłączeniem modułu edukacji seksualnej. Tu nie chodzi o wyłączenie tego modułu. Chodzi o to, że w całej koncepcji edukacji seksualnej nie ma troski o rodzinę, troski o małżeństwo, że problemy edukacji seksualnej muszą być wpisane w kontekst rodziny, w kontekst miłości małżeńskiej. Natomiast wyjęcie samego modułu edukacji seksualnej, to ona się sprowadza tylko do aspektu o zdrowiu, czyli jest bardzo traktowana tak jednostkowo, tak bardzo indywidualnie. Natomiast edukacja seksualna jest czymś pięknym, jeśli jest wpisana w małżeństwo, jeśli jest wpisana w miłość pomiędzy mężem i żoną. Ja chcę powiedzieć, i to wybrzmiewa w tym komunikacie Konferencji Episkopatu Polski, że my jesteśmy za edukacją zdrowotną. Tam jest wiele dobrych treści, jak profilaktyka uzależnień, troska o zdrowie fizyczne. To są rzeczy bardzo potrzebne dzisiaj, ale no, nie zgadzamy się na to, że kwestie seksualne są całkowicie oderwane od małżeństwa i rodziny.
1: Księże biskupie, strona kościelna, biskupi nadal będą dążyli do dialogu, no, aby wypracować dobre stanowisko dla wszystkich?
2: My jesteśmy otwarci na dialog, to właściwie w każdym naszym słowie to wybrzmiewa. Chcemy dialogu, ale takiego dialogu, gdzie usiądą strony wszystkie zainteresowane wychowaniem, i Kościół katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe, usiądą rodzice, usiądą organizacje różne społeczne, usiądzie szkoła i będziemy o tym dyskutować. Chcę powiedzieć, że Kościół nie chce wtrącać się w kwestie szkolne, tylko podkreślamy, że rodzice i uczniowie mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami, a to jest prawo konstytucyjne, artykuł 53.
1: Biskupi mówią, że młodzi zasługują na więcej.
2: Tak, zasługują na więcej. To znaczy zasługują, żeby pokazywać im wciąż nowe horyzonty do odkrycia, piękne horyzonty. Chcę powiedzieć każdemu młodemu człowiekowi, twoje życie może być piękne, może być piękne. Otwórz się na pewne wartości. Mówię jako człowiek wierzący, otwórz się na Ewangelię, na słowo Pana Boga, a zobaczysz, jak Pan Bóg będzie chciał ciebie prowadzić. Pan Bóg mówi, weź mnie, pokażę ci, że twoje życie może być piękne. I to wymaga, myślę, że obecności, bardzo delikatnego, mądrego towarzyszenia, wsłuchiwania się w młodego człowieka, wejście w dialog z nim, nawet z tymi argumentami, przekonaniami, tezami, z którymi się nie zgadzamy, ale wysłuchanie i rozmowa.
1: Dialog w życiu tak z młodym człowiekiem, jak i z każdym, jest bardzo ważny i jest potrzebny. I może na początek właśnie tego nowego roku szkolnego życzmy sobie wszyscy nawzajem, abyśmy potrafili rozmawiać, abyśmy potrafili być obok siebie, no i przede wszystkim z tym młodym człowiekiem.
2: Tak, takie życzenie, ale chcę bardzo podziękować wszystkim nauczycielom religii za to, że są w tej trudnej sytuacji, że wytrwali, że zmagają się z różnymi problemami, ale są. Bardzo też proszę rodziców. Drodzy rodzice, to wy decydujecie, czy wasze dzieci będą chodzić na lekcje religii. Przekazujecie im wiele rzeczy, wiele darów. Przekażcie im też Pana Boga, wiarę. To jest fundament. Bardzo o to proszę i za to dziękuję.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Biskup Wojciech Osial, ordynariusz diecezji łowickiej i przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję, księże biskupie.
2: Dziękuję i błogosławię na nowy rok szkolny. Szczęść Boże.
0: Ja przypomnę, że z naszym gościem rozmawiała Renata Jastrzębska. Prawie 23 minuty po 16:00.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Region jest nasz.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Popadało, skończyło i przejaśniło się już w Nowym Sączu. W Tarnowie pięknie świeciło słońce i się zachmurzyło. Jeszcze chyba nie pada. Dzisiaj maksymalnie w całym regionie do 24 stopni. Jutro będzie trochę chłodniej. Odpowiednio co do regionu 22 w Nowym Sączu, 23 w Tarnowie, ale pewnie to będzie się zmieniać. Co zaś w prognozach dla każdego regionu, to przelotny przynajmniej deszcz.
1: Pięknego dnia i pogody ducha życzy sponsor. Piwniczanka. Orzeźwiająca woda mineralna z naturalnym magnezem i wapniem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl

0: Ponad 300 wystawców, strefa zwierząt, nowoczesne maszyny i regionalna żywność. Tego można spodziewać się w ten weekend w Starym Sączu. Na terenie diecezjalnego centrum pielgrzymowania imienia Jana Pawła II odbędzie się 34. agropromocja. Co będzie się działo w trakcie największej w Małopolsce wystawy rolniczej, sprawdzała Maria Mułka.
1: Agropromocja zgromadzi wystawców reprezentujących rolnictwo, hodowlę, ogrodnictwo, mechanizację, przetwórstwo, budownictwo wiejskie, ekologię, sektor usług oraz tradycyjną i regionalną żywność.
2: Wszystko wskazuje na to, że będzie to największa agropromocja, choć od ostatniej ona tak bardzo się nie powiększyła, bo może jakieś 10% wystawców.
1: Podkreśla główny organizator wydarzenia, dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Bronisław Dudka, który zapewnia, że błonie w Starym Sączu będą przygotowane na przyjęcie tysięcy odwiedzających, podobnie jak w poprzednich latach.
2: Jest przygotowana nieograniczona ilość miejsc parkingowych, które są bezpłatne. Każdy wjedzie, wyjedzie bez problemu. Zabezpieczają to nasi pracownicy. Wydzierżawiliśmy sporo terenów dodatkowo po to, żeby rzeczywiście każdy mógł dojechać i bezpiecznie zaparkować.
1: O płynność przejazdu odwiedzających dbać będzie też samorząd, dodaje burmistrz Jacek Lelek.
3: Zadbaliśmy o to, żeby dojazd był jak najbardziej dogodny. Wiadomo, że spodziewamy się bardzo dużej ilości gości, ale jest przygotowanych wiele parkingów, jest zmiana organizacji ruchu, tak żeby można było bez denerwowania się dojechać na swoje miejsce parkowania, a potem z tego miejsca wygodnie dojść do terenu wystawy.
1: Warto tu dodać, że wystawa łączy funkcje wydarzenia branżowego i biznesowego z rodzinnym piknikiem promującym polską wieś, jej tradycje, produkty i współczesną możliwość rozwoju. Ma też swój wymiar naukowy, o który dba, podobnie jak o organizację strefy zwierząt, Instytut Zootechniki. W tym roku ważnym elementem będzie prezentacja ras rodzimych, które stanowią część polskiego dziedzictwa hodowlanego i są objęte programem ochrony zasobów genetycznych, mówi dr inżynier Tomasz Jacek, dyrektor Instytutu Zootechniki.
4: Będziemy przedstawiali te rasy rodzime i produkty z nich pochodzące. Będą stoiska z serami, będą stoiska z wyrobami, ale zapraszam już w tej chwili taki kulminacyjny pokaz gotowania gulaszu jagnięcego z rasy rodzimej. Będzie go prowadził Mikołaj Rej. Zapraszam serdecznie, gulaszu dla nikogo nie zabraknie, kociołek jest duży, także myślę, to też będzie taka duża atrakcja. Będą też konkursy kulinarne, też z wykorzystaniem ras rodzimych. Koło gospodyń wiejskich będą gotowały w drugim dniu wystawy agropromocji.
1: Agropromocja na Sądecczyźnie odbywa się od ponad 3 dekad. Po raz 5 będzie miała miejsce przy ołtarzu papieskim w Starym Sączu. Ksiądz Paweł Broński, dyrektor diecezjalnego centrum pielgrzymowania, widzi, jak wydarzenie jest coraz większe z roku na rok.
5: To spotkanie może nie tak liczne, jak było w 99, kiedy Jan Paweł II przy ołtarzu papieskim zgromadził prawie 800 tysięcy ludzi, ale ku temu idzie.
1: Na wydarzenie zapraszał też starosta nowosądecki Tadeusz Zaręba.
6: To ogromna promocja dla powiatu, szczególnie tutaj w Starym Sączu. Kiedyś tutaj były pierwsze jarmaki, tu wszystko się kiedyś zaczynało, także szczególnie nasza sądecka kultura będzie promowana, szczególnie kulinarna. Mówimy też o tym, że rok 2026 jest rokiem pastwisk i pasterzy, więc to wszystko się wpisuje doskonale w naszą kulturę, tradycję pasterską, która jeszcze jest na Sądecczyźnie.
1: Agropromocja odbywać będzie się w sobotę i niedzielę. W trakcie wydarzenia zaplanowane są zawody, m.in. w powożeniu zaprzęgami konnymi, ale też pokazy, w tym te kaskaderskie z udziałem koni. Dokładny program publikujemy na rdn.pl.
7: Reklama.
8: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy. Zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 280 lub 607-394-524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Magia teatru, bańki mydlane i oceaniczna przygoda. Zapraszamy na Festiwal Teatrów dla Dzieci. Już w sobotę 5 września w Amfiteatrze i na Rynku w Tarnowie Festiwal Teatrów z kapelusza. Na wydarzenie zaprasza Urząd Miasta Tarnowa. Szczegóły na kultura.tarnów.pl.
12: Po reklamie.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Tomasz Graczewski, zapraszam na wiadomości sportowe. BrookBet Termalika Nieciecza triumfowała w polskim biegunie zimna. Zespół Słoni pokonał w Suwałkach tamtejsze Wigry 5-1 i wywalczył awans do kolejnej rundy rozgrywek Pucharu Polski. Bohaterami spotkania zostali Dominik Biniek i Wojciech Jakubik. Biniek zdobył 2 bramki, a Jakubik popisał się hat-trickiem. Mimo że Wigry miały większe posiadanie piłki, to tylko 4-krotnie strzelali na bramkę. Mecze 16 finału mają zostać rozegrane 28 października. Z Pucharu Polski odpadła natomiast Sandecja Nowy Sącz. W meczu pierwszej rundy rozgrywek przegrała 2-3 z trzecioligową Polonią Środa Wielkopolska. Dla biało-czarnych trafili Adrian Danek i Patryk Kieliś. 2 gole dla Polonii zdobył były napastnik Sandecji Jakub Wilczyński. W 77 minucie czerwoną kartką został ukarany bramkarz sądeckiej drużyny Bartosz Głogowski. Lada dzień startuje sezon w rozgrywkach piłki ręcznej. Do zmagań w pierwszej lidze przygotowuje się zespół Handball Pałacu Tarnów. Przed startem rozgrywek zespół z Tarnowa ma do rozegrania jeszcze jedno spotkanie sparingowe. Rywalem będzie AZS Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, występujący na co dzień w lidze centralnej. Ten mecz ma się odbyć w piątek. Jak dotąd tarnowianie w meczach kontrolnych pozostają niepokonani. Pierwszy sparing z MTS-em Chrzanów wygrali 27-26. Później zaliczyli 2 zwycięskie mecze z kieleckimi klubami w ramach turnieju towarzyskiego z wynikami 32-29 i 31-24, a w ostatni piątek pokonali Orła Przeworsk 27-23. Rozgrywki ligowe wystartują w weekend 12-13 września. W inauguracyjnej kolejce Handball Pałac Tarnów zagra na wyjeździe z Zagłębiem Handball Team Sosnowiec. Dziś w Krynicy Zdroju rozpocznie się Puchar Świata w Freestyle Highline. Po raz pierwszy w historii odbędzie się on na polskiej ziemi. Impreza potrwa do niedzieli. Więcej o tym Krzysztof Niedzielan.
2: W zawodach weźmie udział 30 zawodników z całego świata. Ich zadaniem będzie wykonywanie akrobacji na taśmie o szerokości zaledwie 25 mm i długości ponad 60 metrów. Oczywiście zawodnicy będą odpowiednio zabezpieczeni. A już dziś w Krynicy Zdroju zostanie podjęta próba pobicia rekordu Polski w highline. W tej odmianie dyscypliny chodzi o pokonanie jak najdłuższego dystansu. 2 lata temu właśnie w tym miejscu Adam Kamiński przeszedł trasę w czasie godziny i 9 minut. Pokonał 1,5 kilometra między Jaworzyną Krynicką i wieżą widokową w Słotwinach. I tym razem taśma zostanie rozłożona między tymi miejscami, a w najwyższym punkcie zawodnik będzie szedł aż 200 metrów nad ziemią.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: I Jolanta Mościerz, zapraszam. Będzie 8 koncertów i 12 spektakli. W najbliższy piątek, 4 września w Nowym Sączu, rusza Sądecka Jesień Kulturalna. Będzie to już 6. edycja tej imprezy. W piątek odbędzie się koncert inauguracyjny. Publiczność czeka podróż przez różne muzyczne światy, zapowiada Małgorzata Głowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu.
2: Koncertem inauguracyjnym będzie koncert Symfonii Karpatii pod batutą Wojciecha Zwierniaka. I wystąpią w nim Sławek Uniatowski, Ania Karwan i Marcin Wyrostek. Również gościnnie wystąpi Tomek Torres. Jest to perkusista z zespołu Afromental. Także bardzo ciekawa propozycja koncertu. Usłyszymy dużo ballad, również Wodeckiego. Serdecznie zapraszam.
1: Koncert odbędzie się w amfiteatrze w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu. Początek o 19:00 w ramach Sądeckiej Jesieni Kulturalnej. Wystąpią też m.in. zespoły Phil, Perfect i Mała Armia Janowska. Festiwal potrwa do 27 września. Do Ciebie to tytuł wystawy Anny Matuszewskiej, którą będzie można oglądać w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. Wernisaż odbędzie się w piątek, 4 września o godzinie 18:45. Wystawa jest połączeniem wszystkich pasji artystki. Ukazuje malarstwo, rzeźbę, tkaninę czy lalkę artystyczną.
3: Z jednej strony właśnie są takie symboliczne, bo zbudowane z różnych materiałów. To tak jak nasze życie. I ona właśnie do tych prac podchodzi właśnie w ten sposób. Bardzo subiektywnie, ale pewnie każdy oglądający, że będzie mógł dostrzec fragment swoich przeżyć, radości, trosk i połączyć, można powiedzieć, właśnie to wszystko w bogactwie formy i sztuki sakralnej.
1: Mówi dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, ksiądz dr Piotr Pasek. Wernisaż będzie połączony także z muzycznym akcentem. Podczas wernisażu będzie można także spotkać się i porozmawiać z Anną Matuszewską. Wystawa będzie czynna w Muzeum Diecezjalnym do końca tego roku. Pierwszy weekend września można spędzić z kinem plenerowym Radia RDN Małopolska. W piątek, 4 września zaparkujemy w miejscowości Baczków w gminie Bochnia na placu przy Leśniczówce w Baczkowie o godzinie 19:00. Wyświetlimy film pod tytułem Arka Noego Ahoj Przygodo. Koło gospodyń wiejskich zapewni bufet i przekąski. W sobotę, 5 września spotkamy się już w Ilkowicach w gminie Żabno. O 19:30 na stadionie sportowym będzie można obejrzeć film Mija i Biały Lew. W niedzielę, 6 września z kinem plenerowym będziemy w miejscowości Błonie w gminie Tarnów. Na boisku szkolnym o 19:00 wyświetlimy film Pies na medal. Wstęp na wszystkie kina plenerowe jest bezpłatny. Rusza nabór do Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej w Nowym Sączu. Orkiestra zaprasza osoby grające na skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, klarnecie, puzonie, saksofonie, trąbce i pianinie. Nabór dotyczy osób od 9 roku życia. Pierwsze spotkanie odbędzie się 7 września o godzinie 18:30 w Nowosądeckiej Małej Galerii. Próby będą się odbywać w poniedziałki od 18:30 do 20:30. Poeta, pisarz i tłumacz, twórca kultowej dla kilku pokoleń postaci Misia Uszatka. 115 lat temu, 2 września 1911 roku, urodził się Czesław Janczarski, autor zbiorów poezji dla dorosłych, blisko 75 książek dla dzieci i młodzieży oraz wielu przykładów z języka rosyjskiego. Publikował wiersze w pismach dla młodych czytelników jak Promyczek i Świerszczyk. Był twórcą dwutygodnika Miś, jednej z najbardziej znanych i poczytnych gazetek dla najmłodszych. Sławę przyniósł mu Miś Uszatek, główna postać z jego cyklu książek dla dzieci. Kształt plastyczny nadał mu ilustrator Zbigniew Rychlicki. Miś o klepniętym uszku Czesława Janczarskiego został bohaterem kultowej Dobranockiej, czyli ponad 100 telewizyjnych krótkich filmów z udziałem Mieczysława Czechowicza jako narratora i wykonawcy piosenki Misia.
4: Mówił o mnie Miś Uszatek, bo klapnięte uszko mam. Mówią o mnie Miś Uszatek, bo klapnięte uszko mam.
5: Wydaje mi się, że największą pomocą dla piszącego, dla dzieci malutkich, to jest jak gdyby umiejętność przypomnienia sobie swojego własnego dzieciństwa, jak gdyby odświeżenia tych wszystkich wrażeń, które wówczas były najważniejsze. To mi pomaga.
1: Na jednym ze spotkań z czytelnikami w maju 1971 roku w Siedlcach Czesław Janczarski doznał zawału serca. Zmarł 19 maja w Warszawie. Został pochowany na cmentarzu Powązkowskim. Pisarz wydał ponad 90 książek, nie licząc publikacji w prasie, radiu i telewizji. Do dziś wznawiane są kolejne wydania przygód Misia Uszatka, a także inne tytuły jak Posłuchajcie bajeczki czy Sklepy.
0: To były wiadomości kulturalne.
6: Za około 6 minut będzie już godzina 17. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy w dzisiejszym Pulsie Regionu. Gorąco dziękuję Wam za uwagę. Słyszymy się jutro ze słuchaczami RDN Nowy Sącz po godzinie 12. Zaś na Puls Regionu już zaprosi Państwa Jerzy Olszówka. Dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia. Lucyna Ruchała. Ach, jeszcze zaproszenie dla tych, którzy są z regionu sądeckiego i lubią malarstwo i spotkania z ciekawymi, dobrymi ludźmi. Wystawa Pomiędzy światem a ciszą. Wernisaż wystawy artysty Wacława Jagielskiego. Dzisiaj o godzinie 19 w Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury przy Alei Wolności 23. Wstęp jest wolny, więc gorąco też zapraszamy.

0: Reklama.
1: Nowy Sącz zaprasza na sądecką jesień kulturalną. 12 września legenda polskiego rocka i wyjątkowy głos Łukasza Drapały. Perfekt na żywo. To wieczór kultowych przebojów, wspomnień i emocji, które łączą pokolenia. Legendy nie przemijają.
2: Witaj szkoło. Spodnie, t-shirty, buty, bluza. A ty, masz już swoją listę? Centrum Handlowe Europa 2 w Nowym Sączu oficjalnie ogłasza powrót do szkoły. U nas znajdziesz wszystko, co masz zapisane na liście zakupów. No to jak? Plecak gotowy? A ty? Europa 2. Przygotuj się na rok szkolny z nami.
0: Po reklamie. Remont ulicy Batorego w Tarnowie dobiegł końca, ale na otwarcie drogi trzeba jeszcze poczekać. To ostatnie dni zapisów na diecezjalne studium rodziny. Szczegóły za moment. Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Jeszcze blisko 3 tygodnie trzeba będzie poczekać na otwarcie ulicy Batorego w Tarnowie. Mimo że robotnicy skończyli już pracę, droga w pełni zostanie udostępniona kierowcom dopiero 18 września. Dyrektor Zarządu Drogi Komunikacji w Tarnowie Grzegorz Wałęga tłumaczy, że nie można wcześniej udrożnić ruchu, bo to mogłoby wpłynąć na trwałość nawierzchni.
3: To, że dalny odcinek od ulicy Staszica do ulicy Nowy Świat jest zamknięty, jest to spowodowane reżimami technologicznymi, po prostu fuga cementowa, która wiąże, wypełnia przestrzenie między kostkami, wymaga odpowiedniego czasu, aby osiągnąć gwarantowaną wytrzymałość, tak aby ta nawierzchnia służyła wszystkim kierującym, jak i mieszkańcom.
0: Prace na Batorego trwały od jesieni ubiegłego roku.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Gmina Łososina Dolna podpisała umowę na budowę chodnika przy drodze powiatowej między Tęgoborzem a Zawadką. Długo oczekiwana inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców. To będzie ponad 580 metrów chodnika wraz z odwodnieniem. Wykonane będzie też oświetlenie przejścia pieszych oraz jego oznakowanie. Inwestycja współfinansowana przez gminę Łososina Dolna, a także przez powiat nowosądecki. Jak mówi wójt Adam Wolak, w przyszłości będzie też realizowany drugi etap budowy, a chodnik będzie miał docelowo ponad kilometr.
4: Prace jeszcze trwają projektowe na tym dalszym odcinku, ponieważ tam są dosyć trudne warunki terenowe. Podobnie jest też, jeśli chodzi o uzgodnienia z tego, co się orientuje, z Wodami Polskimi, i decyzja zapadła w powiecie, że dzielą to zadanie na dwie części. Tę pierwszą część realizują teraz, jest ona prostsza, łatwiejsza, jeśli chodzi o sprawy projektowe i warunki terenowe, natomiast ta trudniejsza, chwilę te analizy jeszcze muszą potrwać.
0: A chodnik ma być gotowy do końca grudnia.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Zabytkowy nagrobek Stanisława Zawiszy Czarnego nabiera nowego blasku. Chodzi o żołnierza powstania listopadowego i kawalera krzyża Virtuti Militari, który związany był z Łososiną Górną. Na tutejszym cmentarzu parafialnym trwają właśnie prace konserwatorskie i restauratorskie.
5: Nagrobek pochodzi z 1887 roku. Prace mają przywrócić mogile jej pierwotny wygląd i historyczną czytelność. Wraz z wykonaniem nowego fundamentu oraz odtworzeniem żeliwnego krzyża, który zostanie osadzony na zachowanej oryginalnej podstawie, konserwacji poddane zostaną również wszystkie zachowane elementy nagrobka, w tym pasyjka, podstawa oraz tabliczka inskrypcyjna. Rekonstrukcja zostanie wykonana na podstawie zachowanych źródeł historycznych i dokumentacji konserwatorskiej z wykorzystaniem analogii do mogiły z drugiej połowy XIX wieku znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Starym Sączu. Nagrobek Stanisława Zawiszy Czarnego jest jednym z 18 obiektów tworzących zespół zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafialnym w Łososinie Górnej, wpisany do rejestru zabytków województwa małopolskiego.
0: Relacjonowała Maria Mułka.
1: Z życia kościoła.
0: Jeszcze do 8 września trwają zapisy na kolejną edycję diecezjalnego studium rodziny, które tym razem odbędzie się w Nowym Sączu w parafii świętej Małgorzaty. Jak mówi dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ksiądz Piotr Cebula, absolwenci mogą zaangażować się w wiele działań dla małżeństw i rodzin w parafii, rozpocząć posługę w parafialnej poradni rodzinnej, oraz posiadając misję kanoniczną mogą włączyć się w różne formy duszpasterstwa parafialnego i diecezjalnego.
6: Celem studium jest przygotowanie przyszłych doradców życia rodzinnego, którzy będą posługiwali w parafialnych poradniach rodziny, czyli będą pomagali narzeczonym, małżonkom, ale również na studium mogą zapisać się małżeństwa, które potrzebują takiej głębokiej formacji, które chcą dla siebie, dla zbudowania swojej głębszej relacji, dla umocnienia małżeństwa, zdobyć więcej wiedzy, spotkać ludzi, którzy będą dla nich pomocą. Więc dla kogo studium? Tak naprawdę dla wszystkich. Dla przyszłych doradców, ale nie tylko. Także dla małżonków, którzy chcą czegoś więcej, chcą na samym początku, na samym starcie to małżeństwo oprzeć na dobrych fundamentach.
0: Diecezjalne studium rodziny potrwa

0: Reklama.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł, bluzy od 69,99 zł, spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Radiowe kino plenerowe. Uwaga, miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów. Już w niedzielę o 19 w Błoniu szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Małopolska. Koło gospodyń i gospodarzy wiejskich w Błoniu, niepubliczny zespół szkolno-przedszkolny w Błoniu oraz RDN Małopolska zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo psiarsko. Niedziela, godzina 19. Boisko szkolne w Błoniu. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.

0: radiowe kino plenerowe.
1: Nie macie jeszcze planów na wrześniowy piękny wieczór? Wpadnijcie na Kino pod chmurką. Już w sobotę 5 września Stadion Sportowy w Ilkowicach. Na ekranie kina plenerowego RDN Małopolska Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w sobotę. Zapraszają Rada Sołecka Ilkowic, KGW Ilkowice oraz Gminne Centrum Kultury w Żabnie.
2: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na 6. Festiwal Tarnowianie, czyli Święto Ludzi Stąd. Będą koncerty, musical, spektakle, kino, wystawy, spotkania. Zieliński, Śleszyńska, Jakubowska, Kwaśny, Konieczna, Januszkiewicz i inni. Festiwal Tarnowianie w Centrum Sztuki Mościce od 13 do 20 września. Program i bilety na www.csmtarnow.pl.
3: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
4: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
5: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
4: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
6: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
7: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Radiowe kino plenerowe. Uwaga miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów. Już w niedzielę o 19 w Błoniu szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Małopolska. Koło gospodyń i gospodarzy wiejskich w Błoniu, niepubliczny zespół szkolno-przedszkolny w Błoniu oraz RDN Małopolska zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo psiarsko. Niedziela, godzina 19. Boisko szkolne w Błoniu. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Odkryj bogactwo kultury, zabytków i piękna krajobrazów w atmosferze modlitwy, wspólnoty i wypoczynku podczas pielgrzymek z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER. W ofercie biura Gruzja i Armenia, Kreta, Malta, Medjugorje, Portugalia, Hiszpania, Francja, Sycylia, Włochy, Kostaryka, Maroko oraz Meksyk.
1: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na jubileuszową 15. edycję Sceny Otwartej, festiwalu teatrów tańca, emocji i spotkań. Artyści z różnych stron świata, poruszający balet klasyczny, taniec współczesny, zmysłowe tango, baśniowy spektakl familijny, wystawa Portrety tańca i konkurs choreograficzny My Dance. Scena otwarta. Sztuka, która zachwyca. Spektakle, które zapamiętasz. 10 do 31 października w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na www.csmtarnow.pl. Odkryj z diecezjalnym duszpasterstwem pielgrzymkowo-turystycznym ITER niezwykłe śródziemnomorskie szlaki wiary łączące ślady świętego Pawła i innych apostołów z antyczną historią i miejscami biblijnymi, gdzie rodziło się chrześcijaństwo. Podczas pielgrzymki na Maltę w terminie od 1 do 8 października oraz na Kretę połączoną z rejsem na Santorini w terminie od 16 do 23 października.
2: Szczegółowe informacje w biurze ITER przy ulicy Urszulańskiej 9 w Tarnowie pod numerem telefonu 14 689 1402 lub na stronie www.ddpt-iter.pl.
3: Znasz się na spawaniu Mi'kmaq? Czytasz rysunek techniczny? A może chciałbyś montować konstrukcje stalowe? Dołącz do nas już teraz. Firma Blechstal Blecharscy zatrudni spawaczy oraz monterów konstrukcji stalowych. Zyskaj stabilne zatrudnienie, możliwość ubezpieczenia na życie, wsparcie doświadczonego zespołu oraz wynagrodzenie od 8 do 14 tysięcy złotych brutto miesięcznie. Nie czekaj. Wyślij CV na biuro@blechstal.com.pl lub zadzwoń już teraz pod numer 577 885 200 80 lub 607 394 524. Blechstal. Solidna firma. Solidna praca. Solidne zarobki.
4: Magia teatru, bańki mydlane i oceaniczna przygoda. Zapraszamy na Festiwal Teatrów dla Dzieci. Już w sobotę 5 września w Amfiteatrze i na Rynku w Tarnowie Festiwal Teatrów z kapelusza. Na wydarzenie zaprasza Urząd Miasta Tarnowa. Szczegóły na kultura.tarnów.pl.
0: O reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Ewangelie w większości opisują Jezusa jako tego, który szedł i głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Jego nauce towarzyszyły cuda. Niektóre były spektakularne, jak uciszenie burzy na jeziorze, jak wskrzeszenia czy dokonywanie egzorcyzmów. Inne były zwyczajne, ale również przez to bardzo tajemnicze, jak ten dzisiejszy, uzdrowienie teściowej Szymona z gorączki. On rozkazuje, a choroba jest mu posłuszna. Jezus jest Panem wszystkiego i ma władzę nad wszystkim. Ale i dzisiaj słyszymy o licznych uzdrowieniach na duszy i ciele. Jednak gwarantem cudu uzdrowienia jest wiara. Nie ciekawość, ale zaufanie, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Czy wstawiam się do Boga z wiarą, aby On uzdrawiał mnie fizycznie i duchowo? Ześlij nam, Panie, swego Ducha, aby nas uzdrawiał z naszej niemocy i dał siłę, abyśmy głosili całym życiem Twoją Ewangelię.
2: Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. 2 września w środę 22 tygodnia zwykłego. Zbliża się godzina 18. Przenosimy się do kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd będziemy transmitować dzisiejszą mszę świętą. A dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Bogdan Piotrowski, misjonarz posługujący na co dzień w Republice Konga.

Obecna msza święta jest ofiarowana w następujących intencjach. Za księdza proboszcza z okazji imienin, dziękczynno-błagalna. Za świętej pamięci Stanisław Kawik, tato księdza Jerzego, z intencji parafianek. Za zmarłych Stanisława i Kieć i Stefan Kieć i za zmarłego Wiesław Augustyn. Msza święta gregoriańska. Z racji środy mamy tutaj mszę świętą. Intencji zbiorowej, o potrzebne dary, wytrwałość w cierpieniu dla Józefa, o powrót do zdrowia, o opiekę Matki Bożej dla Anny Góreckiej z intencji koleżanek i kolegów z TWK, o zdrowie i wytrwałość w cierpieniu dla Ryszarda Ziomka z intencji sióstr rodziną, za zmarłą Rozalię Bartnik, 10. rocznicę śmierci, Henryk Bartnik, 33. rocznicę śmierci, od córek z rodzinami, za zmarłego Eryka Patro, od Agaty Pawła Jadach z dziećmi, Albina Korus od Niny z rodziną, Andrzej Pogórski z okazji urodzin, to jest no, też msza święta za duszę i za msza święta za duszę w czyściu cierpiące. Kto ma Boga, ten ma wszystko, mówił święty Jan Bosko. Jesteśmy dzisiaj na tej mszy świętej, by spotkać się z którym, z Bogiem, który nas nie tyle poucza, ale jeśli trzeba, to nas też uzdrawia. Wzbudźmy sobie pragnienie spotkania z tym, który leczy nasze rany, zaspokaja wszystkie nasze tęsknoty i potrzeby. Uznając przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, prośmy Go, aby przebaczył nam wszystkie nasze grzechy, byśmy z czystym sercem mogli sprawować tę najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Mleko wam dawałem, a nie pokarm stały, bo byliście słabi, zresztą i nadal nie jesteście mocni. Ciągle przecież jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem jest między wami zawiść i niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku? Skoro jednak mówi się, ja jestem Paweł, a do drugiego ja jestem Apolosa, to czyż nie postępujecie tylko po ludzku? Kimże jest Apollos, albo kim jest Paweł? Sługami, przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan. Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko ten, który daje wzrost, czyli Bóg. Ten, który sieje i ten, który podlewa, stanowią jedno. Każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę. My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga. Wy zaś uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Oto Słowo Boże.

Po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona, a wysoka gorączka trawiła teściową Szymona i prosili go za nią. On, stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Zaraz też wstała uzdrowiona i usługiwała im. O zachodzie słońca wszyscy, którzy mieli cierpiących na rozmaite choroby, przynosili ich do Niego. On zaś na każdego z nich kładł ręce i uzdrawiał ich. Także złe duchy wychodziły z wielu, wołając: Ty jesteś Syn Boży. Lecz On je gromił i nie pozwalał im mówić, ponieważ wiedziały, że On jest Mesjaszem. Z nastaniem dnia wyszedł i udał się na miejsce pustynne, a tłumy szukały Go i przyszły aż do Niego. Chciały Go zatrzymać, żeby nie odchodził od nich. Lecz On rzekł do nich: Także innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. I głosił słowo w synagogach Judei.

0: Drodzy bracia i siostry, drodzy słuchacze naszego radia RDN, dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas, abyśmy otworzyli serca na Słowo Boga. Bóg widzi nasze radości, smutki. Bóg widzi nasze zaangażowanie, ale Bóg widzi dalej, jak my i każdemu z nas daje jakąś rzecz do zrobienia, daje mu powołanie, które ma realizować, aby się zbawić i zbawić też innych ludzi. Obraz dzisiejszej Ewangelii mówi o Chrystusie zatroskanym o ludzi, bo ich leczy, bo do nich przychodzi, bo ich słucha, ale mówi też, że nie może zatrzymać się tu czy tam, tylko musi iść dalej, bo musi głosić Słowo Boże, dobrą nowinę o Królestwie Bożym innym, bo po to został posłany. Każdy z nas przez chrzest i te nasze zaangażowania chrzcielne, nasze słowa, które obiecaliśmy Bogu, nasze przyrzeczenia, staje się tym posłanym. Staje się niejako Chrystusem, który ma słowem, a przede wszystkim czynem i przykładem głosić Słowo Boże. I tak jak Chrystus musi głosić, niekiedy nakładać ręce, niekiedy dotykiem czy słowem pocieszać, podnosić, przemieniać czy uświęcać. W szczególny sposób przez dar sakramentalny, sakramentów, które Kościół nam udziela w imieniu Chrystusa, mamy ten Kościół uświęcać. Dlatego kiedyś otrzymaliśmy dar wiary i ten dar wiary mamy innym przekazać. Nie możemy tego daru zatrzymać dla siebie. Nie możemy też patrzeć tylko, jak to się mówi, pod nogi. Musimy patrzeć daleko, na krańce świata, gdzie Chrystus nas posyła. Bo przecież innym miastom, krajom, innym narodom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym. 53 lata temu, tu w naszej diecezji, zostali posłani pierwsi kapłani do Afryki, do Konga Brazzaville. Dar wiary, dzielić się darem wiary. Darem wiary tarnowskiego Kościoła. Darem modlitwy, trudu, cierpienia, darem łaski, który ten lud Boży tu na kolanach, w świątyniach, czy gdzieś tam przy przydrożnych kapliczkach wypraszał dla tych ludzi, do których kapłani zostali posłani. Dar trudu, cierpienia, dar modlitwy, czy też ten dar materialny, który pozwalał tam być, trwać i działać. I tak te misje rozpoczęte 53 lata temu rozwijają się do tego czasu. Dziś w Dębicy ksiądz biskup posyła następnego misjonarza do Kazachstanu. Ale jeśli patrzymy na Afrykę, to ta pierwsza misja w Kongo, Brazzaville, powoli zostaje zamykana. Dlaczego? Dlatego, że Kościół kongijski jest na tyle mocny, ma na tyle kapłanów, że może działać sam. Kiedy 36 lat temu przyjechałem do Konga, w diecezji Kinkala było nas chyba 12 kapłanów, w tym dwóch czy trzech było Kongijczyków. Dziś choćby nawet z tej misji Minduli, gdzie zaczynałem, powstało już 5 nowych misji i diecezja się rozwija i jest na tyle kapłanów, aby głosić Słowo Boże. Dar wiary przekazany najpierw przez francuskich duchaczy, mając ojców ze Zgromadzenia Ducha Świętego i podtrzymywany właśnie przez innych, między innymi przez nas, nasz Kościół tarnowski przynosi owoce w postaci powołań kapłańskich, zakonnych, którym już teraz Kościół kongijski dzieli się z innymi kościołami tu w Europie czy na całym świecie. kiedy trzeba było popatrzeć na tą historię, na te 50 lat, to, co można byłoby zobaczyć, to przede wszystkim wybudowane kaplice, kościoły. Gdzieś tam po wioskach, gdzieś daleko wybudowane małe kaplice, gdzie ludzie się spotykają na nabożeństwach, a wtedy, kiedy jest kapłan na mszy świętej, wybudowane różnego rodzaju domy, które służą, aby tych pielgrzymów przyjmować, aby uczyć dzieci katechizmu. Wybudowane szkoły, w których oprócz tej nauki, które przekazuje się młodym, tak samo zaszczepia się w nich postawę jakiejś chrześcijańskiego zaangażowania w życie. To wybudowane szpitale, a przede wszystkim przychodnie zdrowia, czy nawet apteki, to przedszkola, to wszystko, co możemy zobaczyć, to, co można dotknąć, to, co można spotkać tam, gdzie nasi tarnowscy kapłani pracowali i dzięki zaangażowaniu diecezji, a więc waszym zaangażowaniu, tak wiele można było uczynić. Bo z jednej strony i ta pomoc materialna, z drugiej strony ta łaska, która tam docierała do nas, spływała nas szczególnie w tych trudnych chwilach zawieruch czy wojen. Innym wymiarem, może takim, który daje nam pewną wizję tego, co się działo, to byłyby te księgi chrztów, bierzmowania, pierwszej komunii, które świadczą o tym, jak wiele ludzi przystępowało do sakramentów, ile było powołań kapłańskich, zakonnych. Bo jeszcze przecież można mówić o nawróceniach, o tym ludzkich zwycięstwach, o tym powstawaniu z kolan, kiedy ci ludzie tam modląc się otrzymywali te dary duchowe, a których nie zobaczymy tu na ziemi, może kiedyś, których nie da się policzyć, nie da się zaszeregować. Ile tego było, Bóg sam wie. Ale zostawiając tą, przynajmniej w sposób taki materialny, to ten Kościół, zostawiamy im też świadków, którzy tam będą świadczyć i oczekiwać zmartwychwstania na kongijskiej ziemi. Jest to ksiądz Józef Piszczek, który zginął śmiercią tragiczną 13 lat temu, i ksiądz Jan Czuba, który w 1998 roku został zamordowany, dlatego że chciał zostać, jak to mówi, z nimi do końca. Że został pomimo zagrożenia, pomimo sytuacji, która tam wtedy była, i tam będąc świadkiem, oddał swoje życie. To od kilku lat prowadzony jest już proces beatyfikacyjny księdza Jana i miejmy nadzieję, że już na końcu tego roku ten proces na poziomie diecezji zostanie zakończony. Dokumenty zostaną przesłane do Rzymu i pozostanie nam modlitwa, cierpliwość, kult i nasza wiara. Nie tylko tu, ale i w diecezji Kinkala, tam, gdzie w każdą środę modlą się, cała diecezja modli się o beatyfikację księdza Jana. Drodzy bracia i siostry, to świadectwo, ten dar wiary, miejmy nadzieję, że będzie przynosił owoce, i to nie tylko teraz, ale na długie lata, że ten Kościół tarnowski, dzieląc się wiarą, ale tak samo i ofiarą kapłanów, ma swój udział w tym życiu Kościoła kongijskiego. Kiedy popatrzymy na te 53 lata, 33 kapłanów, w 20 chyba 5 czy 6 parafiach, z 5 na 6 diecezji tam w Kongo pracowało. Dlatego dziś Bogu dziękujemy za wszelkie dary. Za ten dar wiary, którym każdy z nas mógł uczestniczyć w różnoraki sposób. bo każdy z nas jest posłany na krańce świata, ad gentes, choćby nawet nigdy tam nie pojechał i był apostołem tu w Tarnowie czy w okolicach. Drodzy bracia i siostry, przyjmijmy dar wiary i pogłębiajmy go, niosąc naszym braciom i siostrom, szczególnie tym zagubionym w dzisiejszym świecie, z nadzieją, że Bóg trafi do każdego z nas i każdego z nas odnajdzie, bo przecież nie chce, aby tam po tej lewej stronie ktokolwiek został w dniu ostatecznego sądu. Módlmy się za te kościoły i w Afryce, w Ameryce Południowej, czy w Azji, tam gdzie nasi kapłani pracują, i wspierajmy ich naszą wiarą i naszą modlitwą, naszym darem. Niech dzisiejsza Ewangelia padnie również na naszą glebę naszego serca, aby Chrystus mógł działać w naszym życiu, naszym gestem, naszym słowem, abyśmy się stawali takimi misjonarzami na co dzień, posłani tam, gdzie Bóg chce, dając świadectwo tej miłości Boga i Jego wierności, którą kiedyś, miejmy nadzieję, będziemy wspólnie śpiewać przez całą wieczność. Amen. Pamiętając naszych o słowach Jezusa, proście otrzymacie, przedstawmy Panu nasze pokorne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby dzięki łasce Ducha Świętego trwał na straży prawdy Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami, aby nieustannie pamiętali, że sprawowana przez nich władza powinna być służbą. Ciebie prosimy. Módlmy się za dzieci i młodzież, za całe młode pokolenie, aby swoją przyszłość budowało na Chrystusie. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszego księdza proboszcza w dniu imienin księdza Grzegorza, o jego zdrowie, błogosławione owoce w służbie kapłańskiej i opieki Matki Najświętszej w dalszej posłudze kapłańskiej. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych, cierpiących i samotnych, aby w Słowie Bożym odnajdowali pociechę i wsparcie. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby przez miłosierdzie Boże i nasze modlitwy osiągnęli niebo. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkie zbiorowe intencje, które dzisiaj są składane na naszej ołtarzu. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, stojących wokół ołtarza Pańskiego, abyśmy każdego dnia starali się odczytywać i wypełniać wolę Bożą. Ciebie prosimy.
0: Wszechmogący Boże, Ty możesz wszystko i dla Ciebie nie jest nic niemożliwe. Prosimy Cię, byśmy Cię uwielbiali naszym codziennym życiem. Tobie cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.

Módlcie się, by moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, niech najświętsza ofiara zawsze nam udziela zbawiennej łaski, aby jej mocą dokonało się nasze uświęcenie, do którego zmierzają sakramentalne obrzędy, przez Chrystusa,

Ty z miłości stworzyłeś człowieka, a gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasz

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamięć.

0: przypominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, a razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Ze śmiercią Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Grzegorzem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalili Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, byśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu. Pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela,

0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój pański niech zawsze będzie z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

To Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, Ty nas pokrzepiłeś przy swoim stole. Spraw, by ten sakrament utwierdził nas w miłości i pobudził do służenia Tobie w braciach. Przez Chrystusa,

Zakończyliśmy transmisję dzisiejszej mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie 2 września w środę 22 tygodnia zwykłego. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz Bogdan Piotrowski, misjonarz posługujący na co dzień w Republice Konga.

0: Reklama.
1: A kto to?
2: To Jan Sebastian Bach.
1: A gdzie to?
2: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
1: A co to?
2: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
1: A, to ja też chcę!
2: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
1: Ło, to super!
2: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta, zatem nie zwlekaj.
3: Są obecności, których nie widać, ale które zostają na zawsze. Po stracie dziecka rodzice często zostają sami z bólem i z pytaniami. Wiedza o swoich prawach może być pierwszym krokiem do odzyskania spokoju. Prawo do informacji, prawo do pożegnania, prawo do godności i wsparcia. Nie jesteście sami, jesteśmy tuż obok. Fundacja OPES 139. Projekt realizowany ze środków finansowych województwa małopolskiego. Patronat honorowy Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
4: Nie jesteś sama w Małopolsce. Marta Malec-Lech, członek zarządu województwa małopolskiego.
5: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
5: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
5: Nie bujasz?
6: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
7: Autolink, dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
8: Hyundai.
9: Radiowe kino plenerowe.
10: Macie ochotę na letni wieczór pod gwiazdami? Mamy plan idealny. Już w piątek, 4 września o 20:30 zapraszamy do Baczkowa na kino plenerowe RDN Małopolska. Na wielkim ekranie film Arka Noego Ahoj Przygodo. Pełna wzruszeń, humoru i przyjaźni historia, która zostaje w sercu. A przed seansem bufet i przekąski od koła gospodyń wiejskich Baczkowianki. Widzimy się na placu przy Leśniczówce. Zapraszają wójt gminy Bochnia, Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu oraz Sołectwo Baczków.
0: Po reklamie.
11: Informacje z życia Kościoła.
12: Ewa Biedroń, zapraszam. Jeśli usłyszałeś głos powołania, nie wahaj się, dołącz do nas. Zachęca wspólnota Tarnowskiego Seminarium. Zbliża się drugi termin egzaminów wstępnych. Składał się on będzie z części pisemnej oraz rozmowy.
13: Tradycyjnie w naszym tarnowskim seminarium mamy dwa terminy egzaminów. Po pierwszym egzaminie zostało przyjętych 8 kandydatów, a są już kolejne zgłoszenia na drugi egzamin, który będzie 5 września.
12: Mówił rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, ksiądz dr Jacek Soprych. Kandydaci do seminarium zaproszeni są na rozmowę wstępną do rektoratu, który znajduje się w gmachu seminarium w Tarnowie przy ulicy Piłsudskiego 6. Jeszcze do 8 września trwają zapisy na kolejną edycję diecezjalnego studium rodziny, która tym razem odbędzie się w Nowym Sączu w parafii świętej Małgorzaty. Jak mówi dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, ksiądz dr Piotr Cebula, absolwenci mogą zaangażować się w wiele działań na rzecz małżeństw i rodzin w parafii, rozpocząć posługę w parafialnej poradni rodzinnej oraz posiadając misję kanoniczną, mogą włączyć się w różne formy duszpasterstwa parafialnego i diecezjalnego.
14: Celem studium jest przygotowanie przyszłych doradców życia rodzinnego, którzy będą posługiwali w parafialnych poradniach rodziny, czyli będą pomagali narzeczonym, małżonkom, ale również na studium mogą zapisać się małżeństwa, które potrzebują takiej głębokiej formacji, które chcą dla siebie, dla zbudowania swojej głębszej relacji, dla umocnienia małżeństwa, zdobyć więcej wiedzy, spotkać ludzi, którzy będą dla nich pomocą. Więc dla kogo studium? Tak naprawdę dla wszystkich. Dla przyszłych doradców, ale nie tylko. Także dla małżonków, którzy chcą czegoś więcej. Chcą na samym początku, na samym starcie to małżeństwo oprzeć na dobrych fundamentach.
12: Diecezjalne studium rodziny potrwa 2 semestry. Zajęcia będą odbywać się w jedyną sobotę miesiąca od września do czerwca przyszłego roku. Więcej o zapisach znajdziecie na stronie kwestionariusz diecezja-tarnow.pl. Z Maryją nieśmy światu Chrystusa. Pod takim hasłem odbędzie się wielki odpust w Zawadzie koło Dębicy. Od 5 do 13 września Sanktuarium Matki Bożej stanie się miejscem spotkania pielgrzymów, rodzin, dzieci, młodzieży, wspólnot oraz wszystkich, którzy pragną powierzyć Maryi swoje życie i dziękować za otrzymane łaski. W sobotę o 15 będą dróżki różańcowe. Niedziela to dzień rodziny. Po każdej mszy będzie błogosławieństwo dzieci, a podczas liturgii o 11 będą modlić się małżeństwa przeżywające m.in. 50. i 25. rocznicę ślubu. Kolejne dni zostaną poświęcone misjom, służbom mundurowym, chorym, nauczycielom, młodzieży, rolnikom, ludziom pracy. Wielki odpust zakończy się w Zawadzie w niedzielę 13 września uroczystym świętem dziękczynienia za plony. Na dożynki zaproszeni są rolnicy, ludzie pracy, rodziny oraz parafianie i pielgrzymi. Msza święta dożynkowa o godzinie 11 będzie zwieńczeniem tegorocznego odpustu. Podczas mszy świętej odbędzie się poświęcenie wieńców żniwnych i ziarna siewnego, a uroczystością przewodniczyć będzie biskup Leszek Leszkiewicz. Druga wojna światowa w Jasnogórskich Wodach to nowa ścieżka śladami historii na Jasnej Górze, którą proponuje dla zwiedzających Jasnogórskie Centrum Informacji. Ta trasa splata się tematycznie z wojennymi wątkami obronnymi. Jednak jak podkreślają jasnogórscy przewodnicy, przenosi ciężar odpowiedzi na poruszające materialne pamiątki po bohaterach i ofiarach wojny. Do klasztoru Niemcy wtargnęli już 3 września, zażądali kluczy przede wszystkim od wieży. W bastionach umieszczono stanowiska ciężkich karabinów maszynowych, w arsenale złożono amunicję. W budynkach należących do Paulinów przebywali oficerowie niemieccy, przypomina Przemysław Jaskurzyński, jasnogórski przewodnik.
0: Na wieży Jasnogórskiej, jak wejdziemy na ten poziom nad zegar, czyli tak mówiąc w skrócie drugi balkon jakby, to tam na wprost drzwi, na balustradzie kamiennej znajdziemy wyryte inicjały gotykiem przez niemieckich żołnierzy oraz datę 1941. Także kto wejdzie na wieżę, będzie mógł zobaczyć taką pamiątkę po tym, że wieża w czasie okupacji była miejscem przebywania żołnierzy i pełniła funkcję jako radiostacja i punkt obserwacji.
12: Już na samym początku wojny Paulini zabezpieczyli cudowny obraz Matki Bożej, przypomina jasnogórski przewodnik.
0: Paulini w nocy z 3 na 4 września ukryli obraz Matki Bożej za klauzurą, a do kaplicy dali kopię, którą namalował przed II wojną światową ojciec Augustyn Jędrzejczyk. Kopia poprawna, o rozmiarach tak jak oryginał, i dla niepoznaki Paulini ubrali tą kopię oczywiście w suknię i w korony.
12: Jasną Górę w okresie okupacji nazywano Kotelem Polskim, największą parafią i jadłodajnią. Tu wydawano 100 posiłków dziennie dla uchodźców i najuboższych, a w chwilach największego nasilenia uchodźczego, tak by wyżywić wszystkich. Przekazywano paczki do więzień i obozów. Paulini udzielali pomocy partyzantom, jeńcom, wojennym i Żydom, a także prowadzili tajne nauczanie dla młodzieży.
10: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Potrzebujesz cateringu w biurze, ale także w domu? Granum ma dla Ciebie idealne rozwiązanie. Nasza oferta to nie tylko doskonałe smaki oparte na naturalnych produktach z błonia, ale także profesjonalną obsługę na każdym kroku. Skontaktuj się z nami już dziś. E-mail zamówienia@granum-catering.pl. Telefon 539 901 165 lub 609 941 624.
2: Radiowe kino plenerowe. Uwaga miłośnicy dobrego kina i jeszcze lepszych czworonogów. Już w niedzielę o 19 w Błoniu szykuje się wyjątkowy wieczór z kinem plenerowym RDN Małopolska. Koło gospodyń i gospodarzy wiejskich w Błoniu, niepubliczny zespół szkolno-przedszkolny w Błoniu oraz RDN Małopolska zapraszają na film Pies na medal. To pełna humoru i emocji historia rezolutnej dziewczynki i jej ukochanego kundelka. Będzie wzruszająco, zabawnie i bardzo psiarsko. Niedziela, godzina 19. Boisko szkolne w Błoniu. Zabierzcie rodzinę i dobry humor. Widzimy się w plenerowym kinie RDN.
0: Po reklamie.

0: Słuchają Państwo radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wybiła godzina 19. Zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiejszą modlitwę poprowadzi Tarnowski Wolontariat Misyjny.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Na wieki wieków. Amen.
1: Drodzy radiosłuchacze, podczas dzisiejszej modlitwy różańcowej jako członkowie Tarnowskiego Wolontariatu Misyjnego chcemy modlić się w intencji papieskiej na miesiąc wrzesień, która brzmi w następujący sposób. O oszczędne gospodarowanie wodą. Módlmy się o sprawiedliwe i oszczędne gospodarowanie niezbędną do życia wodą i by wszyscy mieli do niej łatwy dostęp. Papieska intencja na miesiąc wrzesień zwraca naszą uwagę na rażący brak pitnej wody na ziemi. Wynika to z faktu, iż jej oczywista dostępność w krajach wysoko rozwiniętych stała się źródłem nadmiernego wykorzystywania przez przemysł, co doprowadza do jej zanieczyszczenia. Z drugiej zaś, wciąż na świecie są ludzie, którzy umierają z powodu braku dostępu do pitnej, czystej wody, jak chociażby w krajach afrykańskich, takich jak na przykład Czad. Papież zachęca więc nas, byśmy modląc się dzisiaj, jak i przez cały miesiąc wrzesień, prosili miłosiernego Boga o ludzką solidarność, byśmy czuli się ściśle związani ze wszystkimi, co istnieje na ziemi. Modląc się tej intencji, prosimy o umiar i troskę wykorzystywania tego cennego daru natury, jakim jest woda. Polecajmy też dzisiaj intencję rychłej beatyfikacji sługi Bożego księdza Jana Czuby, misjonarza diecezji tarnowskiej w Republice Konga, zamordowanego w 1998 roku. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3: Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Pomódlmy się o pomnożenie wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
4: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: Tajemnice chwalebne, tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
4: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę

0: Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

0: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
2: Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
3: Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica czwarta, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
1: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, i jako w niebie, tak i na ziemi.
3: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
3: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
3: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Pod Twoją obronę
3: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
4: Amen. Pomódlmy się teraz o rychłą beatyfikację sługi Bożego, księdza Jana Czuby. Panie Jezu Chryste, jedyny Odkupicielu człowieka, spraw, aby Twój sługa Jan Czuba, kapłan i świadek wiary na kongijskiej ziemi, został dołączony do grona błogosławionych. Prosimy, aby przykład jego życia dla innych i z innymi inspirował nas do gorliwego ofiarowania siebie w sprawie miłości społecznej i pokoju w świecie naznaczonym obojętnością i konfliktami między narodami. Za jego wstawiennictwem udziel nam również łaski, o którą pokornie Cię prosimy. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
3: Amen.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
3: jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
3: Amen.
4: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
5: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz wszystko, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
1: Po reklamie.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Kanony wiary.
2: Szczęść Boże, witamy Państwa w Kanonach Wiary, serii, w której przedstawiamy poszczególne działy Katechizmu Kościoła Katolickiego. Ze mną w studio ksiądz dr Maciej Biedroń.
3: Szczęść Boże.
2: Ostatnim razem mówiliśmy o skutkach grzechu pierworodnego, a dzisiaj punktem wyjścia będą dla nas numery 422 do 429 Katechizmu Kościoła Katolickiego, odnoszące się do Chrystusa jako centrum katechezy. Na początek, co właściwie katechizm mówi nam o Jezusie Chrystusie?
3: Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto wspomnieć o biblijnym cytacie, który zawarty jest w numerze 422 Katechizmu Kościoła Katolickiego. Katechizm cytuje tam czwarty rozdział listu do Galatów. Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Myślę, że owo stwierdzenie, gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg swego Syna, przypomina nam, że Jezus nie jest tylko jakimś jednym z nauczycieli religijnych, czy jakąś postacią historyczną, której istnienie było i nagle się zakończyło. Jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem, aby przynieść właśnie człowiekowi zbawienie. I myślę, że taką prawdę chce przekazać nam katechizm Kościoła Katolickiego. Dlatego też cała katecheza Kościoła powinna prowadzić do poznania Chrystusa, spotkania z Nim i życia także według Jego nauki.
2: Dobrze, czyli katecheza nie jest jedynie przekazywaniem pewnych treści religijnych, ale czymś więcej.
3: Tak, myślę, że tak. Katecheza ma prowadzić nie tylko do znajomości informacji religijnych, ale przede wszystkim do tego, o czym wspomina z kolei 424 numer katechizmu. Możemy tam przeczytać słowa: poruszeni przez łaskę Ducha Świętego i pociągnięci przez Ojca, wierzymy i wyznajemy o Jezusie, Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. I myślę, że katecheza ma właśnie do tego prowadzić, do głębokiej relacji z Panem Bogiem, do ufności Bogu, do wyznania, że rzeczywiście On jest Synem Boga Żywego. Oczywiście te dwie rzeczywistości, wiedza religijna i relacja z Panem Bogiem, łączą się ze sobą bardzo mocno. Bo zauważmy, że gdybyśmy nie znali prawd wiary, nie mieli wiedzy na temat tego, w co i w kogo wierzymy, no to trudno by nam było w ogóle wierzyć, czyli ufać Panu Bogu, budować z Nim relacje, no bo tak naprawdę nie wiedzielibyśmy w ogóle, na czym ta nasza wiara się opiera. Najpierw, myślę, trzeba poznać treść wiary, starać się nią żyć. I osobiście uważam, że dzisiaj taki ów brak wiedzy religijnej przyczynia się także do tego, że człowiek albo przestaje wierzyć, albo jego wiara jest bardzo słaba lub oparta, jak to nieraz mówimy, na takiej czystej tradycji czy obowiązku. Zobaczmy, że coraz częściej spotykamy się z brakiem po prostu wiedzy na podstawowe treści naszej wiary. Ów temat religii czy teologii jest dla człowieka już bardzo mało istotny, tak patrząc globalnie. Coraz częściej spotyka się ludzi, którzy coraz mniej wiedzą po prostu na tematy podstawowe, na temat tego, kim jest Pan Bóg, co dzieje się w czasie mszy świętej, czym jest sakrament, co On mi daje, nie wspominając już w ogóle o jakiejś znajomości też modlitw katechizmowych. No i niestety, jeśli takiej wiedzy też brakuje, to co powiedzieliśmy, i wiara nie ma się też na czym oprzeć, bo jeżeli ktoś nie wie na przykład, co daje sakrament, co dzieje się w czasie mszy świętej, czym jest modlitwa, no to trudno będzie dla niego w ogóle wtedy też prowadzić, praktykować życie modlitwy czy życie sakramentalne. Dlatego myślę, że pilnym zadaniem Kościoła jest także taki powrót do katechezy, do takiej podstawowej, fundamentalnej ewangelizacji, która pomoże także lepiej kształtować w konsekwencji samą relację między wiernymi a Panem Bogiem.
2: Przechodząc jednak do centrum naszych rozważań, to dlaczego Jezus jest centrum katechezy?
3: Jest tak dlatego, ponieważ to w nim, w Jezusie Chrystusie, objawiła się pełnia prawdy o Panu Bogu. To On jest tą pełnią objawienia, przez Niego wchodzimy w relacje z Ojcem. No i oczywiście też często wspomina się także o tym zapale ewangelizacyjnym. Bardzo często to podkreślamy, jeżeli ktoś autentycznie spotkał się z Jezusem Chrystusem, który właśnie jest centrum tej katechezy, no to i z Niego, z tego źródła, którym jest On sam, czerpie siłę do ewangelizowania innych.
2: A Ty, drogi słuchaczu, jeśli doświadczyłeś prawdziwej Bożej miłości, nie bój się tego powiedzieć innym. Twoje świadectwo może być jedyną Ewangelią, którą ktoś kiedykolwiek przeczyta. Pamiętaj o tym. Na dzisiaj kończymy naszą audycję z serii Kanonów Wiary. W następnym tygodniu skupimy się nad znaczeniem imienia Jezus. Do usłyszenia wkrótce. Pozdrawiają Państwa ksiądz dr Maciej i kleryk Mateusz. Szczęść Boże!
3: Szczęść Boże!
0: Kanony Wiary.

0: Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
1: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Radiowe kino plenerowe.
7: Nie macie jeszcze planów na wrześniowy piękny wieczór? Wpadnijcie na Kino pod chmurką. Już w sobotę 5 września Stadion Sportowy w Ilkowicach. Na ekranie kina plenerowego RDN Małopolska Mija i Biały Lew. Ciepła i pełna przygód opowieść o niezwykłej przyjaźni dziewczynki z lwem. Film dla całych rodzin. Do zobaczenia w sobotę. Zapraszają Rada Sołecka Ilkowic, KGW Ilkowice oraz Gminne Centrum Kultury w Żabnie.
8: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV interesuje się polską szkołą. Dziś na audiencji ogólnej mówił o znaczeniu lekcji religii, a także o współpracy szkoły z rodzicami i kościołem. W katechezie papież podjął refleksję nad soborową konstytucją Gaudium et Spes. Międzynarodowa Komisja Teologiczna wydała dokument na temat ekologii. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV interesuje się losami polskiego szkolnictwa. Na audiencji ogólnej w słowie do Polaków mówił o współpracy szkoły, rodziców i kościoła. Zwrócił też uwagę na znaczenie szkolnych lekcji religii.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. Rozpoczęty wczoraj nowy rok szkolny wyznacza kolejny etap zdobywania wiedzy i wychowania nowych pokoleń dzięki współpracy rodziców, szkoły i kościoła. Niech udział w lekcjach religii i katechezie poszerza horyzonty, pogłębia poznanie Boga i świata oraz przygotowuje do owocnego przyjmowania sakramentów i uczestnictwa w życiu wspólnoty. Wszystkim Wam błogosławim.
1: W ramach cyklu kateches o dokumentach Soboru Watykańskiego II Leon XIV rozpoczął dziś rozważanie o konstytucji duszpasterskiej, o kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes. Kluczową rolę w jego opracowaniu odegrał ówczesny arcybiskup krakowski Karol Wojtyła.
2: Dokument ten mówi nam, że jako uczniowie Chrystusa jesteśmy powołani do dzielenia radości, nadziei, smutków i niepokojów ludzi naszych czasów. Oznacza to, że Kościół nie może pozostawać bierny ani obojętny wobec tego, co się dzieje na świecie, lecz jest powołany do podążania wraz z ludzkością, biorąc pod uwagę szybkie i głębokie zmiany, jakie obecnie zachodzą. Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, aby wstawiała się za całym Kościołem, by głosił Ewangelię z radością i nadzieją, by był bliski ludziom naszych czasów oraz umiał prowadzić wszystkich do Chrystusa, który jest kluczem, centrum i celem całej ludzkiej historii.
1: Międzynarodowa Komisja Teologiczna wydała dokument Troszczyć się o nasz wspólny dom. Podkreśla w nim, że kwestia ekologiczna jest także kwestią teologiczną. Sposób, w jaki troszczymy się o świat stworzony, kształtuje naszą relację z Bogiem. Wobec alarmującej degradacji środowiska konieczne są pilne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju planety. Wszystko jest ze sobą powiązane. Trzeba słuchać zarówno krzyku ziemi, jak i wołania ubogich, czytamy w dokumencie Komisji Teologicznej. Caritas Polska przekazała 400 tysięcy złotych na pomoc ofiarom powodzi w Nepalu. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na żywność, czystą wodę, artykuły higieniczne i medyczne, mówi ksiądz Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska.
3: Caritas Polska działa na miejscu od pierwszych chwil. Jest to możliwe dzięki współpracy z Caritas Nepal, z którą wspólnie niesiemy pomoc w Nepalu od ponad 10 lat, czyli od pamiętnego trzęsienia ziemi w 2015 roku. Wiemy, że w tej chwili potrzeby są ogromne, dlatego już dziś na pomoc poszkodowanym w powodzi w Nepalu przekazujemy 400 tysięcy złotych. W najbliższych miesiącach kluczowa stanie się pomoc długofalowa, odbudowa zniszczonych domów i miejsc pracy.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Najświętsza Maryjo Królowo Polski, stajemy przed Twoim obliczem w tym miejscu, gdzie od wieków bije serce naszego narodu. W wieczornej ciszy apelu, gdy dzień ustępuje nocy, a serca szukają pokoju. Pragniemy się wsłuchać w słowo Ewangelii, które Kościół daje nam na dziś. Słowo o Jezusie, który wchodzi w dom, pochyla się nad cierpiącym człowiekiem i niesie uzdrowienie. Ewangelista mówi, po opuszczeniu synagogi Jezus przyszedł do domu Szymona. To zdanie brzmi dziś szczególnie mocno, tutaj, w Twoim domu, Maryjo, bo Jezus nie pozostaje jedynie w miejscu modlitwy. On wychodzi z synagogi, wychodzi z świątyni, aby wejść w codzienność człowieka. Tak samo dziś wychodzi z tej kaplicy, aby wejść w nasze domy, w nasze rodziny, w nasze troski. Wchodzi tam, gdzie jest choroba, niepokój, bezradność. Wchodzi tam, gdzie człowiek nie ma siły prosić. Teściowa Piotra jest sparaliżowana gorączką, która ją trawi. Nie mówi, nie prosi, ale inni proszą za nią. Tak jest i tutaj na Jasnej Górze. Ile razy przychodzimy do Ciebie, Maryjo, nie tylko z własnymi sprawami, ale z tymi, których kochamy, którzy cierpią, którzy nie mają sił się modlić. Ile razy stajemy przed Tobą, tak jak uczniowie Jezusa, prosząc za teściową Piotra. Ucz nas, Matko, tej modlitwy, która niesie innych. Ucz nas wiary, która podtrzymuje słabych. Ewangelia mówi, on stanąwszy nad nią, rozkazał gorączce i opuściła ją. Jezus staje nad człowiekiem. Nie z dystansem, nie z wyższością, ale z miłością. Jego obecność jest bliskością, która uzdrawia. Tak samo staje dziś nad nami, nad naszym zmęczeniem, nad naszymi ranami, nad tym, co nas gorączkuje, lękiem, niepokojem, gniewem, samotnością. Maryjo, prowadź nas do Jezusa, który ma moc uciszyć każdą burzę serca. Teściowa Piotra zaraz wstała i usługiwała im. Uzdrowienie nie jest tylko powrotem do zdrowia. Uzdrowienie jest powrotem do miłości. Kto został podniesiony, zaczyna podnosić innych. Tak dzieje

0: Jego misja jest większa niż jedno miejsce, jedna chwila, jedna wspólnota. On idzie dalej. Do tych, którzy jeszcze nie słyszeli, nie spotkali, nie uwierzyli. A ty, Maryjo, nigdy nie zatrzymujesz Jezusa dla siebie. Zawsze prowadzisz do Niego. Zawsze pozwalasz Mu iść dalej, do naszych domów, naszych rodzin, naszych ran. Gdy wypowiadamy słowa Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam, chcemy dziś dodać w sercu jeszcze jedno. Prowadź mnie do Jezusa, który wchodzi w mój dom, staje nad moim bólem, podnosi mnie do służby i idzie dalej, aby Jego światło dotarło tam, gdzie jeszcze jest noc. Najświętsza Maryjo, Matko i Królowo, otul nas swoim płaszczem w tę noc. Czuwaj nad chorymi, samotnymi, zagubionymi. Czuwaj nad tymi, którzy proszą za innych i nad tymi, którzy nie mają siły prosić. Strzeż naszego narodu, naszych rodzin, naszych serc, a nas prowadź zawsze do Jezusa, jedynego światła, które rozprasza wszelką ciemność. Wpatrzeni w Ciebie powierzamy Tobie, ukochana Matko i Królowo, cały Kościół Święty. Wszystkie intencje, które nosi w swoim sercu Ojciec Święty Leon XIV. Otocz opieką wszystkich biskupów, obecnego pośród nas arcybiskupa metropolitę Wacława, wszystkich kapłanów, diakonów, osoby życia konsekrowanego i tych, którzy przygotowują się do służby w Kościele, szczególnie naszych paulińskich kleryków i nowicjuszy. Okryj płaszczem opieki parafię Pszenno, dekanat Świdnica Wschód, którą dziś nawiedzasz w kopii jasnogórskiego wizerunku. Przyjmij, dobra Matko, prośby pielgrzymów dnia dzisiejszego, przybyłych tu do Ciebie, szczególnie obecnych pośród nas pielgrzymów z Szubina, z diecezji bydgoskiej. Czuwaj nad całym naszym zakonem, nad wszystkimi naszymi klasztorami w kraju i na świecie, byśmy wiernie służyli Chrystusowi i Tobie. Matko, Tobie oddajemy i prosimy o potrzebne łaski dla wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry oraz tych, którzy łączą się z nami w tej modlitwie za pośrednictwem telewizji Trwam, Radia Maryja, Radia Jasna Góra i innych mediów społecznościowych. Polecamy Tobie tych, których nosimy w swoich sercach i którzy prosili nas o modlitwę. Wysłuchaj próśb zapisanych w Wielkiej Księdze Apelowej spoczywającej u stóp Twego tronu. Wszystkie te intencje oraz te, które głęboko są ukryte w naszych sercach, polećmy dobremu Bogu za przyczyną Najświętszej Maryi Panny, rozważając tajemnicę chwalebną Różańca Świętego, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
3: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
5: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

0: Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno.
0: Santa Maria, Matko Boża, prega per noi
4: peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego żywota. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
0: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale

0: pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj.
1: O błogosławieństwa polowe poprosimy księdza arcybiskupa metropolitę Wacława.
2: W tym nowym roku szkolnym rozpoczęło swoją naukę 4 800 000 uczniów i uczennic, łącznie z oddziałami przedszkolnymi. Zdajemy sobie sprawę, że jest to pokolenie jutra. I dziękujemy dzisiaj Ojcu Świętemu Leonowi XIV, że na progu tego nowego czasu pozdrowił wszystkich rozpoczynających etap kształcenia i wychowania i zaapelował o jedność rodzin, szkoły i kościoła. I tej triady papieskiej, o którą wołamy tutaj od pokoleń, pilnujmy, żeby się nie udało nikomu rozerwać. Dlatego w tym duchu prosimy Maryję jako matkę i wychowawczynię, módl się za nami.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Zdarta płyta. Na muzyczną opowieść zaprasza Maciej Tutaj.

Trochę się tęskniło za tym momentem, muszę to przyznać. Dobry wieczór Państwu. Na zegarach 36 minut po godzinie 21, a więc 21.36 w kalendarzach 2 września 2026 roku, w środa, a więc wracamy do naszych cośrodowych spotkań w ramach audycji Zdarta Płyta na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Ja nazywam się Maciej Tutaj i to ogromna przyjemność wrócić po wakacjach właśnie do tego formatu i pozdzierać trochę płyt. A dzisiaj ta płyta, którą mamy na podorędziu, to właśnie taka z tych, które myślę, że wielu z nas zdarło, bo była ku temu okazja przez ostatnie 35 lat. Jeśli się mam przyznać, jeśli miałbym wybrać jeden utwór, tylko jeden, taki najbardziej ulubiony właśnie z całej twórczości tego bandu, o którym dzisiaj troszeczkę Państwu będę chciał przybliżyć i opowiedzieć, to chyba bym wybrał właśnie ten kawałek. Kawałek, który otwierał płytę z roku 1991. No i też tytuł zachęcający, żeby właśnie otworzyć. No bo to przecież Enter Sandman i zespół Metallica. Rok 1991 i piąty studyjny album tej grupy pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych. Piosenka, która jako pierwsza powstała, jeśli chodzi o instrumentalizm, i jako ostatnia doczekała się tekstu. No i żyje do dziś, bo przecież to kapitalny utwór, ciągle wykonywany gdzieś przy okazji sportowych wydarzeń chociażby, no i przecież na koncertach rzeczonego zespołu, no ale także wykorzystywany gdzieś w internetowych memach, bo spotkałem się chociażby przy zestawieniu klawisza komputerowego właśnie Enter i Andrzeja Piaska Piasecznego. Kto wie, ten wie. Także zaczynamy naszą podróż ze Zdartą Płytą już trzeci rok z rzędu i zaczynamy właśnie płytą, czarnym albumem, albo nazwaną po prostu Metallica, no bo tylko nazwa grupy pojawiła się na okładce tego albumu. Rok 1991, nie tak dawno obchodziliśmy te trochę okrągłe 35. urodziny, bo dokładnie 12 sierpnia 1991 roku ta płyta ujrzała światło dzienne i to właśnie ta płyta przyniosła nieśmiertelność, jeśli chodzi o muzykę mainstreamową zespołu Metallica, a przecież były 4 płyty wcześniej, które dały im nieśmiertelność, jeśli chodzi o muzykę rockową, tę w wykonaniu hard, w wykonaniu thrash metal, to też przecież Metallica się w tym specjalizowała i do dziś dzień są jedną z najpopularniejszych grup muzycznych, a na tym czarnym albumie słyszeliśmy taki kwartet jak James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett i Jason Newsted. I to wokół nich dzisiaj będziemy orbitować w audycji Zdarta Płyta. Zapraszam jak zawsze do korzystania z social mediów: Facebook, Instagram, a także mail zdartapleta@rdn.pl. Wszedłem sobie po wakacjach, trochę wiadomości napłynęło, za wszystkie bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam. No to cóż, posłuchamy sobie troszeczkę płyty czarnej, bo tak będę się o niej wyrażał. Płyty, na której pojawiło się wiele kawałków, które Państwo mogą kojarzyć z wielu stacji radiowych, także z naszej anteny. I myślę, że także Państwo będą pięknie nucić, chociaż to taka muzyka, która wcale nie zaprasza do spania, to jednak będzie to muzyka, która pięknie pokoloruje nasz dzisiejszy wieczór. Może kogoś zaprosi do jakiegoś tańca, takiego bardziej w wersji pogod, znanych z koncertów typowo metalowych, typowo rockowych. Nie wiem, posłuchajmy i przekonajmy się, bo Państwo znają te kawałki. Jestem o tym przekonany.

I jak do tej pory w audycji dostaliśmy 3 próbki zespołu Metallica, która jeszcze przygrywa tam troszeczkę w tle i możemy słyszeć te fantastyczne gitary, ale już po tych 3 próbkach można się spodziewać i można odnieść takie wrażenie, że ma się do czynienia naprawdę z kimś wielkim, jeśli chodzi o muzykę rockową wszechczasów. A przecież dyskografia Metallica obejmuje i lata 80., i 90., i 2000. No i przecież nawet rok 2023, kiedy wyszła na światło dzienne ich ostatnia płyta. I mam jakieś takie wrażenie, że ta jedna audycja o Metallica to będzie za mało. I chyba sobie kiedyś będziemy musieli zrobić dogrywkę, a kilka albumów, żeby zedrzeć w zdartej płycie, będzie na pewno ku temu okazja. Więc tak, po kolei. Na początku Państwo usłyszeli jeden z najbardziej znanych przebojów Metallica, który powstał już w roku 1990 i także znalazł się na tym czarnym albumie, na 5. studyjnym albumie Metallica, czyli The Unforgiven, Nieprzebaczalny. To tak można przetłumaczyć na polski, to trudna pieśń, w której to James Hetfield rozliczał się z przeszłością, która dotyczy trochę także religii, trochę takich zabobonów i także ze śmiercią swojej mamy, która zmarła, ponieważ jej krewni doradzali, żeby nie podejmowała się leczenia lekarskiego w jej trudnej chorobie, tylko zaufała Bogu. Podejście, które niestety doprowadziło do tragedii. Ostatecznie mama Jamesa Hetfielda zmarła, nie otrzymawszy pomocy medycznej. I ta piosenka traktuje także o rozliczeniu się z tą trudną przeszłością. A następnie Wherever I May Roam. Droga staje się moją panną młodą. Zrzuciłem wszystko prócz dumy, więc jej powierzam swoje tajemnice. I ona mnie zaspokaja. Daje mi wszystko, czego potrzebuję, a z pyłem w gardle pragnę, tylko wiedzę zachowam. W grze zawsze będziesz niewolnikiem. Włóczęga, wędrowiec, nomad, wagabunda. Nazywaj mnie jak chcesz, ale będę szedł własnym tempem gdziekolwiek. Wolny, by mówić, co myślę, i zdefiniuję na nowo gdziekolwiek. Bo gdziekolwiek wędruję, tam gdzie kładę głowę, jest mój dom. No i właśnie o tym ta pieśń, która przed momentem. Żeby troszeczkę opowiedzieć w tej naszej muzycznej historii o zespole Metallica, to przede wszystkim trzeba ich przedstawić. Chociaż już przedstawiłem członków zespołu, którzy grali właśnie na tej płycie, na czarnym albumie w roku 91, czyli Kirk Hammett, Lars Ulrich, James Hetfield i Jason Newsted, to ten skład zmieniał się na przestrzeni lat. Metallica to bowiem amerykański zespół heavy metalowy, który został założony w Los Angeles w 1981 roku przez wspomnianych Jamesa Hetfielda, który jest wokalistą i gitarzystą, oraz przez perkusistę Larsa Ulricha. I chociaż założyli się w Los Angeles, to przez większość swojej kariery, jako takie miasto swojego pochodzenia, zawsze wskazywali San Francisco. I są jednymi z wielkiej czwórki założycieli zespołów thrash metalu, obok takich zespołów jak Megadeth, Anthrax czy Slayer. Tyle, że Metallica otworzyła się na nowe możliwości muzyczne, ponieważ pierwsze 4 albumy były mocno metalowe, mocno rockowe, z mocnym zadziorem. I proszę sobie wyobrazić, że do czasów czarnego albumu ich piosenki praktycznie nie były puszczane przez radiostacje. Praktycznie ich piosenki nie były notowane na listach przebojów. Po pierwsze były bardzo długie, po drugie były skomplikowane i po trzecie ciężkie w odbiorze dla takiego przeciętnego słuchacza. I Metallica postanowiła, że chce troszeczkę wyjść
spoza tej bańki trash metalowej, tej bańki mocnego i ciężkiego wręcz rocka. I w tym wszystkim miał pomóc człowiek o nazwisku Rock, czyli Bob Rock, który został producentem kolejnej płyty. W tym też się wiąże bardzo ciekawa historia, ponieważ Bob Rock, bardzo mocno zakorzeniony w amerykańskiej muzyce, pomagał chociażby stworzyć świetną płytę Bon Jovi'ego, Slippery When Wet z roku 86, czy też jedną z płyt Motley Crue w roku 89. Miał dwie propozycje w tym samym momencie. Czy współpracować z zespołem Metallica, czy też z innym bardzo znanym amerykańskim muzykiem, od którego dostał propozycję, żeby współpracować. Tym muzykiem był Richie Sambora, także bardzo znany gitarzysta. I kiedy Bob Rock zastanawiał się, którą z tych dwóch opcji wybrać, wyjechał na wakacje w głąb Stanów Zjednoczonych, przechodził przez pustynię i tam spotkał indiańskie dziecko, które było ubrane w koszulkę Metalliki. Proszę sobie to wyobrazić. I stwierdził, że nie ma przypadków, są tylko znaki, i zadzwonił: dobrze, nie tylko wam wyprodukuję, ale także zremiksuję, zmasteruję całą płytę. No i też ta współpraca zaczęła działać. Tym otworzeniem się na nowe właśnie Bob Rock ich trochę zachęcił swoją postawą, gdzie twierdził, że nie ma co tworzyć kolejnej takiej samej płyty w podobnym gatunku, w podobnym odczuciu, tylko właśnie trzeba troszeczkę spróbować nowych rzeczy. I tym otwarciem się było przede wszystkim nasłuchiwanie tego, czego w latach 80. Można było usłyszeć w amerykańskich i w europejskich radiostacjach. I tak po wielu latach, na przykład muzycy Metallica przyznali, że kiedy komponowali utwory na czarny album, to zasłuchiwali się w płycie Kate Bush, w płycie Hounds of Love z roku 85. Na tej płycie chociażby bardzo znany przebój Running Up That Hill. I po wielu latach przecież te dwa utwory, tych dwóch twórców, Kate Bush i Metallica, połączy serial pod tytułem Stranger Things, gdzie zarówno Running Up That Hill, jak i także wielki kawałek Metallica Master of Puppets zostaną wykorzystane w tym serialu, i zarówno Kate Bush, jak i Metallica będą przeżywać kolejną młodość. Także wcześniej, jak słyszeliśmy The Unforgiven, to też taka piosenka, gdzie James Hetfield śpiewał. Zazwyczaj swoje teksty wykrzykuje. To też już można było usłyszeć w niektórych utworach. Ale tam śpiewał i tam ponoć miał się inspirować śpiewem Chrisa Isaaca z utworu, znanego chociażby z utworu Blue Hotel, czy też Wicked Game. I tym drugim utworem przede wszystkim miał się inspirować James Hetfield, kiedy śpiewał piosenkę The Unforgiven. I mówiąc o czarnym albumie, to oczywiście nie sposób przemilczeć i nie powiedzieć o najpopularniejszej i być może najważniejszej piosence w dorobku Metallica, jeśli chodzi o mainstreamowe dotarcie do publiczności. A wszystko zdarzyło się, kiedy zespół Metallica koncertował po całych Stanach Zjednoczonych, kiedy James Hetfield siedział w hotelowym pokoju, coś tam sobie brzdąkał na gitarze, przez telefon rozmawiał ze swoją ówczesną dziewczyną. I w pewnym momencie tak się spostrzegł, że to, co gra, to całkiem fajne. I powiedział jej: słuchaj, bo chyba właśnie skomponowałem hit. I się z nią rozłączył, żeby zapisać właśnie te nuty. A te nuty to już poznał cały świat.

to są takie momenty, których nie chciałoby się przerywać swoim głosem, tylko zostać w takiej ciszy i w takiej zadumie. Ale od czego jestem, żeby właśnie coś takiego zaburzyć i kontynuować tę naszą audycję? Audycję Zdarta Płyta na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, 10 minut po godzinie 22. Tak blisko, nieważne jak daleko, nie mogło być nic bardziej od serca, ufając zawsze temu, kim jesteśmy. Nigdy nie otworzyłem się w ten sposób. Życie jest nasze, żyjemy na swój sposób. Wszystkich tych słów na wiatr nie rzucam. Szukam ufności i znajduję w Tobie. Każdego dnia dla nas coś nowego. Otwórz umysł na różne punkty widzenia. I nic innego się nie liczy. Nothing else matters. Piosenka, która została skomponowana od początku, James Hetfield myślał, że może być hitem, ale nie ukazywał jej i myślał, że tak naprawdę to będzie kawałek na zawsze do szuflady, że nigdy nie ujrzy światła dziennego, no bo jest zbyt balladyczny, jak na taką kapelę mocną, rockową, jak Metallica. Dopiero kiedy zagrał ją swoim kompanom, Lars Ulrich, czyli perkusista, stwierdził, że piosenka jest świetna i trzeba ją wdrożyć właśnie w kolejną płytę. I tak się stało, że 35 lat temu na czarnym albumie pojawiła się ta kompozycja. Nothing Else Matters. Piosenka, która traktuje o tęsknocie, o rozłące, no i o tych rozmyślaniach, kiedy jest się daleko od bliskich, chociażby w trasie koncertowej. Najbardziej znana piosenka, utwór, kompozycja Metalliki, ogrywana we wszystkich radiostacjach pod każdą szerokością geograficzną po dziś dzień. A wspominam o tych szerokościach geograficznych też nie bez kozery, bo zespół Metallica to pierwszy zespół, któremu udało się koncertować na wszystkich kontynentach świata w jednym roku. To właśnie zespołowi Metallica się udało i do dziś ich popularność jest naprawdę niezwykła. Trzeba przedstawić te liczby, bo to one najlepiej obrazują skalę, o jakiej mówimy przy zespole Metallica. Do 2003 roku sprzedano na całym świecie ponad 163 miliony ich albumów i są trzecim najlepiej sprzedającym się artystą muzycznym od czasów, gdy Nielsen SoundScan zaczął śledzić sprzedaż w 1991 roku. W samych Stanach Zjednoczonych w 2017 roku

sprzedali 58 milionów albumów do roku 2017. Zdobyli 10 nagród Grammy, mieli 26 nominacji, no i także znaleźli się na liście 100 największych artystów wszechczasów na 61 miejscu. I jeszcze jedna statystyka. Utwór spędził łącznie ponad 10 lat na liście Billboard 200. Utrzymuje się tam na liście od 580 tygodni. Powtórzę tę liczbę. 580 tygodni na liście najlepszych albumów Billboard 200. I to czwarty album w historii Ameryki, który przekroczył taką magiczną barierę 550 tygodni na tej liście, ustępując wcześniej takim albumom jak The Dark Side of the Moon, Pink Floyd, czy też albumowi Legend Boba Marleya, czy Greatest Hits zespołu Journey. To właśnie te zespoły także przekroczyły, będąc 550 tygodni na liście najlepiej sprzedających się albumów, najlepszych albumów Billboard 200, no i Metallica dołączyła do tego zaszczytnego grona. Zerkam także na to, co Państwo piszą, chociażby na temat zespołu Metallica na fanpage'u dedykowanym zdartej płyty. No i pan Bartek na przykład napisał, że Enter Sandman po latach brzmi nadal dobrze. Z czym, panie Bartku, zgadzam się do dnia dzisiejszego. Po 35 latach fantastycznie to usłyszeć na antenie radiowej. I pan Wojtek, tutaj muszę wprowadzić, ponieważ jest taka troszeczkę muzyczna zagwozdka wśród fanów thrash metalu, wśród fanów ciężkiego rocka, że Metallica skończyła się tak naprawdę po jednym ze swoich albumów studyjnych. To był album Kill 'Em All. Niektórzy tak uważają. Pan Wojtek i ja to też zaanonsowałem w mojej zapowiedzi dzisiejszej audycji, że niektórzy tak twierdzą, że się skończyli po Kill 'Em All. A pan Wojtek stwierdził, że po Kill 'Em All chyba za szybko, jeśli już, to po And Justice for All, a potem do zniesienia. Ja wychowałem się na tej nowszej Metallice, przyznam szczerze, dlatego ten czarny album jest bliższy mojej estetyce muzycznej i dlatego z wielką przyjemnością dzisiaj Państwu ją gram. Ale jak pan już wspomniał, panie Wojtku, o And Justice for All, to znajdziemy chyba moment właśnie na tę płytę.

Legendarny dziennikarz muzyczny Marek Niedźwiecki zwykł mówić o takich piosenkach trochę pieszczotliwie żużel. I chyba coś w tym jest. Rok 1988 w tym przypadku, troszeczkę sobie odskoczyliśmy, ale to też jest w tradycjach Zdartej Płyty, że odskakujemy od tej płyty przewodniczki w danym odcinku. To była płyta And Justice for All, chociaż w tym samym składzie nagrywana co późniejszy czarny album, czyli Kirk Hammett, Lars Ulrich, Jameson Newsted oraz James Hetfield. Właśnie ten album był nagrywany i bodaj najpopularniejsza piosenka właśnie z tego albumu, czyli utwór One. No i też bardzo ważna płyta w historii Metallica, bo przecież pierwsza nagrywana po tragicznej śmierci poprzedniego basisty Cliffa Burtona, który zginął w 1986 roku w Szwecji podczas wypadku autokaru zespołu, gdy byli w trasie koncertowej ogrywając ich poprzedni album Master of Puppets. Ale to już historia na inną audycję. Dlatego umówmy się, że tutaj wstawiamy przecinek, wstawiamy kropkę i jeszcze kiedyś taką dogrywkę o Metallice przy okazji innego albumu zrobimy i sobie opowiemy te wszystkie inne historie piękne, które o Metallice warto opowiedzieć. Dziś właśnie to Metallica była grupą, o której Państwu opowiadałem. Przybliżałem tę grupę. No i czarny album, piąty album studyjny z roku 1991, który w tym roku obchodzi swoje 35-lecie. I tak sobie postanowiłem, że wrzesień będzie pod znakiem, pod egidą roku 1991, bo to przecież bardzo dobry rok dla muzyki. I właśnie stamtąd przez najbliższe tygodnie będziemy czerpać zarówno z muzyki światowej, jak i muzyki polskiej. Bardzo Państwu dziękuję za to nasze pierwsze powakacyjne spotkanie. Czas się zbliża już ku końcowi, dlatego życzę Państwu dobrej nocy, dobrej reszty tygodnia, dobrego weekendu i słyszymy się ponownie za tydzień o tej samej porze w środę o 21.30 na antenach Radia RDN. Zostawiam Państwa jeszcze z jedną piosenką z czarnego albumu. Jeszcze raz Państwa zostawiam z Metallicą. Z piosenką, która rozpoczyna się słowami palił to tanie wino. Ale to Państwo zrozumieją, jak chwilę posłuchają. Wszystkiego dobrego, dobrej nocy. Ja nazywam się Maciej tutaj. Pa, pa.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: To jest audycja powtórkowa. Psychologiczny pociąg. Na podróż po kolejnych stacjach dojrzewania zaprasza psycholog dr Renata Smoleń.
2: Serdecznie witam w naszym psychologicznym pociągu. Zapraszam Państwa do niezwykłej podróży, podróży przez dzieciństwo. Będziemy spotykać się w każdy poniedziałek, zatrzymując się na kolejnych stacjach rozwoju dziecka. Będziemy rozmawiać o tym, co dla dzieci ważne, choć często niewidoczne. O emocjach, relacjach, wychowaniu, sukcesach i porażkach. Ale przede wszystkim o tym, jak być rodzicem, przy którym dziecko czuję się bezpieczne. Proszę na chwilę zamknąć oczy i wyobrazić sobie dworzec. Jest jeszcze spokojnie. Słychać odgłos odjeżdżającego pociągu, stukot kół o tory i głos zapowiadający kolejne połączenia. Na jednym z peronów stoi dziecko. Ma plecak większy niż ono samo. W jednej ręce trzyma dłoń mamy albo taty. W drugiej swoje marzenia, ciekawość świata, ale też trochę niepokoju. Za chwilę zrobi pierwszy krok. Nie tylko do szkoły czy przedszkola. Zrobi kolejny krok w swoim życiu. I właśnie dlatego chciałabym dziś zaprosić Państwa do tej wyjątkowej podróży. Rozmowy o dzieciach, ale również rozmowy o dorosłych. Bo dzieci wychowują się przede wszystkim w relacjach.
1: Okno pociągu.
2: Kiedy podróżujemy pociągiem, rzadko zastanawiamy się nad samymi torami. Patrzymy przez okno, zauważamy krajobrazy, jedne zmieniają się szybko, inne powoli, niektóre zachwycają, niektóre wydają się zupełnie zwyczajne, a jednak dopiero po czasie widzimy, jak długą drogę przebyliśmy. I rozwój dziecka, szanowni Państwo, wygląda bardzo podobnie. Rodzice często pytają, dlaczego moje dziecko jeszcze nie potrafi, czy to normalne, że moje dziecko inni już w tym wieku? I właśnie to ostatnie zdanie słyszę chyba najczęściej. Inni już. Inni już czytają, inni już śpią sami, inni już się nie złoszczą, inni już mają przyjaciół. A psychologia od lat odpowiada bardzo spokojnie. Rozwój nie jest wyścigiem.
1: Przystanek pierwszy. Dzieciństwo to podróż, nie konkurs.
2: Amerykański psycholog Bronfenbrenner, twórca takiej ekologicznej teorii rozwoju człowieka, powiedział kiedyś, że żeby zrozumieć dziecko, nie wystarczy patrzeć tylko na nie. Trzeba zobaczyć cały świat, w którym ono dorasta, czyli rodzinę, szkołę, rówieśników, sąsiadów, kulturę, a nawet wydarzenia społeczne. Papież Franciszek powie nam, do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska. I to są takie niezwykle ważne myśli, bo dziecko nigdy nie rozwija się w próżni, rozwija się wśród ludzi. Każde słowo, każde spojrzenie, każdy uśmiech, każde przytulenie, każde rozczarowanie, to wszystko zostawia ślad. Z kolei brytyjski psychiatra, psychoanalityk Donald Winnicott wprowadził bardzo istotne pojęcie, które zmieniło sposób myślenia o rodzicielstwie. Powiedział, że dziecko nie potrzebuje idealnego rodzica, natomiast potrzebuje rodzica, który jest wystarczająco dobry. I to zdanie daje taką ogromną ulgę, bo ilu z nas, drodzy rodzice, wraca wieczorem do domu z takim poczuciem, powinnam była być bardziej cierpliwa. Powinienem był mniej krzyczeć. Znowu zabrakło na to czasu. Oczywiście warto się rozwijać. Rozwój jest konieczny, ale dzieci nie uczą się od rodziców doskonałości, uczą się człowieczeństwa. Uczą się również tego, że można przeprosić, że można naprawić relacje, że można przyznać się do błędu. I to jest właśnie wychowanie.
1: Krótka historia.
2: Kilka lat temu do poradni przyszła mama 7-letniej dziewczynki i powiedziała, Wie pani, nie wiem, co robię źle, staram się ze wszystkich sił, czytam książki, uczestniczę w szkoleniach, planuję dodatkowe zajęcia, odrabiam z córką lekcje, a ona coraz częściej mówi: mamo, pobaw się ze mną. I wtedy zapytałam, i co pani odpowiada w takiej sytuacji? Mama spuściła wzrok i mówi, najczęściej mówię, no za chwilę. To za chwilę nie wynikało oczywiście z braku miłości, wynikało wręcz przeciwnie, ale wynikało z takiego przekonania, że dobra mama musi zrobić jeszcze mnóstwo różnych rzeczy, a dziewczynka tak naprawdę nie potrzebowała wielu kolejnych różnorodnych zajęć, potrzebowała mamy. I to jest taka jedna z najważniejszych lekcji, jakich uczymy się jako dorośli, że dzieci zdecydowanie częściej zapamiętują, jakby zaczytują w swojej pamięci naszą obecność niż naszą perfekcję.
1: Przystanek drugi. Nauka.
2: Z kolei inny psycholog, John Bowlby, twórca teorii przywiązania, udowodnił, że dziecko wyposażone w poczucie bezpieczeństwa odważniej poznaje świat. Brzmi dość paradoksalnie. Wydawałoby się, że samodzielność rodzi się z pozostawienia dziecka samemu sobie. Natomiast badania pokazują coś zupełnie innego i odwrotnego. Najbardziej samodzielne stają się te dzieci, które wiedzą, że w razie potrzeby zawsze mogą wrócić do swojej bezpiecznej bazy. Inne badania psychologiczne pokazują, że dzieci, które mają bezpieczną więź z opiekunem, szybciej się uspokajają po trudnych doświadczeniach, chętniej eksplorują, poznają, badają, wychodzą w otoczenie i z większą ufnością nawiązują relacje. To bardzo ważna wskazówka na początek naszej wspólnej podróży naszym psychologicznym pociągiem. Odwaga nie rodzi się z braku lęku, a rodzi się z poczucia, że jest ktoś obok.
1: Walizka psychologa. Bilet.
2: Na zakończenie naszej pierwszej podróży chciałabym zostawić Państwu cztery symbole. Nie porównuj swojego dziecka z innymi. Każde dziecko jedzie własnym pociągiem i zatrzymuje się na swoich stacjach we właściwym dla siebie czasie.
1: Kompas.
2: Zanim zapytasz, co dziś zrobiłeś, zapytaj, jak się dziś czułeś. To emocje są drogowskazem prowadzącym do rozmowy.
1: Okno.
2: Każdego dnia spróbuj przez kilka minut spojrzeć na świat z perspektywy swojego dziecka. To, co dla dorosłego wydaje się drobiazgiem, dla dziecka może być najważniejszym wydarzeniem dnia.
1: Dłoń.
2: Największym darem, jaki możemy ofiarować dziecku, nie jest rozwiązanie każdego problemu. Jest świadomość, że nawet w najtrudniejszym problemie nie zostało ono samo.
1: Złota myśl z walizki psychologa.
2: Dzieci nie potrzebują rodziców, którzy wiedzą wszystko. Potrzebują rodziców, przy których czują, że razem można przejść przez wszystko.
1: Pytanie na cały tydzień.
2: Czy moje dziecko częściej zapamiętuje to, co dla niego robię, czy to, że naprawdę jestem przy nim obecna lub obecny?
0: Psychologiczny pociąg.
1: Na podróż po kolejnych stacjach dojrzewania zaprasza psycholog dr Renata Smoleń.
0: To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością. Także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego. Jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.